0: Deska Tarnów.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

Mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

0: SK Tarnów.
1: Proszę, udaj się daleko, podróż gdzieś.
2: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę.

0: czwartek 14 maja w Tarnowie i okolicach z rana jest rześko, poza miastem możliwe są nawet przymrozki. W kolejnych godzinach temperatura ma jednak wzrosnąć do 19 stopni. Tymczasem życzenia imieninowe przyjmują dziś Maciej, Bonifacy oraz Michał, Maria i Wiktor. A ze świąt nietypowych mamy m.in. Dzień Opiekuna Medycznego.
1: Jest to szósta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Pentagon odwołał przerzucenie ponad 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Chodzi o wojskowych z drugiej pancernej brygadowej grupy bojowej. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował, że ta sprawa nie dotyczy Polski, wiąże się z zapowiadaną wcześniej zmianą obecności części sił zbrojnych USA w Europie. Widmo protestów w służbie więziennej na razie związkowcy stawiają na dialog. Chodzi o kwestię dodatku mieszkaniowego dla funkcjonariuszy. Ten miał być wypłacony do 10 maja, ale nie dotarł do wszystkich. Niewykluczone, że wysokość mieszkaniówki zostanie też zmniejszona.
2: Nie dopuścimy do tego, aby traktować nas po raz kolejny jako służbę drugiej czy nawet trzeciej kategorii. Po raz kolejny jesteśmy skarbonką, z której wyciąga się pieniądze na rzecz Skarbu Państwa po prostu.
1: Mówi nam rzecznik związkowców Bartosz Ochlak. Według służby więziennej środki na wypłatę świadczenia są zabezpieczone. Egzamin ósmoklasisty napisany, teraz pozostaje czekać na wyniki. Te zostaną podane 3 lipca, mówi Maria Łazuga, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Bełchatowie.
3: Uczeń dostanie kod dostępu, także będzie można już te wyniki również pozyskać z internetu, ale oficjalnie dokument dostanie do ręki 3 lipca w szkole.
4: Będzie stres w oczekiwaniu na wyniki?
5: No na pewno jakiś tam będzie.
6: Czy się przede wszystkim dostanę do szkoły wymarzonej? No.
4: Jesteś pewny siebie, że będzie dobrze?
6: Nie jestem.
5: Niedługo mamy bal, także powinniśmy trochę wyluzować.
1: A uczniów 8 klas dopytywał Rafał Różycki.
7: SK Tarnów News.
0: Tomek Piszczek. Nawet 4 miliony złotych, tyle Tarnów może dopłacić do remontu ulicy Lwowskiej. Wykonawca żąda od miasta dodatkowych pieniędzy za to, że nie miał możliwości wykonania prac w terminie.
8: Chcemy, aby wykonawca co miesiąc przedstawiał nam dowody poniesionych kosztów stałych.
0: Wyjaśnia Grzegorz Wałęga, dyrektor Tarnowskiego Zarządu Dróg i Komunikacji. Każdy miesiąc przestoju drogowcy wyceniają na 350 tysięcy złotych. Jeszcze do piątku w Tarnowie trwa zbiórka karmy dla psów i kotów ku pamięci posła Łukasza Litewki. Dary można przynosić do Tarnowskiego Centrum Informacji przy Rynku.
9: Jankes,
10: Kama
9: i Wiktor.
10: W Radiu SK.
11: Czwartek mamy, słuchajcie, 2 dni zostały do weekendu. No chyba, że tak jak ja wzięliście sobie piątek wolny, to jeden.
12: No, nie zapisałem tego w kalendarzyku. Czuję zaskoczenie pełne. Jestem szokowany wręcz.
11: Potraktuj to jako nagrodę, słuchaj. Odpoczniesz sobie ode mnie. Przynajmniej to.
12: Dziękuję bardzo.
13: Naprawdę mnie zszokowałeś i zaskoczyłeś.
11: To dajcie znać, poradni słuchacze, co was ostatnio zaskoczyło albo zszokowało. Jest Messenger, jest telefon.
14: Trzy to siak!

0: Jan Kes jest zaskoczony tym, że mikrofony są włączone. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim. Oczywiście jeszcze raz z samego rana w czwartek za kwadrans piątek.
0: Słuchajcie, dzisiaj zaskoczenia i zdziwienia królują od samego rana. Ty wczoraj zostałeś zaskoczony i zdziwiony tym, jak dobrze rowery potrafią hamować.
1: Słuchajcie, no rzeczywiście wczoraj miałem tak zwane sprawdzenie hamulców. Przez kierownicę przeleciałem. No i co ciekawe, mój sąsiad bliski to widział i powiedział, wszystko okej? Okay? A ja, no...
2: Telemarkiem.
1: Tak, słuchajcie, noga mi prawie odpadła, ręka też, ale póki co na miejscu. Tak.
0: Widzieliśmy tego siniaka przed chwilą, będzie tylko lepiej, on będzie pięknie rósł. No. Słuchaj, ja wczoraj też przeżyłem zaskoczenie. Zaskoczenie z kategorii ciekawostka od hydraulika, bo był naprawiać u mnie grzejnik.
1: Oho!
0: I przeciekał. Mhm. Trzeba było spuścić całą wodę z grzejników u mnie w domu, żeby tam coś powymieniać. Mhm. No i pan wymienia i sprzedaje mi ciekawostkę. Mhm. Czy wiesz, dlaczego woda w grzejnikach, w centralnym ogrzewaniu, w blokach jest czarna zazwyczaj?
1: O!
0: Nie dlatego, że jest brudna, albo że jest jakiś olej. Dodają barwnik, bo ludzie zaczęli zimą wodę spuszczać i się w niej kąpać.
3: Kama i Wiktor.
1: Tu mnie jest czarna woda, jak ja właśnie się pokąpieli, to mam, ale żeby przez czarną, to już tego nie grali. Okay.
0: Słuchaj, jak jest za darmo?
1: No dobrze, no to gramy. Tutaj też za darmo. Radio SK, 9 po 6.

0: wyciąga.
1: Ale co, cicho.
2: Powiedz, że co mam?
0: Sztuczne ze... O, powiem...
1: Co powiem?
0: Jak... Bo co ty mówiłeś? Co mnie zaskoczyło?
1: Czy i zdziwiło? Co? No, mm-hmm. Co cię zaskoczyło?
0: Zdziwiło mnie przed chwilą, że Jankes ma sztuczne zęby.
2: Tak, są wkładki
0: plastikowe zęby. Powiem, że ma plastikowe zęby.
2: To są wkładki, które się nakłada na moje zęby, takie stałe, prawdziwe, hej, hej, hej. Aha. I one się przez to prostują niby na starość.
1: Tak? A, żeby
2: na
1: twoje starość. Się nie niszczyły. To jest jak ten pilot w domu u mojego dziadka w worku plastikowym.
0: W worku, od nowości. Poranny... Pracowanie. Iwa,
1: Krzysiu, nie używaj zębów, bo zniszczysz. Zostaw, załóż nakładki.
2: To prawda, dobra, ale przeglądamy prasę, prasujemy od samego rana, patrzymy, co się dzieje na świecie, co tam piszą w gazetkach, w internecie. Jest z nami, tak, specjalistka, czyli Jadzia. Dzień dobry.
1: Tak, słuchajcie.
3: Dobry.
1: No i jest z nami naprawdę przepiękna, coraz lepiej wyglądająca i karierę rozwijająca Izabela Krzan.
2: Och, Iza, tak, bardzo, bardzo fajna dziewczyna.
1: Podkochuję się w niej troszkę.
2: Mhm.
1: I wkurzyła się ostatnio, słuchajcie.
2: Izabela?
1: Na internautkę właściwie.
2: Tak. Na dziewczynę.
1: Tak, no. Która napisała jej pod zdjęciem i wytykała jej w komentarzach, że uwaga, już czas rodzić dzieci. Weź się do roboty, pisała.
0: Jak się czyta komentarze w sieci, to powiem wam. Ludzie są pokrzanieni.
2: To prawda, to się idealnie zgadza rzeczywiście. Ale lećmy dalej. Nasze podwórko, polsko-hiszpańskie. Laura Lewandowska, córeczka Roberta i Ani, została sfotografowana, jak spaceruje do szkoły z plecakiem.

0: idziemy spać, tylko wstajemy w drugą stronę, ludzie. 6:25, za chwilę znowu Marcin Procki powie, co jest grane.
1: Pojawi się m.in. informacja o Idze Świątek, bo będzie spotkanie Igi z kimś bardzo wyjątkowym.
0: Ze Svitoliną z Ukrainy zagra.
1: Właśnie, no dobra, nie zdradzaj wszystkiego, no ale dobrze idzie, Idze pięknie gra, za chwilę szczegóły.

0: Reklama. Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklepgalicja.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill, autoryzowany salon Weber World.
5: Duże zmiany czekają kierowców w Dąbrowie Tarnowskiej. Już w lipcu ruszy przebudowa ulicy Wyszyńskiego na osiedlu Westerplatte. Pojawi się nowy asfalt, miejsca parkingowe i bezpieczniejsze ciągi dla pieszych oraz kierowców. Ci ostatni muszą przygotować się jednak na utrudnienia. A czwartkowy poranek również wita nas Rzeźko.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill z Brzozówki, oferujący grille gazowe, elektryczne i węglowe firmy Weber.
6: 6.30, to jest Kanios, Marcin Procki, zapraszam. Rosyjski samolot rozpoznawczy został przechwycony przez polskie samoloty nad wodami międzynarodowymi na Bałtyku. Jak przekazało dowództwo operacyjne, IU-20 miał wyłączone transpondery i nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej. A w Pekinie rozpoczęło się spotkanie przywódców USA i Chin. To pierwsza od 9 lat wizyta amerykańskiego prezydenta w tym państwie. Obie strony mają rozmawiać m.in. o relacjach handlowych.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
7: SK Sport News.
6: Górnik Zabrze i Raków straciły szansę na Mistrzostwo Polski. W zaległych meczach Ekstraklasy górnicy bezbramkowo zremisowali z Arką Gdynia. Z kolei Raków przegrał u siebie 0-2 z Jagiellonią. Drużyna z Białegostoku jako jedyna może jeszcze wyprzedzić lidera tabeli Lecha Poznań. Kolejna niespodzianka w turnieju WTA w Rzymie. Elina Świtolina po pierwszym przegranym secie z Jeleną Rybakiną wygrała dwa kolejne i awansowała do półfinału. W nim ukraińska tenisistka zagra z Igą Świątek.
4: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
8: Jankes,
9: Kama,
10: Kama
9: i Wiktor.
10: Wiktor.
9: SK.
6: 31 minut po godzinie 6 i cały czas zbieramy wasze poranne szoki i zdziwienia.
11: Zapraszamy, halo, halo.
6: Ja się ostatnio na przykład zdziwiłem tym, że są jeszcze ludzie, którzy myślą, że jak idą z pieskiem na spacer i ten piesek zrobi kubkę, to ta kubka sama zniknie magicznie.
11: Oj, dłużej jest takich osób rzeczywiście, no. No dobrze, ktoś jeszcze? Zapraszamy oczywiście, mikrofonik na Messengerze czeka. Zaprasza, zaprasza.
6: Co się ostatnio stało takiego, że powiedzieliście...
12: Po prostu jestem w

0: sezon na Dawida Podsiadło trwa cały czas, oczywiście dziękujemy. 22 minutki i będzie z nami godzina 7.
1: Człowiek tak czasami ma, że wstaje i jest w szoku, bo czegoś się dowiedział, bo coś zobaczył, bo coś przeżył. Halo, dzień dobry.
2: Co ostatnio mnie zdziwiło, zaskoczyło, jak to każdy człowiek raz na jakiś czas wejdzie na wagę, by sprawdzić, ile tam tych kilogramów nosimy, a że lato się zbliża, jak co roku delikatne przygotowania do lata, redukcja i te sprawy. Wszedłem sobie po dłuższym czasie na wagę, licznik się rozpędza, nagle się zatrzymało, patrzę i mówię, matko bosko, co to się stanęło?
0: A do przodu? Nie zrozumiałem, czy do przodu, czy do tyłu było?
1: Zawsze za dużo pokazuje. Za każdym razem te wagi, jak się psują, to zawsze właśnie w taką stronę, że pokazują więcej.
0: No. Mam nadzieję, że u was z wagą wszystko w jak najlepszym porządku. Ktoś jeszcze? Halo, halo?
3: Ja się zdziwię, jak w końcu benzyna będzie po 5,19.
1: No i po co ta złośliwość?
0: Wiadomo, że nie będzie. I Wiktor. Za chwilę będzie, to znaczy będą urodziny w Radiu SK. Zgłoszenia oczywiście gdzie?
1: Na SK.pl.
0: No właśnie, bardzo dobrze.
4: Reklama. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
7: I po reklamie.

0: 12 minut do 7. Happy birthday to you.
1: Urodziny.
0: Naprawdę pięknie. Jakbym słuchał Eurowizji.
1: Luciano Brzozowski.
0: No i Luciano, Aneta, dzień dobry, witamy z samego rana.
2: Dzień dobry.
0: Anetka dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Brawo, brawo, brawo, brawo, brawo! Na skrzypca w tobie gra choćby Sebastian Karpiel-Bułęcka, który dzisiaj również obchodzi urodziny.
1: Tak jest.
0: Serio?
1: No, naprawdę, sami fajni ludzie dzisiaj, no.
0: Masz power?
2: Tak, tak.
0: Bardzo dobrze. On ma zakoł, a ty masz power i wychodzi z zakoł power.
1: Słuchaj, a skąd my w ogóle wiemy o tym, że mieliśmy do ciebie zadzwonić? Bo wiesz, o Karpielu Bułeczce napisali w Wikipedii, o tobie nie ma, więc skąd taka wiedza?
2: Domyślam.
1: No i co?
2: Dla mojego partnera.
1: I to jest dobre domyślanie, tak jest. Napisał moja dziewczyna, rocznik 99, czyli już wiemy ile masz lat. Obchodzi swoje urodziny i uwaga, spędzi je w pracy. Więc pytanie, co ty robisz zawodowo, czym ty się zajmujesz?
2: Piękuję meble, narożniki.
0: Czyli jesteś tapicerką? Przepraszam, że tak.
2: Pomocnik tapicera, o.
1: O. Czyli jest...
0: Ale przecież odmieniamy przecież teraz, prawda? No to tapicerka, dobrze mówimy.
3: Tapicerską.
1: A, osoba tapicerska, no.
0: Osoba to... Dobra, jest to naprawdę... Dobra, bawisz się w tapicowanie. Okej, kolejny schodek. Machamy w stronę całej hali, bo wiemy, że gdzieś tam my oni słyszą. Jesteśmy, zróbcie hałas teraz dla Anety! Wszystkiego cudownego dla ciebie oczywiście.
2: Dziękuję
1: i
2: bardzo.
1: Dorzucamy się do twojego kolejnego, no, jakiegoś małego zakupu. Urodzinowa stówka trafia na twoje konto od nas. Może akurat ta pizzerka pójdzie do tej pizzerii i pizzę sobie kupi za tą stówkę.
0: Ta pizzeria, dokładnie. Anetko, coś jeszcze od ciebie? Jakiś przekaz w stronę hali albo swojego chłopaka?
2: Dziękuję bardzo mojemu chłopakowi za życzenia urodzinowe. Bardzo go kocham.

0: Nasz kolega Paweł macha głową, no nie wiem, może pójdę, może nie pójdę. Na pewno nasz słuchacz pójdzie na koncert Maty. Pójdziesz?
1: Ja się odezwę do Pawełka, naszego szefa muzycznego.
2: Pawełku!
3: Najbardziej chodliwy towar w mieście. Bilety na Matę na Narodowej. I ten towar my mamy w radiu.
0: Rzeczywiście, to wydarzenie oczywiście już jutro i pojutrze mamy bilety na jutro, na piątek. Takie rozpoczęcie weekendu. Proszę bardzo, nie ma problemu.
3: Wskakujcie na sk.pl i dajcie znać, dlaczego to właśnie was nie może zabraknąć na Narodowym.
4: Kama i Wiktor.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door, opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door, opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
12: I po reklamie.

0: Po przerwie na egzaminy ósmoklasistów do szkół podstawowych wrócili uczniowie. To oznacza większą liczbę aut na ulicach Tarnowa i trasach prowadzących do miast regionu. Pogoda na szczęście jest nie najgorsza. Owszem, trzeba się ubrać, bo chłód zagląda za kołnierze, ale ma być w miarę pogodnie. Po południu temperatura wzrośnie do 19 stopni.
1: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. W akcji około 300 policjantów trwa obława za domniemanym sprawcą strzelaniny w Lubinie na Dolnym Śląsku. Dwie osoby zginęły, jedna trafiła do szpitala. Według naszych ustaleń napastnik i ofiary się znali, a cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Śledczy nie zdradzają swoich ustaleń, zapewniają, że mimo obławy mieszkańcy są bezpieczni. Ci, z którymi rozmawiał reporter SK Kamil Warzocha, boją się jednak o swoje bezpieczeństwo.
2: Jeden strzał pani słyszała, tak?
3: Tak. Ja siedziałam i patrzę, mówię, co tam się stało. Mąż jest po udarze i on bardzo się boi i taki był przestraszony, że nie wiedziałam, jak go po prostu uspokoić.
1: A policja przesłuchała już świadków z bloku i zabezpieczyła monitoring. To pierwsza taka wizyta od niemal dekady. Donald Trump rozpoczął wizytę w Chinach. Trwa spotkanie amerykańskiego prezydenta z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem w Pekinie. Do omówienia napięte relacje handlowe, wojna z Iranem czy kwestia Tajwanu. Nasze stabilne, dwustronne relacje są dobre dla świata. Chiny i USA tracą na rywalizacji i zyskują na współpracy. Mówił przywódca Chin, z kolei Trump zapewniał o dobrej, wspólnej przyszłości. Ceny paliw w górę, benzyny o 11 groszy, diesla o 8, to dziś maksymalne ceny, a program CPN został właśnie wydłużony do końca maja. Minister energii Miłosz Motyka przekazał, że dzięki obniżkom w portfelach Polaków zostają spore oszczędności.
4: W ciągu miesiąca, według naszych analiz, 3 miliardy złotych pozostaje w kieszeniach naszych obywateli.
1: A w czerwcu zostaną podjęte decyzje, co dalej z programem CPN.
0: SK Tarnów News. Tomek Piszczek. Policjanci z Tarnowa zatrzymali podejrzanego oszustwo, którego ofiarą padła seniorka z miasta. 23-letni obywatel Ukrainy miał wyłudzić od kobiety ponad 46 tysięcy złotych. Funkcjonariusze odzyskali część pieniędzy. Nie tylko przegląd techniczny. Przed rozpoczęciem nowego sezonu motocyklowego warto zadbać o strój do jazdy.
5: Dobrej jakości kask, bo to może nam naprawdę w sytuacjach zagrożenia uratować życie. Kombinezon, buty motocyklowe, rękawice.
0: Wylicza motocyklista Jacek Brzeziński, a inauguracja sezonu w Tarnowie w najbliższą niedzielę od 11 na terenie dawnej Kaponówki.
6: Jan, i Wiktor w Radiu SK.
7: No dzień dobry, witamy. Niektórzy zaskoczeni. O, już czwartek, jutro piątek. No,
8: Jankes się dzisiaj zdziwił, że ja urlop wziąłem na piątek i że dzisiaj mam ostatni dzień tygodnia.
7: A, właśnie, zdziwionko jest. Tak. No, tak samo się wczoraj zdziwiłem, jak wyskoczyłem przez rower, w sensie przez kierownicę, przewrót w przód. A, dobra, dobra.
8: A u was? Co was dziwi?
9: A ja się dziwię, że ja się dziwię.
10: Sokrates.
7: No dobra, Justin Bieber teraz od was z nowego rana. Yeah! No i Nicki Minaj.
8: Proszę się nie dziwić, że to takie dobre.

0: Kultury ESK, 10 minut po godzinie 7.
1: Gramy, gadamy, wstajemy. No i opowiadamy historie, które pojawiają się w internetach.
0: Rzeczywiście, mamy maj, jeszcze maturki, ale w szkołach już wystawianie ocen, no można by rzec, ostatnia prosta, prawda, przed wakacjami.
1: Pamiętasz swój pierwszy telefon, z którym przyszedłeś do szkoły? Jeżeli w ogóle przychodziłeś z telefonem do szkoły?
0: No nie przychodziłem, gdzie to były czasy, gdzie tylko najbogatsi mieli telefony, takie walizki duże.
1: No, u nas się w liceum zaczęły pojawiać, pod koniec mojego liceum.
0: No ja pomyślałem o podstawówce, no później to już rzeczywiście, tak.
1: Najsławniejszy taki dźwięk na korytarzu.
2: Dawaj, gramy węża!
1: To jest.
2: Dawaj!
0: No bateria teraz, trzymała tydzień.
1: Teraz trochę
0: piękne.
1: Inaczej wyglądają te urządzenia, ale słuchajcie, wrócimy znowu do początku. W szkoły bez telefonów szykują się od 1 września, jest oficjalne potwierdzenie.
0: Że co?
1: No, wyszła minister edukacji i powiedziała, że zakaz wejdzie w życie w polskich szkołach od 1 września.
0: Koniec?
1: Nie będzie można używać na terenie szkoły telefonu komórkowego, ani niczego takiego podobnego typu tablet albo coś innego wyświetlającego treści multimedialne.
0: No dobrze, no to kiedyś chodziło się za szkołę, prawda? No, papieroska, takiego
1: tak
0: na później, nie wolno, ale chodziło się. Teraz będzie się chodziło na TikToka, prawda?
1: I na papieroska, i na TikToka.

0: Ale ładnie gramy z rana, 18 minut po godzinie 7. Słyszysz już te basy dochodzące ze Stadionu Narodowego?
1: Tak, dokładnie. Wszyscy zadowoleni oczywiście z okolicy, no ale tak miało to być, no i tak będzie oczywiście.
0: Z jednej strony fajnie się mieszka w Warszawie na Saskiej Kępie, tam gdzie jest Stadion Narodowy, ale z drugiej... No, czasami przy okazji koncertów wesoło jest i wesoło będzie, jak Mata zagra w ten weekend na Narodowym.
1: To prawda. No i co? Kto ma bilety? Oczywiście, że my. SK rozdaje bilety. Łączymy się w tej sprawie oczywiście z naszą słuchaczką. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Maria.
0: Tak, Marysia. Z Maria mi się kojarzy, jak była Maria Peszek, Maria Awaria, ale tym razem o żadnej awarii mowy być nie może, bo mamy same plusy i same dobre informacje.
1: Marysiu, od ilu lat słuchasz Maty?
2: Oj, już troszeczkę lat to będzie faktycznie. Myślę, że tak nawet od 13 roku życia, ale 15 to tak na pewno był mój pik słuchania. Mam.
1: Czyli na pewno już od kilku lat.
0: A czy te początki słuchania to były w tajemnicy przed rodzicami? Wiesz, no bo Mata ma to do siebie, że tam nie wszystko jest takie korekt, jeżeli chodzi o przesłanie. A mając 13 lat, to nie wiem, czy to tak można oficjalnie.
2: Na pewno próbowałam ich przekonać do tego, że Mata pisze wartościowy tekst, ale mogło być ciężko.
1: No, a wolisz Matę stamtąd czy stąd? W sensie sprzed laty czy teraz?
2: Właśnie ja mam teraz problem z Matą teraz, dlatego kiedy usłyszałam, że będzie koncert Best of Mata, po prostu bardzo mnie poruszyło, bo faktycznie jestem wielką fanką Maty z dawnego czasu.
1: No to będzie wszystko rzeczywiście na tym koncercie, no.
0: Będą schodki, na pewno.
1: No, schodki w ogóle będą słyszeć to, co się będzie się działo na PGE Narodowym. I co najważniejsze, ty też będziesz słyszeć, bo mamy dla ciebie...
0: podwójne zaproszenie na koncert Maty, który już w ten weekend odwiedzi PGE Narodowy. I gdzieś tam może złapiecie się wzrokiem, kiedy będzie przelatywał po tłumie i sprawdzał, kto przyszedł, no.
2: Dziękuję bardzo, że się tego nie spodziewałam. Jeszcze nie wiem, dopiero właśnie napiszę teraz znajomym, że w ogóle myślę, że mi nie uwierzą, ale napiszę teraz znajomym na grupie, kto ze mną pójdzie na Matę i myślę, że będzie wielu.

0: 25 minut po siódmej, Marcin Procki przebrany za pogodynkę za chwilę tutaj wpadnie.
1: To prawda, no będzie o tym, że idzie dużo deszczu, no to roślinki będą się cieszyć na pewno. Za to

0: Nie cieszą się fani FC Barcelony i Robert Lewandowski i oczywiście Wojtek Szczęsny. Pamiętasz, jak sobie jechali na autobusie, świętowali Mistrzostwo Hiszpanii. Wczoraj mieli mecz ligowy, chłopcy byli wystawieni od początku do końca i Wojtek w bramce, i Wojtek, Boże, i Robert w ataku. No i chyba jednak mają kasa jednak, tak mi się wydaje.
1: Kama i Wiktor.
2: O kurde, dwie piłki widzę.

0: Reklama.
1: Kochasz zwierzęta, naturę lub pasjonujesz się wypiekami? Zamień pasję w zawód. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie to twoja szansa. Zostań technikiem weterynarii, hodowcą koni, agroogrodnikiem, ekspertem agrobiznesu, architektury krajobrazu, turystyki lub technologii żywności. W szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. W ZSEO mamy także zagraniczne praktyki Erasmus. ZSEO Tarnów. Rozumiemy edukację, dostarczamy rozwiązania. Wejdź na www.zseo.tarnów.pl.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.

0: o innych atrakcji przez cały maj. Czwartkowe spotkania z markami, upominki i nagrody. Optyk Bossowska zaprasza. Plac Sobieskiego w Tarnowie.
1: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
2: Autobączek. Tarnów, ulica Gumińska 36A. www.autobączek.pl.
3: Skoda.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill. Autoryzowany salon Weber World.
6: Pogoda znów zachęca do wychodzenia z domu, nawet zrobiło się nieco cieplej. W ciągu dnia termometry mają pokazać do 19 stopni. Niebo oczywiście też się zachmurza, ale padać nie powinno. Warunki dla zmotoryzowanych i pieszych są więc nie najgorsze. Dzieciaki wracają jednak do szkół po przerwie na egzaminy ósmoklasistów, więc ruch na mieście jest większy.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill z Brzozówki, oferujący grille gazowe, elektryczne i węglowe firmy Weber.
7: 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dramatyczna noc na Ukrainie. Rosja kontynuowała ostrzał. Drony uderzyły w budynki mieszkalne w obwodzie kijowskim. Ataki były skierowane też na zachodnie obwody w pobliżu granicy z Polską. IMGW ostrzega przed burzami w centralnej i północnej części kraju. Nawałnice spodziewane są od 13.00. Ostrzeżenia dotyczą Pomorza, Warmii, Mazur, Kujaw i części Mazowsza oraz Wielkopolski, województwa łódzkiego.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
8: SK Sport News.
7: Pewna mistrzostwa FC Barcelona z porażką w La Lidze. Katalończycy przegrali na wyjeździe z Deportivo Alaves 0-1. Całe spotkanie rozegrali Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Polscy piłkarze ręczni zrobili mały krok w stronę mistrzostw świata. W meczu ostatniej rundy eliminacji pokonali na wyjeździe Austrię 26-25. Rewanż zostanie rozegrany w niedzielę w Olsztynie.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki
9: Kama i Wiktor.
10: Dzień dobry, raz jeszcze witamy. Minęła 7.30, pół do 8.
11: Ludzie się dziwią, wstają i się dziwią. Pytanie, czym wy zdziwiliście się ostatnio? Dzień dobry.
12: Siemanko SK, bardzo mnie zdziwiło to, że wstałem rano, nie bolały mnie ani plecy, ani łokcie, ale po chwili zerwałem się po raz drugi i wtedy się dopiero naprawdę obudziłem i wszystko wróciło do normy.
10: Brawo na pana, gratulujemy!
13: Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?

0: Ale zadowolony jesteś, widzę. Od razu ci się lepiej zrobiło, jak... No właśnie.
1: Bo w końcu jesteś ładny na Instagramie.
2: Kim jest Jankeks?
1: Tak, właśnie wystartowała ta zabawa.
0: Pokaż, powiem ci.
1: Mogę. Ty masz kontrolę, blokadę rodzicielską, czy jak to się nazywa. Jankes nie wchodzi na Instagrama, za to wy to teraz zróbcie. Wejdźcie na profil Radia SK, bo jest przerobiony Jankes na coś, na kogoś. Piękny jesteś.
0: Ale naprawdę chodzą tutaj ekipa cała, zadowoleni, szczęśliwi, dobrze.
1: No naprawdę dziś jesteś tak wpasowany w klimat, w czas, okay, w miejsce. Mm-hmm. W końcu mogę powiedzieć, że jestem dumny z twojego zdjęcia jakiegoś.
3: Nasz kolega z korytarza wymyślił w ogóle tą kreację. Okay.
1: Tak. Jakby nie chciał który. Pogratulować Arturowi, to do niego.
0: Okay. No dobrze, okej. Okay. Czyli co, jestem mężczyzną? Bo ja chciałbym wiedzieć, kim jestem.
1: Tak. Ciężko.
0: No, oj nie?
1: Nie wiem, bo moja podpowiedź na przykład brzmi tak, dobra. Janki. Mam na ciebie ochotę. Wiesz, a ja z reguły nie mam ochoty na mężczyzn.
0: Okej. Okay.
1: No, także...
3: Masz z reguły.
1: Ochotę. Z reguły, no. Ale jesteś tak ładny, że mam na ciebie ochotę. To jest moja podpowiedź. Mhm.
0: Czy jestem wysoki?
1: Możesz być, no.
0: Dobra, poproszę o konkretne podpowiedzi naszych słuchaczy. Odezwijcie się na Messengerze, jest mikrofonik. Dajcie podpowiedzi, a nie to, co tutaj mój kolega wspaniały Wiktor. Wiktor, to są podpowiedzi?
1: No, ale nie mogę ci powiedzieć za dużo, bo przecież ta zabawa musi chwilę potrwać. Poza tym słuchacze są najważniejsi.
0: Dobra, słuchacze, proszę was, pomóżcie mi. Chciałbym wiedzieć, kim jestem i chciałbym zobaczyć już to zdjęcie, które jest na Instagramie naszym eskowym. Ha, ha, ha. Może ktoś na żywo zadzwoni.
1: Paweł,
0: dawaj, ja już nie mogę wytrzymać. Na żywo. 664-402-302. Dzwoncie, mówcie, podpowiadajcie. Zajrzyjcie, weźcie telefon w rękę. Zajrzyjcie na profil Radia
3: SK. Ale lecą podpowiedzi na Messengerze.
0: Czyli nie tylko ty się dobrze bawisz.
1: Tak, Paweł, dawaj od siebie jakąś podpowiedź.
0: Czekaj, chyba telefony dzwonię. Dawaj, dawaj, odbieraj. Halo, dzień dobry.
4: No witam, Jankę. Na stacjach paliw jesteś rozpytywany.
1: Jestem... Wow! O, i tyle wystarczy.
0: Jak coś palne, tak? Dobrze słyszałem?
1: Ja na stacjach.
0: A, przepraszam. O, na stacjach?
1: Pali. No jesteś tam popularny nawet, no.
0: Na stacjach?
1: Masz tam swoich fanów, tak.
0: A jakich stacjach?
1: No i gadaj z człowiekiem, no.
2: Radio SK. Radio SK.
0: Stacjach paliw?
1: Nie, stacjach nie paliw.
2: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną, obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
8: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
9: To będzie ostatnia reklama. Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Tarnowie robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 19 maja. Tarnów, Krakowska 6.
10: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
11: I po reklamie.

0: 2 Chainz, Wiz Khalifa, za 10 minut godzina 8, wizyta Kamila Nosela przed nami. Sprawdzaliśmy, o czym dzisiaj, na jaki temat i jakoś tak mi się od razu skojarzyło, nie wiem czy pamiętacie, była kiedyś taka bajka. Pamiętasz Łap Gołębia?
1: Troszkę przez mgłę.
0: To teraz Łap Nosela.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Czy ja do pani Ewy się dotelefonowałam po tej stronie Maczymorda Marzena ze spółdzielni mieszkaniowej, dzwonię w sprawie podania? Jeśli chodzi o gołębie, to pani?
4: Tak, to ja, dzień dobry.
3: Proszę pani, ponieważ tak, zlokalizowaliśmy, że te gołębie na poddaszu robią sobie gniazda, a pani jest trzeciopiętrowa, więc zrobilibyśmy tak, że na pani, proszę pani, balkonie zamontowalibyśmy siatkę i w momencie, kiedy tam będą, proszę pani, gołębie, to kwestia taka, albo żeby ocucić i żeby poleciały sobie dalej, albo jeżeli się, proszę pani, nie ocucą, no to żeby dzwonić do nas do spółdzielni, my przyjedziemy po nie.
4: Bo wie pani, w czym jest problem? One, budynek jest czteropiętrowy. Na czwartym piętrze jest taki gzyms i one sobie tam gniazda robią.
3: Ja wiem. I chcemy zrobić, już pani powiem.
4: Ale poczeka pani chwilę. Jak one siedzą na tym gzymsie, to one się załatwiają, więc ta siatka niczego ona nie zmieni.
3: Nie, ja pani powiem, o co chodzi. My nie możemy, proszę pani, jakby łapać gołębi fizycznie. Dlatego pod barierkę, proszę pani, na czwartym piętrze będzie podpięty tak zwany pastuch elektryczny. I w momencie, kiedy gołąb usiądzie, no to wtedy on dostaje, proszę pani, w łapki wiązką prądową.
4: No rozumiem.
3: Niektóre, proszę pani, mogą tracić, proszę pani, orientację i spadać, proszę pani. I dlatego jest ta siatka.
4: Okej, rozumiem.
3: Żeby się załapały na pani siatkę i w momencie, proszę pani, gdy pani zobaczy, tam gołąb wylądował, znaczy, że ma słabe serce, proszę pani, i trzeba go ocucić.
4: Co, ja jestem w pracy, to ja nie będę siedziała i czekała, czy ten gołąb tam wpadnie, czy nie wpadnie, bo no wiadomo, że w różnych godzinach tam będą funkcjonować i latać sobie.
3: No ale z grubsza, proszę pani, z grubsza.
4: No dobrze, czyli cała żywotność gołębi spoczywa teraz na mnie, tak? Czy ja jej odsucę, czy ja nie odsucę z tej siatki?
3: No chyba, że pani chce mieć barierkę podłączoną do pastucha, to możemy zrobić tak. To wtedy niższe piętro będzie miało siatkę, żeby łapać.
4: No nie wiem, no można spróbować, no zobaczymy, czy to będzie miało jakiś sens.
3: Siatkę pani dostarczy Adam.
5: Cześć Ewa, zostałaś wkręcona w Radio SK.
4: Coś tu nie bardzo mi pasuje, nie? No okej.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
6: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
7: Dziękujemy pięknie. To był Nosalek nasz wspaniały. Zgłoszenia na sk.pl, jak powiedział, tam sobie mieszka. Ale pomyślałem sobie, że dzisiaj jestem ładny, tak? Jeśli chodzi o
0: kim jest Jankes?
7: Może jestem Nosalem?
0: Na pewno nie.
7: Na pewno. Nie obrażaj Nosela.

0: fajne, co nie? Nieźle buja.
1: Wspaniały numer, gramy na antenie Radia SK oczywiście. Mamy tego więcej, nie zawahamy się użyć. Tak samo jak podpowiedzi, kim jest Jankes. Masz coś fajnego?
0: Oczywiście, słuchacze, ich kreatywność naprawdę jest zadziwiająca. Zdjęcie na Instagramie. Wasze podpowiedzi w wersji audio na Messengerze. Oto jedna z nich.
2: Cześć Jankes, słuchaj, tak naprawdę jesteś nie wiadomo pochodzenia, nie wiadomo co z tobą jest i skąd jesteś.
0: No...
1: Dziękuję.
3: Dobra, nie?
1: Dobrą odpowiedź wzięliście na klatę, okej.
0: Jesteś skąd, też nie wiadomo skąd.
1: Na stacjach paliw jestem rozchwytywany.
0: Tak.
1: Nie jestem hot dogiem.
0: Jeżeli się tam zjawisz, to jesteś rozchwytywany. Bo jak cię nie ma, to nie jesteś. Tak kombinuj, w tę stronę.
1: Czyli jestem znaną postacią jakąś? Jestem aktorem?
0: Bardzo znaną postacią, ale nie jesteś aktorem. No pomóżcie.
4: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
13: A cappuccino też za 7?
14: Też.
13: A flat white?
14: Też.
13: A...
14: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
15: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
16: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
17: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
18: Uwielbiam rysowanie.
19: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie, dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: To będzie ostatnia reklama.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: I po reklamie.

0: Na razie niemal bezchmurne niebo, ale obłoki też się dziś pojawią nad regionem tarnowskim. Wygląda jednak na to, że będzie cieplej niż w ostatnich dniach. Nawet 19 kresek przewidują w czwartek synoptycy. Padać nie powinno, dopiero jutro wieczorem znów może się zrobić mokro. W weekend zachmurzenie niestety wzrośnie, a temperatura spadnie.
1: Jest 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rośnie liczba rannych po nocnym rosyjskim ostrzale Kijowa. Uszkodzony został m.in. blok mieszkalny. Trwa akcja ratownicza. Rosja wystrzeliła w ostatnich godzinach ponad 600 dronów. Ze szczegółami korespondent SK Ołech Biłecki.
2: Nocny ostrzał Kijowa był jednym z największych od początku wojny. Rosjanie użyli do ataku najpierw dziesiątki dronów, a później nadleciały manewrujące oraz balistyczne rakiety. Jak informuje MSW w Kijowie, na chwilę obecną rannych w stolicy Ukrainy zostało 31 osób, w tym dziecko. Na miejscu trwa akcja poszukiwawcza, a to znaczy, że liczba ofiar może wzrosnąć. Kijów, Ołech Biłecki.
1: Węgierski premier przyjedzie do Polski w przyszłym tygodniu. Peter Madzier zdradził plan swojej pierwszej zagranicznej wizyty. Najpierw ze swoimi ministrami przyjedzie do Krakowa. Z Krakowa pojedziemy do Warszawy. Tam odbędziemy bardzo ważne rozmowy dwustronne, przede wszystkim z Donaldem Tuskiem, ale w planach mam też spotkanie z polskim prezydentem. Potem pojedziemy do Gdańska, gdzie spotkam się z Lechem Wałęsą. Na razie nie podano, którego dokładnie dnia węgierski premier przyjedzie do Polski. Mała rewolucja w egzaminach na prawo jazdy. Właśnie uruchomiono nowy system infokierowca, który ma je ułatwić i ograniczyć proceder wykupywania lepszych terminów przez zewnętrzne aplikacje.
3: Terminów jest mało, ludzi dużo. Zdawalność kiepska.
4: Są takie aplikacje, gdzie trzeba zapłacić za to, żeby móc ten dobry termin znaleźć.
5: To jedna aplikacja taka na telefon, tam szybsze terminy da się znaleźć, ale egzamin tam 230 około, plus 140 aplikacja.
1: A mówią nam kandydaci na kierowców, żeby zarezerwować termin w nowym systemie, trzeba zalogować się za pomocą na przykład e-dowodu czy m-obywatela.
6: Janki, za którym razem zdałeś prawo jazdy?
7: Za pierwszym.
6: No,
7: a to nie wyglądam.
6: za pierwszym. Ja za pierwszym na mieście, ale licząc teorię, to za drugim.
0: SK Tarnów News. Tomek Piszczek. Tarnów z nowym wałem przeciwpowodziowym. Jest zgoda na realizację inwestycji przy rzece Biała.
8: Przesłony, które będą w wał, stworzą, że wał powinien być wręcz wieczny.
0: Mówi Wojciech Kozak z Wód Polskich. Prace mogą ruszyć jeszcze w tym roku. Przedsiębiorcy mają czas do 20 maja na roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 rok. ZUS ostrzega jednak przed cyberoszustami. Do wielu osób trafiają fałszywe SMS-y informujące o rzekomych błędach w dokumentach. Wiadomości zawierają linki prowadzące do wyłudzenia danych osobowych i bankowych. Nie klikajcie w nie.
9: No właśnie, czy na pewno Jankes? No właśnie, nie Jankes, no bo jestem zupełnie inną postacią.
6: Jesteś cudowną przeróbką. U nas na Instagramie zdjęcie, wasze podpowiedzi na Messengerze. Jankes już kombinuje. Słuchaj kolejnej podpowiedzi.
9: Dawaj.
10: Jankes, bardzo lubią ciebie dzieci.
9: O, nie wierzę.
7: Ja już miałem inny pomysł w ogóle. Znowu gdzieś tam zgubiłem się.
9: Czy można mnie, moją postać, zakwalifikować do jakiejś płci?
6: Ciężko by było.

0: 10 minut po 8.
1: Kim jest Jankes?
2: Kim jest Jankes?
0: Ale on ma dzisiaj życie, musi wchodzić i wychodzić ze studia, bo my tu odsłuchujemy wasze odpowiedzi. A Jankes oczywiście, jak to była familiada i jeszcze była wielka gra, nie? Że zakładali
3: słuchawki. Nie można było, nikt nie słyszał.
0: Tak, to teraz jest ten moment kolejnych podpowiedzi. Ty wyglądasz, jakbyś miał pewien trop.
3: Mam pewien trop, bo zapytałem o płeć. Jak nie jestem ani dziewczynką, ani chłopczykiem,
0: no ciężko
3: ani inną jeszcze
0: płeć,
3: opcją, to mam pewien trop, ale poproszę o zestaw podpowiedzi.
0: Ja przypominam tylko, że Jankes oficjalnie ma 3 szanse.
3: Takie, rzuciłem, że hot dogiem to już mam jedną za sobą, tak?
0: Tak, pierwsza wykorzystana, oczywiście.
3: To było wcześniej, się nie liczy, no.
0: A, i w ogóle jest taka tendencja i prośba od ludzi. No bo to jest konkurs, w którym z jednej strony bardzo się starasz, ale z drugiej strony śmieją się z ciebie, prawda? Jak nie potrafisz odgadnąć. Więc jest prośba od słuchaczki.
4: Jankes, ja nie wiem, czemu pozwalasz po prostu, żeby oni się tak grillowali. To by było w tym przypadku nie działa.
0: No.
3: Dobrze.
5: Nie radzą nam za to.
0: Nie roastujcie Jankesa, tylko podpowiadajcie.
3: A to jest fajne w ogóle. No, musimy też kolejny punkt programu zrobić roastowania. No dobra, okej. Nie teraz, nie teraz, nie teraz. Podpowiedź poproszę. To była podpowiedź? Nie była podpowiedź.
0: Już była.
3: To była?
0: To była.
3: Ale serio?
0: No.
3: Nie,
0: no tak.
3: To poproszę o inną, kolejną.
4: Jesteś długi.
3: Jezusiu, no i mam znowu problem.
0: Albo że masz długi. Czy w ogóle pamiętaj, lepiej mieć długi niż krótki.
3: Słuchajcie, bo to jest tak, że w głowie się rodzą pewne pomysły, ale później poprzez takie podpowiedzi te pomysły niestety ulegają destrukcji i nic nie wiem. Czy mam pytanie, czy jestem niski?
5: Długi jest.
0: Długi raczej, no.
3: Długi?
0: Ale że niski w jakim sensie? Rozszerz pytanie, rozszerz myśl. Powiedz po prostu, o kim myślisz, a ja ci puszczę ten dźwięk.
3: Ty dziadu. A masz jeszcze jakąś podpowiedź?
0: To pewnie, że ma.
3: Daj, poproszę.
4: Ja to bym cię w czymś zamoczyła, Jankes.
0: O. No?
3: No dobra, to strzelę. Słuchajcie, czy jestem niską ceną?
0: Nie!
3: Jezu, byłem pewny, że jest na ceną! Byłem pewny, jak oni przerobili mnie na cenę! Na stacji paliw, ale tu wszystko się by zgadzało, wiecie, że tam na stacjach paliw jestem rozchwytywany, gdy są niskie ceny i tak dalej, i tak dalej.
0: No. Pewnie, żeby się zgadzało, gdyby...
3: Tyle, że się nie zgadza.
0: Gdyby to, że się nie zgadza.
3: No. Nie, to teraz już nie mam pomysłu. A chyba, że masz konkretną podpowiedź.
4: Nie wiem, jak zgadniesz, ale chcę, żebyś się za to przebrał.
0: No, słuchaj podpowiedzi.
4: Jankes, ja ci tylko powiem, że idealnie wchodzisz w dziurkę.
0: O. No i jeszcze jedno, ale już takie naprawdę... A, naprawdę,
3: pistolet?
0: Naprawdę. No jaki pistolet?
3: No ten na stacji paliw, no idealnie wchodzi w dziurkę, tak się tam wkłada i się leje paliwo.
0: No chyba, że masz diesla, wciskasz do benzyny i wtedy nie wchodzi, bo jest za duże.
4: Jesteś pewnie u większości Polaków z rana w domu.
0: O!
3: Jak? Co?
0: No. Jesteś u większości Polaków z rana w domu.
5: Zgaduj!
0: No?
5: A jak nie, to kara!
0: Ty już miałeś dzisiaj kiedyś dobre myśli, takie prawie dobre, ale one jednak... Nie mogliśmy ci uznać tej odpowiedzi, bo... Bo nie była dobra.
3: Jestem u każdego z rana? Kawa? Jestem kawą?
0: Niestety.
3: Czekaj, to nie była propozycja. Ja to powiedziałem?
6: Cześć, Jeska. Cześć, Janki. Słuchaj, w majówkę skradłeś wszystkim serduszka.
3: Łatwo gang? Coś? Nie wiem. Nie, to nie to. Ale co, nie jestem obniżką? Nie jestem promocją? Promocja?
0: Nie, Jankesie, niestety, wykorzystałeś wszystkie swoje szanse.
3: Mam tego dość.
5: Chcesz zobaczyć?
0: Chcesz dowiedzieć się, kim jesteś?
3: To już koniec. Ja mam się za to przebrać?
0: Tak.
3: Jeszcze nie wiem na co, pokaż.
5: Nie! Paruwa!
0: Jaka paruwa, wariacie, z ciebie?
3: Ale mówiłem hot dogiem.
0: Ale hot dog to już jest konkretny produkt, a ty na tym zdjęciu jesteś parówką.
3: I jeszcze napisali paruwa.
0: No. I leżysz na grillu.
3: Nie wchodźcie na Instagrama Eskowego, zabrania.
0: Kiełbaska jeszcze, jakbyś powiedział, też byśmy cię uznali. Kamina,
3: jestem poważną parówą.
5: A tak kiedy się przebierzesz?
3: Słuchajcie.
0: Słuchaj, musisz zadzwonić do stroju jakiegoś...
3: Kama do Malajka!
0: Znajdziemy ci taką wypożyczalnię strojów, tylko musisz tam sam zadzwonić i powiedzieć: dzień dobry, czy macie strój parówy? Radio
3: SK. Jak to mówi? Parówa. Coraz bardziej was kocham.
0: Osłonkę sobie załóż może taką, wiesz? Taką wielką prezerwatywę.
3: Ale z tym hot dogiem byłem tak blisko. Mamo, przepraszam.

0: 20 minut po godzinie 8 to jest SK z samego rana.
1: Zapytałem naszego kolegę Pawła Boga, jakim jest fagata.
0: Bo podsunął nam informację
1: o fagacie. Nie daje, no. Na
2: taka dziewczyna spod Konina. O.
0: No, to jest
1: ta... jest influencerka znana, powiedzmy, tak? I ona wystąpi na juwenaliach?
0: Tak, i to w mieście świętym Częstochowie.
1: W imię ojca i syna.
0: Tak.
1: I czyli fagata w Częstochowie, świętej Częstochowie, nieświęta dziewczyna będzie występować na juwenaliach.
0: Będzie gwiazdą, będzie atrakcją i teraz uwaga, pojawiło się oburzenie i ludzie się zastanawiali, czy to dobrze, że ona wystąpi i miasto, sam urząd miasta teraz rozwiewa wątpliwości.
1: Oni na to? To powiedzieli.
0: Miasto mówi, że wszystko jest okej, bo, tu cytat, występ będzie zgodny z wartościami edukacyjnymi.
1: No czekaj, nikt nie potrafi sobie tego wyobrazić, ale co to znaczy?
0: Ja w sumie też nie wiem, ale może na przykład na bis fagata by Barkę zaśpiewała?
3: Jankes, Kama, Kama i Wiktor.
1: Zostawiam na brzegu.
0: Sexy Barka spod Konina.

0: spotkanie Donalda Trumpa z przywódcą Chin. Ciekawe, o czym oni rozmawiają, nie? Tak w cztery oczy. Słuchaj, ja tu zrobię ten, ja zrobię tu, a potem ty przylecisz tam, a to będzie moje. Kama i Wiktor. A nie, to będzie moje.
1: Jako tako.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2340

0: kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
3: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill, autoryzowany salon Weber World.
12: Kierowcy i piesi nie powinni dziś narzekać na warunki za oknem. Aura zachęca do wyjścia z domu. Jest ciepło, słońce operuje na niebie, a temperatura ma wzrosnąć do 19 stopni. W piątek też ma być dość przyjemnie w ciągu dnia, ale wieczorem i w nocy synoptycy spodziewają się deszczowych chmur. W weekend nie dość, że ma być ponuro, to także mokro.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill z Brzozówki, oferujący grille gazowe, elektryczne i węglowe firmy Weber.
13: Minęła 8.30, Marcin Procki, zapraszam na SK News. Zakończyło się spotkanie przywódcy Chin Xi Jinpinga i prezydenta USA Donalda Trumpa. Rozmowa w Pekinie trwała ponad 2 godziny. Amerykański prezydent podkreślał ich fantastyczne relacje. To zaszczyt być tu i zaszczyt być twoim przyjacielem. Relacje między Chinami i USA będą lepsze niż kiedykolwiek. Mówił Trump, dla którego to pierwsza wizyta w Chinach od 2017 roku. Kierowcy duże utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem na wysokości Radomska zderzyły się dwie ciężarówki. Ruch w stronę Katowic odbywa się jednym pasem. Piłkarze Paris Saint-Germain wygrali na wyjeździe z Lens 2-0 i na jedną kolejkę przed końcem sezonu zapewnili sobie Mistrzostwo Francji. To 5 z rzędu i 14 w historii tytuł stołecznej ekipy.
14: Kama i Wiktor.
15: Ta jest Eska. No i z okazji niedawno zakończonego konkursu Kim jest Jankes? Mam dla ciebie pewne przemyślenie od słuchacza.
16: Jestem parówką na Instagramie, no dobrze, okej. Okay.
15: Otóż, uwaga.
17: Prosimy. Słuchajcie, ja mam taki pomysł. Jak ostatnio Jankes nie zgadł, że jest Rutkowskim i teraz, że jest parówką, to czy na nam przebranie wystarczy tylko jeden strój?
15: O, tak.
16: Zdecydowanie.
15: Czy ktoś ma nożyczki? Chciałem się odciąć od tej wypowiedzi.

0: Łatwogang.
1: Uwielbiam ten numer w wersji z Łatwogangiem, bez Łatwoganga, ale lepiej jest łatwo.
0: Ja to uwielbiam sobie czasami coś głupkowatego w telewizji włączyć, takie guilty pleasure. Mam parę takich programów, te Królowe Przetrwania ostatnio, o jak lubię.
1: Naprawdę? No. Polecasz?
2: Nie, że mnie polecasz?
0: To jakoś tak się zaczęło, że Olka zaczyna to oglądać, a wtedy patrzę i nagle łapię się na tym, że się wciągam. I tak samo jest z każdą edycją Love is Blind. Kojarzysz ten program z Netflixa?
2: Słyszałem, ale nie wiem, co tam się dzieje. A to jest tam, gdzie prowadzący jest Andrzej Wrona?
0: Dokładnie to, tak, w polskiej edycji. Program polega na tym, że oni się nie widzą, tylko się słyszą, no i
2: ja widziałem kiedyś wersję amerykańską, to nie było chyba takie najgorsze.
0: Ja widziałem wersję z Dubaju, to jest dopiero czad.
2: Dobra, i mamy wersję, a my mówimy o wersji polskiej.
0: Najnowsza Polska, jest dramat, słuchaj. Piszą, że programowa miłość Damiana, czyli jakaś Marta, zarabia więcej niż on. I to jest ten dramat, bo ona stwierdziła w programie, że skoro ona więcej zarabia, to ona zabierze go na Karaiby, jak już się tam połączą w parę i program się skończy, a z kolei on przeżywa dramat, bo on twierdzi, że to jest ujma dla faceta, jak kobieta więcej zarabia.
2: No to mamy tutaj apel. My z Radia SK, prawda? Ty też pewnie byś się pisał.
0: Marto droga,
2: jeśli tak się składa, że słuchasz Radia SK, na pewno słuchasz, to my na te Karaiby bardzo chętnie.
0: To może nie statkiem, bo ostatnio tam jest taki problem z tymi statkami.
3: Reklama.
4: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
13: Forting zaprasza na wyprzedaż rocznika. Dynamiczny SUV Forting T5 już za 124 900 zł z ubezpieczeniem OC/AC lub instalacją LPG za złotówkę.
14: Zapraszamy do dealera. Józef Sowa, lider spółka ZOO. Bogumiłowice, Mikołajowice 198.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
17: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
18: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
19: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: całowałeś się kiedyś z dziewczyną?
1: Czy to robiłem?
0: Czy całowałeś się kiedyś z dziewczyną?
1: Gdzie tam nigdy, a co, polecasz?
0: Katy Perry poleca.
2: Odlot ściśle tajny.
1: Ja to będę się całował jutro na stadionie żużlowym w Gorzowie Wielkopolskim na derbach lubuskich z falubazem Zielona Góra, panie Wiktorku. A dlaczego wziąłeś wolne? Jutro Wiktora z Zielonej Góry nie ma rano w radiu, tylko będzie Stargorzów. No, co mam ci powiedzieć?
0: Nie wiadomo, gdzie ja będę, nie wiadomo, gdzie my polecimy na koniec tego miesiąca. Odlot ściśle tajny, słuchajcie. Wczoraj dołączyła do nas Olka i brzmiało to tak.
1: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną, lecisz
3: tak
1: ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
3: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
1: Cudowna dziewczyna. Leci z narzeczonym. Zobaczymy, jak będzie po powrocie.
0: Czy on dalej będzie narzeczonym?
1: No. Bo jakieś, kiedyś na SK2 jeździmy. Przypomniała mi się taka para, Boże, bo oni po niej się rozstali, tak wrócili.
0: Przez ciebie?
1: Tak ciepło. Nie, gdzie przeze mnie. Nie,
0: ale miałeś w tym swój udział jakiś?
1: Nie. Ale dobra, to nie o tym. To nie ta historia, to nie ten czas. Teraz mamy odlot ściśle tajny, nie wiemy, gdzie lecimy w ostatni weekend maja, czyli już za chwilę.
0: Wy wchodzicie do gry przez apkę Eski, to jest jedyna droga. Jak jeszcze nie macie, to ściągnijcie, a potem właśnie zostawcie swoje zgłoszenie. Cały czas zastanawiamy się, co to za miejsce, co to za kraj, co to za miasto. Mamy kolejną podpowiedź.
1: Od kapitana?
0: Tak.
1: Przemówi?
0: Jest.
1: Kapitanie!
4: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
1: Co mały, wielki człowiek. Kiedyś był u niej utwór nawet taki ładny.
0: O, ale o kogo chodzi?
1: Mały, wielki człowiek.
5: Żoliborz?
1: Nie, na Żoliborzu. To prawda, na Żoliborzu mieszka pan Jarek.
5: A może gdzieś do Francji?
1: Mały, wielki człowiek. Nie wiem, naprawdę. Nie, to jest tylko taka podpowiedź, no i myśl sobie.
0: Zaraz pomoże nam chat GPT.
1: Właśnie.
4: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
2: Odlot ściśle tajny.

0: za chwilę godzina 9. Na sam koniec programu kolega Jan Hess chciał złożyć oświadczenie.
1: Chciałem przeprosić pierwsze piętro naszego budynku czteropiętrowego, ponieważ dzisiaj zauważyłem, że nasz czajnik w naszej kuchni na czwartym piętrze jest bardzo ciężki. Okazało się, że miał dużo kamienia, więc odkamieniałem go cytryną. Polecam przy okazji.
0: Jeszcze nic złego.
1: No tak, i tu zrobiłem nam dobrze, ale zabrałem czajnik z pierwszego piętra. No i okazało się, że jest afera od rana, bo nie mogą dziewczyny sobie herbaty zrobić, zagotować wodę. Więc chciałbym, sporo tych naszych pomieszczeń, więc oficjalnie ja, Krzysztof Jankowski, Jankes, czwarte piętro Radio SK, przepraszam, pierwsze piętro biura.
0: Po pierwsze, takie twoje zdjęcia. Tych klientów nie obsługujemy.
1: Ale mamy teraz tak. Tam już oddane, u nas czyściutko i wracamy jutro punktualnie o godzinie 6.
0: Oceń się sam. Jan, Jankes, Jankes, Kama
2: i Wiktor. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin, drugi tańszy produkt, 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Kto zwalcza ból?
11: Voltaren!
10: Kto?
11: Voltaren!
12: Voltaren! Ból
13: szyi po pracy?
14: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
17: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
18: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
19: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
20: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Czwartek na termometrach we wschodniej Małopolsce maksymalnie 19 stopni. Na niebie sporo słońca, które też będzie się chowało za obłokami, ale nie powinno to wpłynąć negatywnie na warunki. Będzie na tyle ciepło, że można uchylić okna i wpuścić trochę świeżego powietrza. Niestety w weekend zachmurzenie wzrośnie, a wraz z nim ryzyko opadów.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Minęła dziewiąta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Polski resort obrony dementuje doniesienia o wstrzymaniu przerzutu wojsk USA nie dotyczą naszego kraju. Chodzi o publikacje amerykańskich mediów o rzekomym wstrzymaniu przeniesienia ponad 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Sprawie przyjrzał się Mateusz Gołębiewski.
4: Zamieszanie wywołał wpis portalu Army Times. Amerykańscy dziennikarze podali, że armia USA miała nagle wstrzymać rotację ponad 4000 żołnierzy z pierwszej dywizji kawalerii. Pentagon nie odniósł się jeszcze do tej informacji, dlatego głos zabrał polski rząd. Wiceszef MONC Zary Tomczyk zapewnił, że komunikat dotyczy Niemiec, a nie Polski. Informację potwierdził szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Duże utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem na wysokości Radomska. Zderzyły się dwie ciężarówki.
5: Kierujący pojazdem ciężarowym z nieustalonych na obecną chwilę przyczyn uderzył w tył drugiego pojazdu ciężarowego. W wyniku zdarzenia 57-latek został zabrany do szpitala.
3: A wyjaśnia Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku. Ruch w stronę Katowic odbywa się jednym pasem. Wakacje na Helu i w Trójmieście w zamian za sprzątanie. Taką nietypową ofertę przygotowała Fundacja Bałtyk 2.0. Wolontariusze otrzymują zakwaterowanie i prowiant. Muszą jednak pomóc w sprzątaniu plaż.
6: Pierwszą część dnia sprzątamy plaże, tereny przybrzeżne, wyławiamy śmieci bezpośrednio z wody, a drugą połowę dnia przeznaczamy na integrację. Wspólne pływanie na supach, zawody na balansboardzie, pływanie kajakami, siatkówka.
3: Mówi Dawid Krzyżański z Fundacji. Letni wolontariat jest przeznaczony dla osób, które ukończyły 16 lat.
7: SK Tarnów News.
2: Tomek Piszczek. Tarnowscy policjanci zatrzymali 36-latka podejrzanego o 2 włamania do lokalu gastronomicznego. Mężczyzna wybijał szybę i kradł gotówkę. Straty oszacowano na około 450 zł. Podejrzany przyznał się do winy. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Są pieniądze do wzięcia. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie ma środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
8: Jest to druga co do wielkości pula środków w województwie małopolskim. Nabór będzie trwał od 8 czerwca do 12 czerwca.
2: Mówi Justyna Pędrak. Pieniądze można wydać na podnoszenie kwalifikacji. Szczegóły na stronie urzędu.
9: I dla starszych w tej godzinie, i dla trochę odrobinę młodszych, czyli numer, który łączy pokolenia. Najpopularniejszy hit w Polsce, Bebe Rexha i Faithless, czyli New Religion. Gram dosłownie za chwilę. Będzie też Teddy Swims, będzie Bledka, będzie też między innymi Maciej Musiałowski i jego Flora. Na początek, a Smolasty i Doda. Michu Sopkowski, witajcie, zapraszam, to jest SK.

0: Pitbull, to Hallroom Service na antenie Radia SK. Numer, który na pewno pojawi się na jego koncertach w Polsce, bo będą trzy aż w tym roku. Nie wiem, czy pamiętacie, pierwszy z nich już za niecałe dwa miesiące na PGE Narodowym. Przepraszam, za ponad dwa miesiące, bo 23 lipca. Ciekawe, że tej łysej glacy tak w tym naszym kraju się spodobało. Fantastycznie, fantastycznie, ale dużo wcześniej, bo już jutro na PGE Narodowym Młody Matczak, czyli Mata oczywiście. My wciąż mamy bilety. Dziś rano okazało się, że słuchajcie, Mata nie ma jeszcze 26 lat, a już można rozróżnić tak zwanego wczesnego Matę i teraźniejszego Matę. Tego wczesnego Matę bardzo lubi Marysia, która od nas właśnie zaproszenia na jutrzejszy koncert na PGE Narodowym zgarnęła i to nie są ostatnie zaproszenia na to, co będzie się działo jutro właśnie na PGE Narodowym. A propos koncertu, to jeśli ktoś ma ochotę w przyszłym tygodniu na Szona Pola się wybrać, bo on też będzie na warszawskim towarze, no to warto słuchać Hanczaka po godzinie 18 w imprezie, na pewno będą do zgadnięcia. Bledka, komu miałabym powiedzieć w Radiu SK już za moment, a później świetne Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki. Prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
7: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
8: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
9: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
10: Żyła sobie mała szprotka, co nie miała nigdy płotka. Płotki śmiały się z tej szprotki, więc kupiła płot, nie płotki. Hornwall. Porządne ogrodzenia stalowe w kolorach imitujących drewno. Wytrzymałe, piękne. Sam je przywieziesz, sam je zamontujesz. Cieszyć będą wszystkich. Blachodach. Produkujemy w Tarnowie. Odwiedź nas przy Świętej Trójcy 3 i przekonaj się na własne oczy, jak piękne są nasze ogrodzenia stalowe.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
13: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
12: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
13: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
12: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
14: Mrówka, Tarnów ulica Czysta 5, Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
15: I po reklamie.

Bang, co September ich jeden z hitów zawsze na czasie na naszej antenie, czyli Cry For You. Krótka przerwa i wracamy do grania, będzie Kaśka Sochacka. A propos Kaśki Sochackiej, no to oczywiście są koncerty stadionowe, plenerowe i halowe, ale jest coś pomiędzy halą a plenerem i to się nazywa amfiteatr. I właśnie lato w amfiteatrach będzie można spędzić w towarzystwie Kaśki Sochackiej, poczynając od Opola już 26 lipca, aż po Warszawę 6 września. Kaśkę Sochacką poznałem właśnie w amfiteatrze i bardzo, bardzo dobrze to wspominam, no i polecam. Po Kaśce Sochackiej na pewno Maneskin wesce, obiecuję. Radio SK. Reklama.

0: Mnóstwo innych atrakcji przez cały maj. Czwartkowe spotkania z markami, upominki i nagrody. Optyk Bossowska zaprasza. Plac Sobieskiego w Tarnowie.
1: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklepgalicja.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Postaw na doświadczenie, które widać w portfelu. 20 lat tradycji i dualnego nauczania. Rzemieślnicza branżowa szkoła pierwszego stopnia w Tarnowie. Teoria w szkole, a prawdziwa praktyka i twoje własne pieniądze u najlepszych pracodawców w regionie. Stolarz, mechanik, elektryk, kucharz, fryzjer, piekarz, lakiernik samochodowy. Nie ucz się o pracy, zacznij pracować z mistrzami. Trwa rekrutacja. Wejdź na szkołyrzemiosła.tarnów.pl. Zdobądź fach, który się opłaca.
5: Forting zaprasza na wyprzedaż rocznika. Dynamiczny SUV Forting T5 już za 124 900 zł z ubezpieczeniem OC/AC lub instalacją LPG za złotówkę.
6: Zapraszamy do dealera. Józef Sowa, lider spółka ZOO. Bogumiłowice, Mikołajowice 198.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
9: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
8: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
9: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
8: Nie martw się, dokupimy takie same. Za 89,99 za sztukę.
10: Mrówka, Tarnów ulica Czysta 5, Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
11: I po reklamie.
12: Esko.

0: chwila luzu, chwila odprężenia, mam nadzieję, może chwila refleksji, nawet rule i don't say that, 3,5 minuty bardzo dobrego grania, tuż przed godziną 10 na antenie Radia SK. Po 10 trochę się rozpędzimy, bo na początek Zokaria, czyli Andy Dust i Harry z Wesce.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu Karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
5: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
6: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
5: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
6: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
5: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
7: Mrówka, Tarnów ulica Czysta 5, Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
8: Żyła sobie mała szprotka, co nie miała nigdy płotka. Płotki śmiały się z tej szprotki, więc kupiła płot, nie płotki. Hornbal. Porządne ogrodzenia stalowe w kolorach imitujących drewno. Wytrzymałe, piękne. Sam je przywieziesz, sam je zamontujesz. Cieszyć będą wszystkich. Blachodach. Produkujemy w Tarnowie. Odwiedź nas przy Świętej Trójcy 3 i przekonaj się na własne oczy, jak piękne są nasze ogrodzenia stalowe.
9: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
10: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
9: Gdy siatkarze gromią do zera. Wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
11: SK Sport News w Radiu SK.
12: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Tarnowie robi dni otwarte.
13: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
12: Mają tam technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
13: Kiedy to?
12: Już 19 maja. Tarnów, Krakowska 6.
13: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
12: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Gemini Park w Tarnowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
18: I po reklamie.
19: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill. Autoryzowany salon Weber World.
21: Pogoda jak na razie nie najgorsza. Na niebie nad Brzeskiem, Ciężkowicami, Dąbrową, Tarnowską czy Tarnowem wciąż sporo słońca. Temperatura też pnie się w górę. Już dwucyfrowe wartości pokazują termometry. W najcieplejszym momencie dnia synoptycy zapowiadają do 19 stopni. Jutro jeszcze też ma być względnie przyjemnie, ale w weekend już nie.
20: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill z Brzozówki, oferujący grille gazowe, elektryczne i węglowe firmy Weber.
19: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
22: Już prawie 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wypadek na przejeździe kolejowym niedaleko Chełma na Lubelszczyźnie. W miejscowości Krasne osobówka wjechała pod pociąg, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
23: W momencie zderzenia sygnalizator działał prawidłowo. W bok pociągu Polregio wjechał samochód osobowy. Niestety kierowca zginął. W tej chwili ruch pociągów jest wstrzymany.
22: A wstrzymany jest ruch pociągów relacji Chełm-Lublin. Główne utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Kijów dochodzi do siebie po nocnym ostrzale. Liczba liczba ofiar wzrosła do 2, a ponad 30 osób zostało rannych. To była dramatyczna noc, relacjonują mieszkańcy. Rakieta leciała, ja akurat byłem w salonie i uderzyło. W jednej chwili budynek po prostu się złożył. 9 pięter i nic nie zostało. Mówi jeden z mieszkańców Kijowa, ostatniej doby zaatakowany został każdy obwód Ukrainy, a łącznie z Rosji. Wystrzelonych zostało ponad 1500 dronów i ponad 60 rakiet. Wirusolodzy uspokajają, nie grozi nam epidemia hantawirusa. Jeśli jednak wybieramy się na wakacje do Afryki lub Azji, trzeba zachować ostrożność. Hantawirusy roznoszą gryzonie. Nie brakuje ich w pobliżu targowisk z żywnością, mówi dr Emilia Skirmund z Uniwersytetu Oksfordzkiego.
0: Jedynym sposobem na próbę zminimalizowania tego zakażenia to jest właśnie bycie pewnym, skąd jedzenie pochodzi, żeby było przechowywane w odpowiedni sposób.
22: A zakażenie może rozwijać się nawet do 8 tygodni.
1: SK Tarnów News.
21: Tomek Piszczek. Uwaga, kierowcy w Dąbrowie Tarnowskiej. W sobotę 16 maja zmieni się organizacja ruchu na ulicy Braci Szpaków obok szpitala. Od godziny 7 do 14 będzie tam obowiązywał ruch jednokierunkowy od ulicy Grunwaldzkiej w stronę Zazamcza. Utrudnienia mają związek z uroczystością nadania miejscowemu kościołowi tytułu Bazyliki Mniejszej. Na zgłoszenie macie czas do 20 maja. Rusza druga edycja Tarnowskiej Akademii Mentoringu.
2: Mieszkańcy, którzy mają też duże doświadczenie, dzielą się nim z osobami młodszymi.
21: Mówi Marcin Lewandowski, koordynator Akademii. Szczegóły na stronie projektu.
18: Ostatnia nadzieja. Nie, to jest tylko tytuł, to żadna teza, żadna informacja z ostatniej chwili, nic z tej rzeczy. Sanach i Dawid Podsiadło zagoszczą na antenie Radia SK dosłownie za 2 minuty i 18 sekund. Andy Dust i Haris Zokaria na początek, 10:01, no prawie 10:02 w SC już grają. Michał Sopkowski, witajcie!

0: znów coś fajnego od Taylor Swift. Elizabeth Taylor na antenie Radia SK. Za chwilę będzie Ebony Heart, czyli bardziej tanecznie, można by powiedzieć, bardziej energetycznie. Bardzo tanecznie i bardzo energetycznie będzie już jutro po godzinie 20. SK Live Remix w Radiu SK powróciło. No i mamy właśnie to pasmo dla was specjalnie od 25. O 22. Stery przejmuje Armin van Buuren, którego zresztą nawet w tym momencie można posłuchać w naszej eskowej aplikacji. Poczekajcie, spróbuję odpalić. Tak, to stream SK Live Remix z eskowej apki w tym momencie. Ktoś powie, że za wcześnie. Nie, no jak to za wcześnie? Po pierwsze, moi drodzy, na Hawajach w tej chwili jest 22.17, więc w sam raz na imprezowanie. A może ktoś w Polsce uskutecznia tak zwany coffee rave, czyli imprezowanie za dnia, w dodatku bez alkoholu? No to taki stream SK Live Remix z naszej apce jak znalazł, jak ta lala. Oczywiście, że można za dnia i bez alkoholu. Bledka zaraz po Eben i Harris Weste, to już za moment. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
3: A w tych siatach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
6: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.

0: Gram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach centrum.
1: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Tarnowie robi dni otwarte.
2: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
2: Kiedy to?
1: Już 19 maja. Tarnów, Krakowska 6.
2: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
1: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
5: I po reklamie.

0: Wszyscy!
1: Jak powiem Franz Zimmer, to może nie wszyscy będą kojarzyć, ale jak powiem Ale Farben, to od razu inna gadka, prawda? Ale Farben na rynku muzycznym znany od naprawdę długich, długich lat i ma sporo hitów. Czy to jest kolejny z nich? Dużo na to wskazuje. Ale Farben i René Miller, czyli Body Rock, świeżynka u nas, bardzo proszę, zwróćcie na nią swoją uwagę.

0: klasyk nad klasyki w Radiu SK. Paktofonika, Jestem Bogiem. Tak wam, Michu, zagrał.
1: O, widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
0: Najładniej, jak tylko potrafiłem. Summer 12 to 12, wesce już za chwilę.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelacji. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
10: I po reklamie.

0: Dobre tempo w Jazzy na antenie Radio SK. Tak kończymy godzinę 10 w Radio SK. A zaczniemy 11 już za chwilę. Can't Deny It to świeżynka u nas. A po 11 zaczniemy od numeru, który w pierwszej połowie 2026 roku, nie boję się takich słów, lubicie najbardziej. Na to wskazują miejsca, które ten numer zajmował w gorącej 20 Radio SK. Joe i End of Beginning zaraz po 11 w SK.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
2: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię. Ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Lider Sowa, Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: Boże, no! Pałac bym nam znów odświeżył.
6: Ale tak po kosztach.
7: Masz to w Brico.
8: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: Słyszałeś? Cosinos Young 15+ w Tarnowie robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 19 maja. Tarnów, Krakowska 6.
10: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
11: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
12: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
11: Gdy siatkarze gromią do zera. Wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
13: SK Sport News w Radiu SK.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. To będzie ostatnia reklama.
17: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Gemini Park w Tarnowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
18: I po reklamie.
19: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
21: Niebo trochę się zachmurza, ale temperatura rośnie. Pogoda w regionie tarnowskim w czwartek wyraźnie się poprawiła. Deszcz tym razem nie powinien utrudniać życia, a wskazania termometrów zachęcają do spacerów. Do 19 stopni zapowiadają dziś synoptycy. Jutro też w miarę pogodnie, ale do czasu. Wieczorem niebo ma się zachmurzyć i zacznie padać.
19: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
22: Dokładnie 11 na zegarach. Zaczynamy newsy w SC. Marcin Procki. Zapraszam w Kijowie. W wyniku ostrzału rakietowego zawalił się blok mieszkalny, a to nie koniec ataków, ostrzegają władze. Dotychczasowych zginęły 3 osoby, a 40 zostało rannych. Reporter Eski przed chwilą rozmawiał z Heleną Krajewską z Polskiej Akcji Humanitarnej, która jest w Kijowie i która ostrzega.
23: Mówi się o tym, że to nie jest koniec ataku, że dzisiaj jeszcze dojdzie do kolejnej serii ataków z użyciem dronów, a nawet, że te ataki mogą trwać przez kolejne kilka dni. Nikt nie jest pewien.
22: W Kijowie nadal trwa akcja ratunkowa. Kolejowy paraliż na Dolnym Śląsku. To po awarii urządzeń sterowania ruchem w rejonie przystanku Wrocław-Grabiszyn. Pociągi w okolicy Wrocławia notują teraz spore opóźnienia.
0: Pociągi jadące z i do stacji Wrocław Główny z kierunków Jelenia Góra, Legnica, Wołów i Oleśnica będą doznawać znacznych opóźnień. Odwołano około 30 pociągów. Aktualne opóźnienia wynoszą od 20 do 60 minut.
22: Informuje Andrzej Padniewski z kolei dolnośląskich. Utrudnienia mogą potrwać do 14, a do końca maja trwa nabór do największego piłkarskiego turnieju dla młodzieży w Polsce z Orlika na stadion. Drużynę zgłaszać można w trzech kategoriach wiekowych do lat 13, 14 i 15.
1: We wrześniu będziemy startować z tą rywalizacją od etapu lokalnego. Będzie to pierwszy etap rozgrywek. Będą rozgrywki prowadzone na Orlikach głównie w całej Polsce.
22: Mówi Bartosz Orzechowski z Fundacji Orły Sportu. Rywalizacja będzie toczyła się w dwóch ścieżkach. Junior dla szkół i drużyn amatorskich oraz junior pro dla klubów i szkółek piłkarskich.
7: SK Tarnów News.
21: Tomek Piszczek. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy i Szpital Uniwersytecki w Krakowie łączą siły, by skutecznie leczyć pacjentów. Powstało Międzyośrodkowe Centrum Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Późnych Powikłań. Ma być ono pomostem w zapewnianiu ciągłości leczenia. Urzędnicy z Tarnowa zapraszają mieszkańców do dyskusji. Chodzi o omówienie zmian związanych z remontem kolejnego odcinka ulicy Lwowskiej, który ma ruszyć jeszcze w tym miesiącu.
18: Bezpieczeństwo mieszkańców jest jednym z ważniejszych elementów tego zadania.
21: Mówi prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny. Spotkanie dla mieszkańców zaplanowano 20 maja o 15.30 w Centrum Dialogu przy ulicy Gumińskiej.
24: Jaki to jest ładny powrót. Po kilkunastu latach Justin Bieber i Nicki Minaj meldują się nawet w gorącej 20 Radia SK z numerem Beauty and the Beat na antenie Radia SK za kilkanaście minut. Wcześniej, bo już za chwilę Dawid Podsiadło i Sezon, a na początek wasz ulubieniec Zio i End of Beginning. 11.02 na zegarach w SC już grają. Michu Sepkowski. Witajcie.

0: Carly Rae Jepsen i Call Me Maybe na antenie Radio SK. Maybe Hiszpania, albo maybe Włochy. Ciekawe, gdzie ten odlot ściśle tajny tym razem. Rafał na SK-owym Messengerze stwierdził, że po dzisiejszej podpowiedzi to na pewno Francja. A ta podpowiedź...
1: Tu kapitan, wasza destynacja to miasto małego, wielkiego człowieka.
0: No a ja z czystym sumieniem mogę odpowiedzieć, że nie mam zielonego pojęcia, dokąd jest ten odlot ściśle tajny, ale wiem, że ma on miejsce w ostatni weekend maja. Wiem, że z biureczka to lotnisko Chopina w Warszawie. No i wiem też, że ekipa to ekipa naszego poranka, czyli Jankes, Kama i Wiktor. To z nimi i oczywiście z pozostałymi słuchaczami wybieracie się na odlot ściśle tajny. Jeśli macie ochotę, zgłaszacie się za pomocą aplikacji Radia SK i już jutro kolejna osoba pojawi się najpierw na antenie, a później wiemy, że na pokładzie naszego samolotu lecącego do... No właśnie, nie wiemy dokąd. Justin Bieber, Nicki Minaj, to wiem na pewno. Beauty and the Beat za moment, później Chapel Roan. Wesce przypomnę, Good Luck Baby.
2: Odlot ściśle tajny.
3: Reklama.
4: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
5: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
4: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
5: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
4: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
6: Mrówka, Tarnów ulica Czysta 5, Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
7: Kochasz zwierzęta, naturę lub pasjonujesz się wypiekami? Zamień pasję w zawód. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie to twoja szansa. Zostań technikiem weterynarii, hodowcą koni, agroogrodnikiem, ekspertem agrobiznesu, architektury krajobrazu, turystyki lub technologii żywności. W szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. W ZSEO mamy także zagraniczne praktyki Erasmus. ZSEO Tarnów. Rozumiemy edukację, dostarczamy rozwiązania. Wejdź na www.zseo.tarnów.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider, Mikołajowice 198.
10: I po reklamie.

0: Damiano David Tyler na antenie Radio Sky Talk to Me. A jak wam zagram takie dźwięki?
1: Ciągle tutaj jestem, się nigdzie nie wybiera.
0: To oczywiście będziemy to kojarzyć z BDSM 2115 i Mają Mecan i zbiórką Łatwo Ganga. Na stronie, przypomnę, bo jest taka strona, disnaraka.cancerfighters.pl, jest rozliczenie tej zbiórki, to ono trwa. Jest też wciąż ta niewyobrażalna kwota, na ten moment 282 miliony 741 tysięcy, ale tak kwota może się powiększyć, bo wciąż trwają aukcje. Tak, aukcje rzeczy związanych z tą zbiórką. Na ten moment na przykład najbardziej wartościowe według licytujących jest srebrny medal olimpijski Semirunija, wart 32 250 zł, ale są też inne rzeczy. Jest na przykład, słuchajcie, namiot w kształcie rekina, w którym spał Łatwo Gang, albo poczekajcie, niech poszukam, o, okrągła szczotka do włosów, do której rapował szpaku za 3,5 tysiąca złotych. Te aukcje trwają, jeśli chcecie, to możecie wbić na stronę Cancer Fighters. Może też być tak, że wyślę wam to na eskowym messengerze, jeśli do mnie napiszecie. Tych przedmiotów jest ponad seteczka i wszystko to trwa jeszcze przez dni kilkanaście. Sia i Sean Paul w Radiu SK. Za moment Sean Paul w przyszłym tygodniu w Polsce, a bilety u Hanczaka po 18 w imprezce.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Tarnowie robi dni otwarte.
6: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
5: Mają tam technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
6: Kiedy to?
5: Już 19 maja. Tarnów, Krakowska 6.
6: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
5: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
7: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
8: A w tobie?
7: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Postaw na doświadczenie, które widać w portfelu. 20 lat tradycji i dualnego nauczania. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia w Tarnowie. Teoria w szkole, a prawdziwa praktyka i twoje własne pieniądze u najlepszych pracodawców w regionie. Stolarz, mechanik, elektryk, kucharz, fryzjer, piekarz, lakiernik samochodowy. Nie ucz się o pracy, zacznij pracować z mistrzami. Trwa rekrutacja. Wejdź na szkołyrzemiosła.tarnów.pl. Zdobądź fach, który się opłaca.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
13: Autobączek. Tarnów, ulica Gumińska 36A. www.autobączek.pl.
14: Skoda.
15: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz pan Mięsko. Radio
1: Łezka. Hity na czasie.

0: Lor, wszystko jedno, wszystko źle przed 12 na antenie Radia SK. Po 12 u nas wszystko dobrze, obiecuję. Kasia Węsierska i hity na czasie, coś od Oskara Cymsa na pewno po 12. A my, mam nadzieję, słyszymy się jutro w gorącej 20 Radia SK po 18. Michał Sapkowski, dzięki.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Oraz mnóstwo innych atrakcji przez cały maj. Czwartkowe spotkania z markami, upominki i nagrody. Optyk Bossowska zaprasza. Plac Sobieskiego w Tarnowie.
1: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
2: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
1: Gdy siatkarze gromią do zera. Wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata. SK Sport News w Radiu SK.
3: Forting zaprasza na wyprzedaż rocznika. Dynamiczny SUV Forting T5 już za 124 900 zł z ubezpieczeniem OC/AC lub instalacją LPG za złotówkę.
4: Zapraszamy do dealera. Józef Sowa, lider spółka ZOO. Bogumiłowice, Mikołajowice 198.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Żyła sobie mała szprotka, co nie miała nigdy płotka. Płotki śmiały się z tej szprotki, więc kupiła płot, nie płotki. Hornwall. Porządne ogrodzenia stalowe w kolorach imitujących drewno. Wytrzymałe, piękne. Sam je przywieziesz, sam je zamontujesz. Cieszyć będą wszystkich. Blachodach. Produkujemy w Tarnowie. Odwiedź nas przy Świętej Trójcy 3 i przekonaj się na własne oczy, jak piękne są nasze ogrodzenia stalowe.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Lider Sowa, Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Szukasz wymarzonej podłogi do swoich wnętrz? Chcesz odświeżyć łazienkę szybko, czysto i bez kucia starych płytek? W APM Podłogi panele ścienne znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Podłogi laminowane, winylowe, drewniane i nowoczesne płyty ścienne, które odmienią Twoje wnętrze w jeden weekend. Przyjdź do APM Podłogi panele ścienne. Tarnów, Rozwojowa 43. Zapraszamy w tygodniu od 9 do 18, w soboty do 14. APM. Piękne wnętrza zaczynają się od podłogi.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: I po reklamie.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill. Autoryzowany salon Weber World.
16: Jeśli planujecie popołudniową kawę na tarasie lub balkonie, to pogoda będzie sprzyjać. Temperatura we wschodniej Małopolsce wreszcie zbliży się do 20 stopni. Padać dziś nie powinno, choć niebo po południu trochę się zachmurzy. W piątek też będzie względnie ładnie, przynajmniej w ciągu dnia, bo wieczorem sytuacja z oknem zacznie się zmieniać na niekorzyść.
15: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill z Brzozówki, oferujący grille gazowe, elektryczne i węglowe firmy Weber.
13: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Punktualnie 12 na zegarach, to jest SK News. Jakub Krzyżak, szef MON, zapewnia, liczba wojsk amerykańskich w Polsce się nie zmniejszy. To odpowiedź na informacje amerykańskich mediów, które podały, że armia USA wstrzymała planowany przerzut do Polski. Więcej z Sejmu powie nasz reporter Michał Rawa.
18: Tak jest, dzień dobry. Szef MON przekazał, że w nocy był w kontakcie z głównodowodzącym wojsk amerykańskich w Europie. Zapewnił, że to reorganizacja i nie ma mowy o zmniejszeniu liczby wojsk USA w Polsce.
19: Te zmiany mogą wpływać na miejsce dyslokacji w Europie, ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
18: Wicepremier podkreślił, że toczą się za to negocjacje w sprawie zwiększenia amerykańskiej obecności w Polsce, o czym rozmawiał zarówno z premierem Tuskiem, jak i prezydentem Nawrockim.
17: Baron narkotykowy staje przed sądem. W Krakowie właśnie rusza proces Michała J., znanego pod pseudonimem Smok. Miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą przemycającą narkotyki z Hiszpanii do Polski. Śledczy szacują, że ich czarnorynkowa wartość przekracza 13 milionów złotych. Smok wpadł przez aplikację Anom, wypuszczoną przez amerykańskie FBI. Bełchatów szuka komiksowych talentów. Dzieci i młodzież mają stworzyć własnego superbohatera.
12: Nie chcemy, żeby ktoś kopiował, tylko chcemy uruchomić te niesamowite pokłady, które są w tej chwili w młodzieży, w dzieciach.
17: Mówi Alicja Galewska, jedna z organizatorek konkursu. Na pracę czekają do wakacji. W jury zasiądzie uznany na świecie brytyjski ilustrator Mike Perkins, który współtworzył ikoniczne serie dla Marvela czy DC Comics, w tym przygody Kapitana Ameryki czy X-Menów.
1: SK Tarnów. Na czasie.
16: Tomek Piszczek. Startuje trzydniowa Międzynarodowa Noc Muzeów. W Tarnowie 22 organizatorów przygotowało 29 wystaw i 49 ciekawych wydarzeń.
20: Nowe formaty, jak na przykład DJ sety i after party.
16: Mówi Ewa Łączyńska-Wic z BWA w Tarnowie. Noc Muzeów potrwa od 14 do 16 maja. Program na tarnow.sk.pl. Jeszcze ważna informacja dla miłośników koni mechanicznych. Planowane na najbliższą niedzielę rozpoczęcie sezonu motocyklowego w Tarnowie z uwagi na niekorzystne prognozy zostało przełożone. Nowy termin wyznaczono 31 maja o 11.
21: Dwie minuty po godzinie 12. Szczyt aktywności, jak słychać, nie mojego, ale być może waszego mózgu, będzie przypadał na mniej więcej godzinę 13 według naukowców. Więc wykorzystajcie te 58 minut mądrze. Oscar Timms, Daj Mi Znać, Lucretia McNeil, to też w tej godzinie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

Le Trick się McNeil. Perfect Love w Radiu SK. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Jeżeli ktoś pragnął to usłyszeć, to usłyszy u nas w Radiu SK za chwilę. To są rozmowy, które zazwyczaj odrzucamy albo blokujemy numery, ale jest jeden bardziej zabawny, przynajmniej z perspektywy nas, sposób, jak można pozbyć się niechcianych telemarketerów albo tych wszystkich, którzy próbują nas oszukać przez telefon. Bardzo proszę być uważnym, bo telefony podające się za bank to jest codzienność, próbujący wyłudzić dane, a często też pieniądze z naszego konta. Otóż jest mężczyzna, który stworzył skrypt, który oddzwania właśnie na tego typu telefony i wciąga rozmówców w dyskusję. Też została wykorzystana do tego sztuczna inteligencja, ale tym razem w nieco bardziej zabawnym celu. A na koniec jeszcze tej rozmowy pojawia się numer, nie telefonu, tylko kawałek. Never gonna give you up, never gonna get you down. Rick Astley'a.

0: David Guetta. Dobrze brzmi na antenie Radio SK razem z Rihanną. Who's that chick? Pszczoła i zły w Radiu SK. One stop shopping. To jest coś, o czym powinniście wiedzieć, dlatego że podobno to jest nowy trend i forma oszczędzania pieniędzy. One stop shopping, choć nazwa brzmi dość skomplikowanie, oznacza po prostu zakupy w jednym miejscu. Dlatego że czasem to, że w jednym sklepie coś jest tańsze niż w drugim, jest zupełnie nieekonomiczne ze względu na czas i dojazd, jaki musimy przeznaczyć na to, żeby z jednego do drugiego sklepu się przedostać. I ktoś mądrze wyliczył, że są pewne produkty oraz zakupy, które należałoby robić i tak w tym jednym sklepie, w którym robimy je zawsze, niezależnie od tego, że w tym drugim coś będzie kosztowało 20 groszy mniej na przykład. A okazuje się, że wszyscy na to bardzo patrzymy, bo 52% Polaków kontroluje wydatki, a 49% z nas wybiera tańsze opcje. Niemniej jednak może się okazać, mówią eksperci, że czas poświęcony na wyszukiwanie tych tańszych opcji, a także czas poświęcony na dojazd z jednego sklepu do drugiego nie kalkuluje się zupełnie. To znaczy, jeżeli to będzie mały sklep osiedlowy, to obawiam się jednak, że robienie tam pełnych zakupów na tydzień może kosztować Was sporo, z całym moim szacunkiem i z wielką miłością do takich sklepów. Poza tym czasami człowiek lubi sobie wyjść z domu na zakupy i żeby z tego domu na chwilę się wyrwać, to dobrze pojeździć po 17 sklepach, nawet jeżeli zajmie to 4 godziny. Rodzice małych dzieci chyba wiedzą, o czym mówię.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Eura GD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
8: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na Twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
13: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
12: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
13: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
12: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
14: Mrówka, Tarnów ulica Czysta 5, Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: Mąka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
2: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
3: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Tarnowie robi dni otwarte.
4: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
3: Mają tam technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
4: Kiedy to?
3: Już 19 maja. Tarnów, Krakowska 6.
4: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
3: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Można poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: BTS. Swim w Radio SK 5 minut do godziny 13. Po tej 13 mam dla was równie dobrze brzmienia i równie dobre hity, które zagram. Właśnie na lepsze popołudnie w ten czwartek.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Gemini Park w Tarnowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
12: ZUS, podatki, czynsz, konto.
13: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
12: Ty nie?
13: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
12: Płacą ci? Dużo?
13: 4000 się uzbierało.
12: No żartujesz.
14: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
15: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
16: Autobączek. Tarnów, ulica Gumińska 36A. www.autobączek.pl.
17: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
18: Postaw na doświadczenie, które widać w portfelu. 20 lat tradycji i dualnego nauczania. Rzemieślnicza branżowa szkoła pierwszego stopnia w Tarnowie. Teoria w szkole, a prawdziwa praktyka i twoje własne pieniądze u najlepszych pracodawców w regionie. Stolarz, mechanik, elektryk, kucharz, fryzjer, piekarz, lakiernik samochodowy. Nie ucz się o pracy, zacznij pracować z mistrzami. Trwa rekrutacja. Wejdź na szkołyrzemiosła.tarnów.pl. Zdobądź fach, który się opłaca.
19: I po reklamie.
20: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
22: Czwartkowa aura znów przypomina bardziej wiosnę niż jesień, jak to było w pierwszej połowie tygodnia w Tarnowie i okolicach. Przede wszystkim jest cieplej, słońce też przebija się zza obłoków, więc spacer czy wyjście z domu jest większą przyjemnością. Niestety im bliżej weekendu, tym gorzej wyglądają prognozy. Znów ma się zrobić chłodniej i będzie padać.
20: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
23: Minęła 13, SK News, Jakub Krzyżak i na początek ważne informacje dla kierowców. Diesel tanieje o 7 groszy, pozostałe paliwa bez zmian. To nowe ceny maksymalne obowiązujące od jutra. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,39, 98 6,98, a za olej napędowy 6,85. Napastnik wciąż na wolności i zapewne jest uzbrojony. Trwa policyjna obława za sprawcą strzelaniny w Lubinie. W nocy z wtorku na środę w bloku na osiedlu przy lesie. Zabił dwie osoby, a jedną ranił. O szczegółach nasz dolnośląski reporter Miłosz Stępień.
0: Z naszych ustaleń wynika, że napastnik i ofiary znali się, a tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Okoliczni mieszkańcy potwierdzają, że w nocy słyszeli strzały. Teren zbrodni jest zabezpieczony, a policja ze względów operacyjnych nie podaje szczegółów trwającej obławy. Sprawę bada prokuratura i to stamtąd oczekujemy na pierwszy oficjalny komunikat. Do tego czasu służby apelują o maksymalną ostrożność.
23: Klasyczna albo z szynką i szczypiorkiem. Rektor Politechniki Bydgoskiej serwował jajecznicę. Było to śniadanie z okazji juwenaliów. Jak smakowało studentom i pracownikom uczelni?
1: Bardzo dobra.
4: Lepszej nie jadłam.
19: Pierwszy kęs, uwaga, leci, pyszniutkie, rozpływa się w ustach.
24: Stało się to już tradycją, że w czasie juwenaliów na Politechnice Bydgoskiej spędzamy razem czas na śniadaniu po imprezach studenckich, na delikatnej jajecznicy.
25: Czy dla każdego starczy?
24: Zawsze.
23: Z Markiem Adamskim, rektorem uczelni studentami rozmawiał Dawid Olszewski. Jajecznicę przygotowano z ponad 1300 jaj.
26: SK Tarnów na czasie.
22: Tomek Piszczek. Chcesz się poruszać na świeżym powietrzu? W parku Piaskówka w Tarnowie 8 czerwca ruszają darmowe treningi. Będzie Nordic Walking, fitness i bieganie w różnych tempach. Nie trzeba się zapisywać, po prostu wpadasz i ćwiczysz. Zajęcia potrwają do połowy września. Szczegóły na stronie miasta. Akademia Tarnowska świętuje. W tym roku uczelnia kończy 28 lat. Z tej okazji sporo się dzieje. Jednym z wydarzeń będzie bieg memoriałowy imienia rektora Stanisława Komornickiego, który odbędzie się w najbliższą niedzielę, 17 maja o godzinie 10 na terenie kampusu uczelni.
27: 2 minuty po godzinie 13. Ja tylko przypomnę, według przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, tak to się nazywa, 5 minut przerwy na każdą godzinę pracy przy komputerze. Może właśnie wypadło wam teraz. Bibi Rexa, Faithless, to już teraz z kolei w SC. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

0: 4 pory roku. Wiktor Waliguna, Dry School, jedna z naszych nowości na antenie radiańska, 18 po 13. David Guetta szykuje się, żeby dla was zagrać. Powiedz mi, jak wyglądają twoje nogi, a powiem ci, ile masz lat i czy twój organizm przypadkiem się za szybko nie zestarzał. Jest jeden lekarz, który twierdzi, że to właśnie ile mamy lat tak biologicznie pokazuje nie stan naszej głowy, nie stan na przykład mięśni w ogóle, ale stan naszych nóg i mięśni nóg. Doktor wyjaśnia, że siła mięśni naszych nóg może być jednym z najlepszych wskaźników długoterminowego zdrowia i samodzielności w starszym wieku, dlatego że u niego pierwszym testem na to, jak się mamy jako ludzie i jaki jest nasz wiek biologiczny, jest to, czy potrafimy sami wstać z krzesła, wejść po schodach albo zanieść i przejść na piechotę. Zakupy ze sklepu spożywczego do domu. Taki test można robić codziennie, sprawdzając rzeczywiście, i doktor zachęca do spacerów. Mówi, że właśnie to wydłuża życie najbardziej, a więc chodzenie, kroki, czasem nawet bieganie, szybki marsz. No nie od dziś wiadomo, że każdy z nas chciałby do czegoś w życiu dojść. Radio
1: SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki, prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
1: Autopromocja.
6: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
13: Sherlock Holmes. James Moriarty.
12: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
14: Wyjdziemy stąd. Razem.
12: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
15: A cappuccino też za siódemkę?
16: Też.
15: A flat white?
16: Też.
15: A...
16: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
17: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
18: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
17: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
18: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
19: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
20: Ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
17: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.

0: Nasz Starships, 23 minuty do godziny 14. 10 kroków wystarczy, żeby nasz poziom stresu się obniżył. Dlatego, że naukowcy mówią wprost, stres obniża, a raczej nie, chodzenie obniża poziom stresu. Więc w sytuacjach stresowych po prostu chodzicie. Choć to nie jest takie trudne, bo zazwyczaj człowiek wtedy chce po prostu wyjść z siebie. Sombr, za chwilę w Radiu SK.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
11: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
11: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
11: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
16: I po reklamie.
17: Eska.

0: to wiem.
1: Męskie granie orkiestra, czyli nareszcie Zalia, Igor, Herbut i Vito Bambino. 6 sekund wystarczy, żeby poprawić sobie humor. 6 sekund uśmiechu i nasz mózg myśli, że jest lepiej niż jest. Co to jest przepis, który wy teraz wykorzystajcie, a po 14 gram kolejne dobre hity w Radiu SK.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
1: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
2: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem
4: przyjemnie spędzić czas,
3: ale pachnie.
2: Spróbować w czekolady.
4: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
6: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin, drugi tańszy produkt, 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill, autoryzowany salon Weber World.
17: Czwartek i piątek w regionie tarnowskim miną pod znakiem przyjemnej aury. Temperatura ma oscylować w rejonie 20 kreski, a na niebie nie brakuje słońca. Niestety w nocy z piątku na sobotę aura zacznie się zmieniać. Nadciągną deszczowe chmury, a temperatura spadnie. Najgorzej ma być w niedzielę, kiedy termometry pokażą w ciągu dnia poniżej 15 stopni.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill z Brzozówki, oferujący grille gazowe, elektryczne i węglowe firmy Weber. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: Zbliża się 14. SK News, Jakub Krzyżak. Po wyroku sądu ruch urzędników i deklaracje. Warszawa dokonała pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że teraz będzie to standardem.
19: Kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego i te transkrypcje również będą wydawane.
18: Drogę do tego otworzył wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazał Urzędowi Stanu cywilnego transkrypcji aktu małżeństwa dwóch Polaków, zawartego legalnie w 2018 roku w Berlinie. Trwają poszukiwania sprawcy wypadku w Obornikach w Wielkopolsce. W środku nocy samochód uderzył w pieszego na ulicy Staszica w ciągu Krajowej 11. Kierowca uciekł.
20: Śmierć na miejscu poniósł 47-letni mieszkaniec Obornik.
18: Relacjonuje Krzysztof Polzin z policji w Obornikach. Wiadomo, że do wypadku doszło przed przejściem dla pieszych. Mężczyznę znaleziono na drodze około 150 metrów od miejsca uderzenia. Polak mistrzem Europy w taekwondo. Szymon Piątkowski zdobył złoty medal w Monachium. W kategorii do 87 kg wygrał 4 walki, w finale pewnie pokonując Hiszpana, i stanął na najwyższym stopniu podium.
21: Maska Tarnów. Na czasie.
17: Tomek Piszczek. To będzie wieczór pełen filmowych przebojów. Chór Solski zaprasza na koncert z hitami z wielkiego ekranu. Publiczność usłyszy m.in. Moon River i Deszczową piosenkę. Start w niedzielę, 14 czerwca o 19 w Tarnowskim Teatrze. A za pulpitem dyrygenckim nowa twarz, Grażyna Grobelny-Przybyło. Genialne lokalne, czyli propozycja na kolejny weekend w Tarnowie. Już 23 i 24 maja rynek zamieni się w wielki piknik z jedzeniem, muzyką i pokazami grillowania. Będą lokalni producenci, rękodzieło i degustacje prosto z rusztu, do tego konkurs Zero Waste.
22: Minuta po godzinie 14. Damiano Dawid, Mrozu, Teddy Swims, to jest plan i ci panowie będą z wami. Prawdopodobnie pojawi się gdzieś tam w tle też wasz szef, ale z nim to nie gadajcie, jak nie musicie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Ale to był hit. Brazo, Million Monet, 18 minut po 14. Powiedz mi, jak masz na imię, a powiem ci, czy będziesz bogaty, bogata, albo czy twoje dzieci będą. Tak, powstała lista imion, które sprzyjają bogactwu i powstała też lista imion, które przynoszą finansowego pecha. Uwaga, czytam. Te, które mają przynieść bogactwo, to Andrzej, Samuel, Aleksander, Krzysztof. Jeżeli chodzi o imiona żeńskie, to Anna, Maria, Laura, Helena i Sara. I teraz uwaga, wstrzymajcie oddech, bo czytam listę imion, która podobno przynosi finansowego pecha. Robert, Daniel, Dominik, Karina, Eliza, Karolina. To nie ja jak coś, to inni ludzie wymyślili, ale pamiętajcie przy wyborze imion dla swoich dzieci na przykład, albo też pamiętajcie, że jeżeli nazywacie się Andrzej, to powinniście być teoretycznie bogaci. Swoją drogą myślę, że lista imion, które przynoszą finansowego pecha, jest po prostu dłuższa i fajnie, że teraz to, że nam nie idzie w kasie, to możemy zwalić na swoich rodziców.
1: Radio SK. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
11: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
12: To będzie ostatnia reklama.

0: wybierz.
1: Oraz mnóstwo innych atrakcji przez cały maj. Czwartkowe spotkania z markami, upominki i nagrody. Optyk Bossowska zaprasza. Plac Sobieskiego w Tarnowie.
2: I po reklamie.

0: Na pokład naszego samolotu proszeni są pasażerowie, którzy są gotowi odlecieć w nieznane, nie liczyć godzin, lat, ani kasy na koncie, choć tak naprawdę to my za wszystko płacimy. Jeżeli ktoś widział taki trend ostatnio w internecie, gdzie na lotnisku proszeni są różni pasażerowie o różnych cechach do samolotu, to my prosimy tych, którzy są gotowi polecieć z nami nie wiadomo dokąd, ale wiadomo kiedy, bo w ostatni weekend maja zabieramy Was na odlot ściśle tajny, co oznacza, że możecie wciąż dołączyć do naszej ekipy. Wpadacie na sk.pl, pobieracie aplikację Radia SK i tam się zgłaszacie. Naprawdę nie wiemy dokąd lecimy, ale wiemy, że możecie polecieć z nami na niezapomniany weekend z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Zgłoszenia czekamy tam, bo miejsca powoli wyparowują. Kolejne w samolocie są zajęte. Trochę jeszcze ich jest, ale jak się pospieszycie, to większa szansa, że je właśnie złapiecie. The Weeknd, Save Your Tears, za chwilę w Esce.
1: Reklama.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
7: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
6: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
8: Ten zabójca nie popełnia błędów.
6: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
11: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. U osiedla już przyszło.
10: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
11: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
10: Nie martw się, dokupimy takie same. Za 89,99 za sztukę.
12: Mrówka, Tarnów ulica Czysta 5, Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
13: Postaw na doświadczenie, które widać w portfelu. 20 lat tradycji i dualnego nauczania. Rzemieślnicza branżowa szkoła pierwszego stopnia w Tarnowie. Teoria w szkole, a prawdziwa praktyka i twoje własne pieniądze u najlepszych pracodawców w regionie. Stolarz, mechanik, elektryk, kucharz, fryzjer, piekarz, lakiernik samochodowy. Nie ucz się o pracy, zacznij pracować z mistrzami. Trwa rekrutacja. Wejdź na szkołyrzemiosła.tarnów.pl. Zdobądź fach, który się opłaca.
14: Forting zaprasza na wyprzedaż rocznika. Dynamiczny SUV Forting T5 już za 124 900 zł z ubezpieczeniem OC/AC lub instalacją LPG za złotówkę.
15: Zapraszamy do dealera. Józef Sowa, lider spółka ZOO. Bogumiłowice, Mikołajowice 198.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklep galicja.pl.
18: I po reklamie.

0: Od razu informuję, nie zapłacimy za mandaty. Jeżeli ktoś właśnie teraz przyspieszył, słysząc Fast Cars, Superstars od Christiana Marci w Radiu SK. Ale poprawimy wam humor za chwilę w Radiu SK po 15, dlatego że oni wrzucają na luz. Pirowski i Pawełek już teraz u nas.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
2: Autobączek. Tarnów, ulica Gumińska 36A. www.autobączek.pl.
3: Skoda. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Lidersowa, Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Żyła sobie mała szprotka, co nie miała nigdy płotka. Płotki śmiały się z tej szprotki, więc kupiła płot, nie płotki. Hornwall. Porządne ogrodzenia stalowe w kolorach imitujących drewno. Wytrzymałe, piękne. Sam je przywieziesz, sam je zamontujesz. Cieszyć będą wszystkich. Blachodach. Produkujemy w Tarnowie. Odwiedź nas przy Świętej Trójcy 3 i przekonaj się na własne oczy, jak piękne są nasze ogrodzenia stalowe.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Kochasz zwierzęta, naturę lub pasjonujesz się wypiekami? Zamień pasję w zawód. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie to twoja szansa. Zostań technikiem weterynarii, hodowcą koni, agroogrodnikiem, ekspertem agrobiznesu, architektury krajobrazu, turystyki lub technologii żywności. W szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. W ZSEO mamy także zagraniczne praktyki Erasmus. ZSEO Tarnów. Rozumiemy edukację, dostarczamy rozwiązania. Wejdź na www.zseo.tarnów.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
12: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
11: Gdy siatkarze gromią do zera. Wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
13: SK Sport News w Radiu SK.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: No i ruszyła pierwsza fala powrotów z pracy. Tarnów korkuje się w rejonie Mościc. Więcej aut jest u zbiegu Czerwonej, Krakowskiej i Koszyckiej. Ciaśniej też na Szkotniku i na Szujskiego. Przybywa też pieszych, dlatego rozglądajcie się uważnie w okolicach przejść. Słyszymy się ponownie wkrótce.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: Minęła 15, SK News, Jakub Krzyżak. Na początek ostrzeżenie dla kierowców na A4 między węzłami Brzeki i Opole Zachód. Przewróciła się ciężarówka, zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Ponad 1500 dronów i pocisków spadło na Ukrainę w ciągu doby, podaje prezydent Wołodymyr Zełenski. Kijów informuje, że głównym celem była infrastruktura kolejowa i energetyczna.
18: Cały czas trwają poszukiwania osób, które są uwięzione pod gruzami. Także płonęła stacja benzynowa, zostały zaatakowane budynki biurowe. biurowe.
17: Relacjonuje Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej, która przebywa w Kijowie. Według najnowszych informacji od służb 7 osób zginęło, a ponad 40 jest rannych. To największa charytatywna sztafeta biznesowa w kraju. Ruszyły zapisy do 15. edycji Poland Business Run. Na rozkładzie najpierw Warszawa, potem bieg wirtualny, a na koniec Kraków.
0: W 5-osobowej sztafecie biegną osoby zaprzyjaźnione z firm, wszyscy, którzy mają tylko ochotę i wybiegują pomoc, rehabilitację dla naszych podopiecznych, za co Państwu bardzo, bardzo dziękujemy.
17: Mówi prezes Fundacji Poland Business Run Agnieszka Pleti. Zapisy na stronie www.pbr.pl potrwają do 10 czerwca.
11: SK Tarnów News.
19: Michał Reszczyński. Celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Jest zielone światło dla budowy wału przeciwpowodziowego przy rzece Biała w Tarnowie.
20: Na przyszły rok powinniśmy się spotkać i powiedzieć: praca została wykonana.
19: Podkreśla Wojciech Kozak z Wód Polskich. Prace obejmą odcinek przebiegający przez rejon osiedla Koszyce. Miłośnicy kąpieli pod chmurką w Tarnowie muszą uzbroić się w cierpliwość. Letni park wodny w Mościcach ruszy około 12 czerwca. Trwają ostatnie przygotowania i testy urządzeń. Ceny biletów pozostają bez zmian.
21: Rzuć na luz!
22: Rzuć na luz!
23: Rzuć na luz!
24: Rzuć!
21: Rzuć na luz!
24: W Radiu SK.
25: No to hops, wrzucamy na luz. Razem z wami 2 minuty po 15. Dzisiaj 4 za moment w głośnikach Mark Ronson i Miley Cyrus. Będzie Justin Bieber i Nicki Minaj, a także Jeremy Sikorski i Shakira.
26: No i my oczywiście będziemy u was w głośniku.
25: Czyli nasza radiowa Shakira, Pawełek.
26: No i nasza Shakira kolejna, Pirowski.
25: Dzień dobry, witamy.

0: Shakira w Radiu SK. Whenever, whenever, czyli muzyczne przypomnienie o tym, że gdziekolwiek się wybieracie, weźcie ze sobą Radio SK. Niestety w plecaku dobrodziejstwa inwentarza jest też Pawełek.
1: No i szczęście w nieszczęściu jest też Pirowski oczywiście.
0: No dzień dobry, witamy dzień bardzo dobry. Pięknie w naszym popołudniowym zakątku. Wszyscy jesteście zaproszeni i super, że spotykamy się w komplecie, skoro temat szczęścia i nieszczęścia został poruszony. Czyli można by powiedzieć trochę taki opis naszego duetu, prawda? Tak. Nie będę mówił, który to szczęście,
1: to
0: a który
1: zmienia.
0: To nieszczęście.
1: Raz tak, raz tak.
0: No to czy szczęścia, czy nieszczęścia? Którego poczucia macie dzisiaj więcej, którego więcej nosicie w plecaku przez cały dzień? Proszę nam to wszystko opisać piękną głosówką i wysłać na Facebook Radia SK. Zapraszamy serdecznie, a my będziemy dzielić się prezentami.
1: Tak zwany Messenger, ale jest też droga SMS-owa 664 402 302.
0: Zapraszamy serdecznie. Merch popołudniowy mamy do oddania. Pirowski, Pawełek i Warsaw Saints. Nie jest już dużo, że tak powiem, tych ciuszków, ale są dla najlepszych i najwytrwalszych. A zatem dla was za moment także Just Tea i Turn the Lights Off. Bardzo dobry numer na porę popołudniową. Zapraszamy.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radio SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki. Prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3809.

0: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Słyszałeś? Cosinus Young 15 plus w Tarnowie robi dni otwarte.
3: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
2: Mają tam technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
3: Kiedy to?
2: Już 19 maja. Tarnów, Krakowska 6.
3: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
2: Cosinus Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. To będzie ostatnia reklama.
7: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
8: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
7: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
8: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
7: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
9: Mrówka, Tarnów ulica Czysta 5, Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
10: I po reklamie.

0: To hasło najczęściej słyszy się w pracy. Do koleżanki i kolegi ja już lewituję. Dlatego też zagraliśmy po południu Levitating od Dua Lipy i DaBaby. Na zegarkach już 3:30. Zwani Pirowski.
1: I Pawełek, dzień dobry.
0: Pawełku, co ty na to, żebyśmy sprawdzili teraz, czy nasi ludzie w Polsce, nasi słuchacze i nasze słuchaczki mieli dzisiaj więcej czy mniej powodów do uśmiechu?
1: Ja głosuję na dwie ręce. Jestem z jedną ręką za i drugą ręką za.
0: Pawełku, ostatnio takie głosowanie w Sejmie skończyło się zamiast karą 2 głosami, także nie mogę odmówić ci skuteczności, ale wolę to sprawdzić.
2: A ja to chyba mam mniej szczęścia, bo żadna moja głosówka jeszcze w Radiu SK niestety nie poleciała. I jakby tak dzisiaj poleciała, ja bym za to zgarnęła prezenty, to pewnie miałabym już więcej szczęścia. No to co, chłopaki, decydujcie.
0: No nie, nie, nie, to dzisiaj też nie poleci w takim razie. Musimy być, Pawełku, konsekwentni do końca. Wysyłamy skarpety Pirowski, Pawełek i Warsaw Science do autorki, a w waszą stronę leci Ruel.

0: Wet Fingers i Hi-Fi Superstar na antenie Radia SK. 23 minuty przed 16. Dzień dobry, witamy pięknie.
1: Dzień dobry, tu Pirowski i Pawełek Wesce.
0: Tak jest. No i zerkamy na stan szczęścia Polaków. Na całe szczęście do portfela nikomu nie zaglądamy, bo gdybyśmy zaczęli od siebie, obawiam się, że
1: Ten stan byłby niski.
0: Tam 9 zł, ledwo dycha. A zatem witamy wasze szczęście na antenie Radia SK. Tomku?
2: No siema, tylko szczęście, bo tak naprawdę jesteśmy zdrowi, mamy pracę, mamy żony, kochanki, więc czego chcieć więcej? Pozdrom.
1: Mamy pracę, mamy żonę, mamy kochanki.
0: I czego chcieć więcej? Tak. No może właśnie mniej, bo żona jeszcze zakłada funkcję teściowej. Więc gdyby podejść matematycznie i za żonę robi X, to idealne równanie by było x minus 1, prawda? Radio SK. A za moment plus 1, Maneskin i Baby Set.
3: Autopromocja.
4: Niektórzy nie dowierzają.
5: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
4: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
6: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
4: A są tacy, którzy po prostu grożą.
5: No zabijecie po prostu.
7: Nosem wkręca w Radiu SK.
4: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
8: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
9: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
10: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
9: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
10: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
9: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
11: Mrówka, Tarnów ulica Czysta 5, Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
12: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70%.

0: mnóstwo innych atrakcji przez cały maj. Czwartkowe spotkania z markami, upominki i nagrody. Optyk Bossowska zaprasza. Plac Sobieskiego w Tarnowie.
1: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Tarnowie robi dni otwarte.
2: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
2: Kiedy to?
1: Już 19 maja. Tarnów, Krakowska 6.
2: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
1: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
3: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
4: Autobączek. Tarnów, ulica Gumińska 36A. www.autobączek.pl.
3: Skoda.
5: I po reklamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek, a to niedobrze, bo

0: I Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Zagraliśmy wam w Radiu SK po południu, 5 minut przed 16.
1: Dwie diwy w jednej piosence, można byłoby powiedzieć. Za chwilę newsy w SC, a później wracamy oczywiście do hitów na czasie. Grupa Tame Impala już się szykuje, by dla was zagrać.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
5: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
6: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Tarnowie robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 19 maja. Tarnów, Krakowska 6.
7: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
8: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
9: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
8: Gdy siatkarze gromią do zera. Wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
10: SK Sport News w Radiu SK.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill, autoryzowany salon Weber World.
19: Na tarnowskich ulicach odzywają się klaksony, no ale nic dziwnego. Koło 16 tradycyjnie przybywa aut. Swoje trzeba odstać na Krakowskiej czy na Szujskiego. Zderzak w zderzak toczycie się też na Lwowskiej. Na szczęście nie ma poważniejszych utrudnień i chociaż wolniej, to zmierzacie do celu.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill z Brzozówki, oferujący grille gazowe, elektryczne i węglowe firmy Weber. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
20: Zbliża się 16. SK News. Jakub Krzyżak, sprawca strzelaniny nadal nieuchwytny. Jutro sekcja zwłok ofiar. Trwa policyjna obława po tragicznych wydarzeniach w Lubinie na Dolnym Śląsku. Zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
21: Tak, dzień dobry.
20: Powiedz, jakie są najnowsze ustalenia służb?
21: Zarówno policja, jak i prokuratura nie chcą mówić o szczegółach. Wiadomo, że trwa obława za sprawcą i to by było na tyle z informacji oficjalnych. Z tych nieoficjalnych z kolei wynika, że mężczyźni się znali, a poszukiwany to 21-latek. Ofiary były też znane policji i wiele wskazuje na to, że były związane ze środowiskiem kibicowskim Zagłębia Lubin. Jedna z grup zaapelowała do innych kibiców o ubranie się na czarno na najbliższy mecz.
20: Nie grozi nam epidemia hantawirusa, uspokajają wirusolodzy. To dobra wiadomość przed sezonem wakacyjnym. Ale jeśli wybieramy się do krajów rozwijających się, żeby uniknąć zakażenia, najlepiej
0: bycie pewnym, skąd jedzenie pochodzi, żeby było przechowywane w odpowiedni sposób.
20: Mówi dr Emilia Skirmund, wirusolog z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Więcej o hantawirusie przeczytacie na sk.pl. Do końca maja trwa nabór do największego piłkarskiego turnieju dla młodzieży w Polsce z Orlika na stadion.
16: We wrześniu będziemy startować z tą rywalizacją od etapu lokalnego. Będzie to pierwszy etap rozgrywek, będą rozgrywki prowadzone na Orlikach głównie w całej Polsce.
20: Mówi Bartosz Orzechowski z Fundacji Orły Sportu. Rywalizacja będzie toczyła się w dwóch ścieżkach. Junior dla szkół i drużyn amatorskich oraz Junior Pro dla klubów i szkółek piłkarskich.
22: SK Tarnów News.
23: Michał Reszczyński. Chcesz podnieść kwalifikacje? Możesz dostać na to pieniądze. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie udziela wsparcia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
24: Środki można przeznaczyć na kursy, szkolenia, studia podyplomowe, finansowanie kosztów egzaminów.
23: Mówi Justyna Pędrak. Nabór wniosków potrwa od 8 do 12 czerwca. Nietypowy skrót dla pieszych w Tarnowie. Od poniedziałku mieszkańcy przejdą przez Dom Kultury Westerplatte zamiast ulicą. W środku czekają wydarzenia, spotkania i drobne upominki. Akcja potrwa do 22 maja.
25: Wrzuć na luz!
26: Wrzuć na luz!
27: Wrzuć na luz!
28: Wrzuć na luz!
29: Wrzuć na luz!
30: Pawełek obiecał wam Tame Impale na początek 16 i tak też robimy. Dracula za moment, potem Farruko będzie Somber i ATB. A my pięknie witamy i zapraszamy. Tu Kirowski.
31: Tu Pawełek, dzień dobry.

0: TV. You're not alone w Radiu SK. Kwadrans po godzinie 16. Czy to dziś, czy to teraz? Nie, dziś wam o tym powiemy, ale akcja będzie jutro. Wrócił nasz legendarny program SK Live Remix, a to oznacza dużo dźwięków, które lubicie w waszych głośnikach.
1: Jest równie legendarny jak DJ, którego słyszeliście przed chwilą, czyli ATB. Pewnie wśród hitów w SK Live Remix także kawałki tego DJ-a do usłyszenia. Ruszamy zawsze w każdy piątek po 20. Na początku taka rozgrzewka z hitami na czasie, a później po 22. no to się dzieje, bo antenę Eski przejmuje sam Armin van Buuren i jego Estate of Trance, ale jutro także z tego, co słyszałem, James Hype coś dla was szykuje, Lost Frequencies i Robin Schulz, tak więc będzie się działo.
0: To wszystko dla was w SK Live Remix. Armin van Buuren, stary, nowy DJ w Radiu SK od 22 jutro, ale warto włączyć Eskę dla tych niesamowitych brzmień także o godzinie 20.
1: No, chyba że macie ochotę na klubowe dźwięki całą dobę, to wtedy eskowa aplikacja i tam specjalna stacja SK Live Remix.
0: Zapraszamy serdecznie. Jak teraz przy tych klubowych dźwiękach i treściach wrzucić wam autora, który wystąpi dla was za moment? No spróbujmy. Ed Sheeran. Znany klubowy awanturnik i DJ.
1: Tak.
0: Tak jest, Bad Habits. Gramy za moment.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2800.

0: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: I po reklamie.

0: Josiman, Underneath the Blue na antenie Radia SK. Na zegarkach mamy już pół do piątej. Dzień dobry, witamy, Pirowski i Pawełek z wami w studiu.
1: Dzień dobry, dołącza do nas trzecie P, czyli Piotr z naszego SK-owego Messengera.
2: Słuchajcie, jestem wrocławskim kurierem. Jest we mnie dzisiaj dużo szczęścia, bo udało mi się do godziny 15 rozwieźć 450 paczek, co jest super wynikiem. Świeci słońce, trochę nieszczęścia, bo zepsuł mi się mój kubek na kawę, więc bez powera ruszam do pracy, ale będzie dobrze.
1: Ale jak to ruszam do pracy, jak do 15 450 paczek było rozwiesione?
0: To jest niesamowite. To będzie dzisiaj absolutny rekord świata. Piotrze, pozdrawiamy bardzo serdecznie i oczywiście nie zostawimy cię bez kubka na kawę.
1: No właśnie, wysyłamy eskowy kubeczek piękny na kawę, oby wytrzymał jak najdłużej.
0: Ponoć trzyma jak najdłużej ciepło, więc liczymy, że się przyda. Być może nie w nadchodzącej porze roku, ale potem nastąpi kolejna jesień i zima, wtedy kubek jak znalazł. Radio SK. Maciej Musiałowski w Radiu SK. Dłonie mi drżą.

0: California Girls, a zatem Katy Perry i Snoop Dogg na falach Radia SK. 23 minuty przed godziną 17. Panie Pawełku, kategoria ewolucja.
1: Oj, z tego jestem słaby, panie Pirowski.
0: Nie tylko ty, Pawełku, mówi się, że ewolucyjnie w ogóle bardziej się zwijamy niż rozwijamy, ale okazuje się, że te obserwacje nijak mają się do branży złodziei samochodów.
1: Oho.
0: W latach 90. zróbmy małe podsumowanie. Pamiętasz, co się kradło z samochodów, Pawełku?
1: Nie mam pojęcia, bo byłem wtedy bobasem.
0: Radia z samochodów się kradło. Potem wycinali nam katalizatory. A teraz, uwaga, tną najczęściej albo całe Toyoty, albo radary. Policja w Lesznie i w okolicach miała ostatnio sporo pracy. Doszło tam bowiem do całej serii kradzieży. Uwaga, wyłącznie radarów do tempomatu oraz wkładów do lusterek. Złodziej wybierał niemal wyłącznie auta marki Audi.
1: I chodzi o elektroniczne elementy montowane w przednim zderzaku albo osłonie chłodnicy. No i wiadomo, taki nowy czujnik no tani nie jest. Często kosztuje ponad 5000 zł, a używany wyjęty właśnie na przykład przez złodzieja połowę tego.
0: No i okazuje się, że najlepszymi czujnikami wyszli na tym policjanci, chwała im za to. No i mają jeszcze drugą przewagę.
1: Tak?
0: Akurat ich radaru nikt im nie ukradnie, choć pewnie niektórzy kierowcy by czasem tego chcieli. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Kto zwalcza ból?
5: Fundary!
4: Kto?
5: Fundary!
6: Fundary!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen.
11: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
12: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
13: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
14: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
15: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
14: Jest 7 miejsc.
15: I rower, i mój kocyk. No i buba.
16: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
17: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył, ale tak po kosztach.
18: Masz to w Brico.
19: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
20: Hot grill.
21: Parilla caliente.
22: Grilla calda.
23: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
24: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: Innowacyjne,
0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie.

0: Radio Esko pojawia się Jazzy. To wiedz, że coś się dzieje. Dzieje się finał 16 na naszej antenie. Can't deny it, ale za moment sprawdzimy, co ważnego wydarzyło się wokół nas.
1: A dzieje się sporo. Za chwilę w newsach o 5:00 ciąg dalszy afery po imprezie z muzą klubową przy pałacu w Wilanowie. To za moment Westa, a później oczywiście hity na czasie.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: mnóstwo innych atrakcji przez cały maj. Czwartkowe spotkania z markami, upominki i nagrody. Optyk Bossowska zaprasza. Plac Sobieskiego w Tarnowie.
1: Szukasz wymarzonej podłogi do swoich wnętrz? Chcesz odświeżyć łazienkę szybko, czysto i bez kucia starych płytek? W APM Podłogi panele ścienne znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Podłogi laminowane, winylowe, drewniane i nowoczesne płyty ścienne, które odmienią twoje wnętrze w jeden weekend. Przyjdź do APM Podłogi panele ścienne. Tarnów, Rozwojowa 43. Zapraszamy w tygodniu od 9 do 18, w soboty do 14. APM. Piękne wnętrza zaczynają się od podłogi.
0: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: Żyła sobie mała szprotka, co nie miała nigdy płotka. Płotki śmiały się z tej szprotki, więc kupiła płot, nie płotki. Hornwall. Porządne ogrodzenia stalowe w kolorach imitujących drewno. Wytrzymałe, piękne. Sam je przywieziesz, sam je zamontujesz. Cieszyć będą wszystkich. Blachodach. Produkujemy w Tarnowie. Odwiedź nas przy Świętej Trójcy 3 i przekonaj się na własne oczy, jak piękne są nasze ogrodzenia stalowe.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Lidersowa, Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
6: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
5: Gdy siatkarze gromią do zera.
7: Wiesz o tym pierwszy.
8: SK Sport News.
9: SK Sport News.
8: Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18.
10: Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
11: SK Sport News w Radiu SK.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Kierowcy w Dąbrowie Tarnowskiej powinni przygotować się na utrudnienia. 16 maja wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu. Na ulicy Braci Szpaków od strony ulicy Grunwaldzkiej w kierunku ulicy Zazamcze będzie ruch jednokierunkowy. Zmiany będą obowiązywać od 7 do 15.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: Minęła 17, SK News, Jakub Krzyżak. Po imprezie Techno dymisja dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Paweł Jaskanis został odwołany ze stanowiska, zdecydowała minister kultury Marta Cienkowska. To po kłosie festiwalu zorganizowanego na terenie zabytkowego dziedzińca. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
16: Minister Cienkowska podkreślała, że nie ma zgody na działania, które uderzają w dobre imię muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. Festiwal wywołał ogromne kontrowersje. Na hałas skarżyli się mieszkańcy, a media społecznościowe zalały zdjęcia m.in. trawników zniszczonych przez ciężki sprzęt. Tymczasem zgodnie z regulaminem placówki nie można na jej teren wjeżdżać np. na rowerze czy hulajnodze.
15: A teraz Sejm i drugie czytanie projektów ustaw w sprawie rynku kryptowalut. Złożono 4 projekty, ale sejmowa komisja za wiodące uznała regulacje przygotowane przez rząd i przyjęła tylko jedną z 15 poprawek prezydenta do tego projektu. Możliwe, że to będzie oznaczało już trzecie prezydenckie weto do tej ustawy. Posłowie nad przyjęciem projektu zagłosują jutro. Będą walczyć o tytuł Super Dzieciaka. W Czechowicach-Dziedzicach odbędzie się impreza promująca aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie, mówi Elżbieta Zaremska, organizatorka imprezy.
17: Będzie strefa kickboxingu, w strefie go-jumpu będą akrobacje, będzie też skatepark.
15: To wszystko 14 czerwca o 15 w Parku Lasek w Czechowicach-Dziedzicach. Obowiązują zapisy.
18: SK Tarnów. News.
19: Michał Reszczyński. Brzesko zmienia swoje szkoły. Trwa tam projekt, który likwiduje bariery i wspiera uczniów. Są nowe pracownie, zajęcia i miejsca wyciszenia. Wszystko po to, by każdy uczeń mógł rozwijać się na swój sposób. Doświadczeni dzielą się wiedzą z młodymi. Na tym polega Tarnowska Akademia Mentoringu. Właśnie ruszył nabór do drugiej edycji projektu.
20: Szukamy 13 mentee. Młodych ludzi, którzy mają w życiu dylemat i ten dylemat chcą sobie przegadać.
19: Mówi Marcin Lewandowski, koordynator Akademii. Można się zgłaszać do 20 maja.
21: Wrzuć na luz!
22: Wrzuć na luz!
23: Wrzuć na luz!
24: Wrzuć na luz!
25: W Radiu SK!
26: Za moment zadamy sobie pytanie na antenie Radia SK, komu miałabym powiedzieć. Na całe szczęście wyślemy do tego zadania Bletkę. Potem Thomas Gray, będzie Teddy, Swims i Evan. No i w tej godzinie także spotkanie z jedyną polską gwiazdą, a zatem z panią Jadzią. Zapraszamy serdecznie. Tu Pirowski.
27: Tu Pawełek. Dzień dobry.
26: Dzień dobry.

0: Eben w Radiu SK. Już 14 po 17. No i 14 dzień maja. Dużo rzeczy się dzisiaj zgadza. Pięknie was witamy w naszym studiu. Jest, weszła po czerwonym dywanie. Co prawda nieostrzeżonym, ale wciąż czerwonym. Pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, pan Pawełek.
2: Dzień dobry, jest też Pirowski.
0: Witamy was pięknie w zabawie Co Pawełek trzyma w ryjku. Dziś przedmiot z własnego latyfundium przyniosła pani Jadzia. Pawełku, widzę, że rozkminiasz przedmiot. Powinieneś
2: tak, zastanawiam
0: się,
2: jak to się działa, jak to działa.
1: Dawno jak nie to miałem, działało?
2: Dawno nie miałem czegoś takiego w rękach. Tylko w rękach.
0: No właśnie, właśnie, za moment będziesz miał to w ryjku, a panią Jadzie poprosimy o kategorię dla naszych przyjaciół, żeby łatwiej było im wygrać.
1: Wkładam i oglądam.
0: Ale pani Jadzie, już dzisiaj nie trzeba nic wkładać, żeby oglądać.
1: A ja oglądam.
0: I wkładam pani. Bardzo dobrze. No to już wiecie, jakie są podpowiedzi. Dzwońcie do nas, a my podpowiadamy, że do wygrania dzisiaj element z popołudniowego merchu ubraniowego Pirowski Pawełek i Warsaw Saints. Kogo witamy? Kogo gościmy? Dzień dobry. Czy ja podałem numer komórki?
3: Podaj. I tak 6, ludzie dzwonią.
0: 6-4-4-0-2-3-0-2. Numer się nie zmienił, jak słyszycie. Dzień dobry.
4: Halo. Halo, dzień dobry.
0: Kogo witamy?
4: Robert.
0: Radyjko, tylko w dół na momencik, żebyśmy się dobrze słyszeli. No i próbuj. Dwa pytania do Pawełka. Pawełkowi możesz zadać.
4: Okej, czy to się wkłada w telewizor?
3: W telewizor? W telewizor to nie.
1: Bezpośrednio nie.
0: Nie.
4: Bezpośrednio nie. Okej. Ale czy to służy do oglądania telewizji?
3: Tak, to tutaj mogę potwierdzić, że tak.
4: Okej. Czy to jest przewód od telewizji kablowej?
0: Przewód od telewizji kablowej.
1: Niestety
0: pani Jadziu.
1: Niestety nie.
0: Niestety nie. Moim zdaniem ten przedmiot wymyślono jeszcze przed telewizją kablową.
1: Jeszcze dawniej.
0: A czy tych przedmiotów ma pani więcej, pani Jadziu, w domu?
1: Bo mam.
0: To, naprawdę?
1: Tak.
0: To teraz może być dużo warte.
1: No.
0: To kiedy odwiedzamy Jadzie,
1: Pawełku? Trzymam w lamusie.
5: Autopromocja.
6: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
7: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
8: Tylko w Radiu SK.
9: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
7: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
10: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki. Prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: Marian, a gdzie mogę kupić
14: Na mediaexpert.pl.
13: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
14: Barbara, na mediaexpert.pl.
15: Forting zaprasza na wyprzedaż rocznika. Dynamiczny SUV Forting T5 już za 124 900 zł z ubezpieczeniem OC/AC lub instalacją LPG za złotówkę.
16: Zapraszamy do dealera. Józef Sowa, lider spółka ZOO, Bogumiłowice, Mikołajowice 198.
17: Kochasz zwierzęta, naturę lub pasjonujesz się wypiekami? Zamień pasję w zawód. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie to twoja szansa. Zostań technikiem weterynarii, hodowcą koni, agroogrodnikiem, ekspertem agrobiznesu, architektury krajobrazu, turystyki lub technologii żywności. W szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. W ZSEO mamy także zagraniczne praktyki Erasmus. ZSEO Tarnów. Rozumiemy edukację, dostarczamy rozwiązania. Wejdź na www.zseo.tarnów.pl.
18: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
19: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
20: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
21: Słyszałeś? Cosinos Young 15+ w Tarnowie robi dni otwarte.
22: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
21: Mają tam technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
22: Kiedy to?
21: Już 19 maja. Tarnów, Krakowska 6.
22: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
21: Cosinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
23: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
24: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 000 zł czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii Gemini Park w Tarnowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: To będzie ostatnia reklama.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: I po reklamie.

0: Dość! Kuba i Kuba w Radiu SK. 29 minut po godzinie 17. Pani Jadziu, jak się pani podobają nasi radiowi dżentelmeni?
1: Kubuś i Kubuś?
0: Tak jest.
1: Podobają.
0: Podobają się. Daję Jadzie okejkę.
1: Okej. Okay.
0: Wspaniale. Dzwońcie do nas bardzo proszę pod numer komórki 664 402 302 pod warunkiem, że macie pomysł, co Pawełek trzyma w ryjku. A podpowiedzi po rundzie pierwszej pani Jadzia zostawiła następujące.
1: Wsadzam i oglądam.
0: No już, no i krótko i na temat.
2: Wiemy, że nie jest to kabel od kablówki.
0: Nie jest to kabel od kablówki. Propozycja Mateusza z SMS-ów. W przypadku pani Jadzi obstawiałbym ciasto w piekarniku. Wkłada i ogląda, ale...
1: Czy rośnie?
0: Czy rośnie, ale jak rozumiem, ciasto to też nie jest.
1: Nie.
0: To przedmiot zdecydowanie z gatunku elektronika.
2: No to czekamy na telefony od was. 664-402-302. Dzień do okna się rozłączył.
0: To ja zapytam pani Jadzi. Pani Jadziu, czy żeby obsłużyć ten przedmiot, czy sprzęt kupimy w sklepie do obsługi tego przedmiotu?
1: To znaczy... Nie.
0: Już nie.
1: Już chyba nie.
0: Ale pani Jadzia ma to w domu, jak rozumiem.
1: Mam.
0: No wiadomo, wiadomo. Dzień dobry.
1: Jeszcze za dolary Dzień kupiony.
0: Dobry. Dzień dobry. Kogo witamy?
3: Mateusz z tej strony.
0: Mateusz, przedmiot kupiony za dolary do obsługi przedmiotu, który Pawełek dzisiaj trzyma w ryjku. Jadzia wkłada i ogląda.
2: W Peweksie kupiła kiedyś.
1: Tak, w Peweksie kupiłam.
0: No to ciekawe, czy masz pomysł.
3: Ja obstawiam kasetę VHS.
1: Brawo.
0: Brawo, tak jest. Kaseta magnetowidowa. Kto tak. nie wie, czym jest ta przyjemność, warto... zajrzeć do internetu i zobaczyć, na czym kiedyś oglądało się filmy. A pani Jadziu, pamięta pani ostatni film, który pani obejrzała na kasecie VHS?
1: Wiesz co, już nie pamiętam.
0: No tak, było to wczoraj przecież.
1: Z wesela oglądałam, pamiętam.
0: Z wesela! To muszę powiedzieć, że moje ostatnie filmy, które oglądałem na kasecie VHS, raczej dotyczyły nocy poślubnej, pamiętam, że...
4: I były kręcone w Niemczech.
0: Były kręcone w Niemczech.
1: A, to już

de survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Daria Zawiało w Bubble Tea na antenie Radia SK, 22 minuty przed godziną 18.
1: W zeszłym roku Kłebo na FIDE przejął PGE Narodowy w Warszawie. Były koncerty. W tym roku Stadion Narodowy przejmuje inny raper, Mata. I na te koncerty zaprasza was oczywiście Radio SK. Można jeszcze u nas wygrać bilety i to takie na ostatnią chwilę. Spokojnie, mamy, wystarczy dla każdego na sk.pl. Wpadajcie i się zgłaszajcie.
0: No i przypominamy także, że macie aż dwie szanse na koncerty Maty. Jeden w piątek, drugi w sobotę. Ten pierwszy dzień to jego wyjątkowe hity. Ten drugi to już dawka dobrej, nowej muzy spod palca Maty. Zapraszamy serdecznie. SK.pl to dobry adres, by upolować bilety, a Radio SK to dobre miejsce, by upolować najświeższe hity na czasie. Za moment ten od Tate McRae.
2: Radio SK. Reklama.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Już trwa Allegro Smart.

0: je codziennie po 18.
1: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
2: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
1: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
2: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
1: Nie martw się, dokupimy takie same. Za 89,99 za sztukę.
3: Mrówka, Tarnów ulica Czysta 5, Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
4: To co, Angela? Idziemy na rower?
5: Ale mój stary już nie daje rady.
4: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
5: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
4: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
6: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklepgalicja.pl.
8: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Tarnowie robi dni otwarte.
9: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
8: Mają tam technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
9: Kiedy to?
8: Już 19 maja. Tarnów, Krakowska 6.
9: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
8: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
11: Autobączek. Tarnów, ulica Gumińska 36A. www.autobączek.pl.
12: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
14: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
15: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

0: SK.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Dobre dźwięki odpowiada Bausa i numer zatytułowany Magnetic. Na zegarkach tych eskowych mamy 5 minut do 18.
1: A ja myślałem, że to ty, Pirowski, tak na tym pianinie tutaj.
0: To ja, Pawełku.
1: Grasz.
0: Ja tak dokładnie gram, gdy nikt nie patrzy, wiesz? Bo nagle, jak zaczyna ktoś patrzeć, okazuje się, że nie jest tak dobrze, jak myślałem pierwotnie.
1: Zmiana przy fortepianie. Za chwilę w imprezce z wami Michał Hanczak, a my wracamy w poniedziałek.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Szukasz wymarzonej podłogi do swoich wnętrz? Chcesz odświeżyć łazienkę szybko, czysto i bez kucia starych płytek? W APM Podłogi panele ścienne znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Podłogi laminowane, winylowe, drewniane i nowoczesne płyty ścienne, które odmienią Twoje wnętrze w jeden weekend. Przyjdź do APM Podłogi panele ścienne. Tarnów, Rozwojowa 43. Zapraszamy w tygodniu od 9 do 18, w soboty do 14. APM. Piękne wnętrza zaczynają się od podłogi.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Postaw na doświadczenie, które widać w portfelu. 20 lat tradycji i dualnego nauczania. Rzemieślnicza branżowa szkoła pierwszego stopnia w Tarnowie. Teoria w szkole, a prawdziwa praktyka i Twoje własne pieniądze u najlepszych pracodawców w regionie. Stolarz, mechanik, elektryk, kucharz, fryzjer, piekarz, lakiernik samochodowy. Nie ucz się o pracy, zacznij pracować z mistrzami. Trwa rekrutacja. Wejdź na szkołyrzemiosła.tarnów.pl. Zdobądź fach, który się opłaca.
7: Forting zaprasza na wyprzedaż rocznika. Dynamiczny SUV Forting T5 już za 124 900 zł z ubezpieczeniem OC/AC lub instalacją LPG za złotówkę.
8: Zapraszamy do dealera. Józef Sowa, lider spółka ZOO. Bogumiłowice, Mikołajowice 198.
9: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Tarnowie robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 19 maja. Tarnów, Krakowska 6.
10: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
11: Żyła sobie mała szprotka, co nie miała nigdy płotka. Płotki śmiały się z tej szprotki, więc kupiła płot, nie płotki. Hornwall. Porządne ogrodzenia stalowe w kolorach imitujących drewno. Wytrzymałe, piękne. Sam je przywieziesz, sam je zamontujesz. Cieszyć będą wszystkich. Blachodach. Produkujemy w Tarnowie. Odwiedź nas przy Świętej Trójcy 3 i przekonaj się na własne oczy, jak piękne są nasze ogrodzenia stalowe.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill, autoryzowany salon Weber World.
17: Piątkowy poranek będzie rześki. Rano temperatura będzie oscylowała w okolicach 10 stopni. Na szczęście szybko powędruje w górę. W dzień można się spodziewać zachmurzenia z przejaśnieniami. Niestety, wieczorem pojawi się jeszcze więcej chmur, a gorzej będzie w sobotę. Spodziewajcie się deszczu.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill z Brzozówki, oferujący grille gazowe, elektryczne i węglowe firmy Weber. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: Punktualnie 18, SK News, Jakub Krzyżak. W Kijowie trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza po nocnym rosyjskim ostrzale. Najnowsze dane ukraińskich władz mówią już o 9 ofiarach i ponad 40 rannych. Jutro w Kijowie ogłoszono dzień żałoby. Rzeszowski sąd musi przeanalizować dowody. Decyzja zapadnie za 2 tygodnie. Do 28 maja odroczono ogłoszenie wyroku w sprawie byłego już trenera lekkoatletyki i nauczyciela WF-u z jednej z sanockich podstawówek. Mężczyzna oskarżony jest m.in. o molestowanie uczennic poniżej 15 lat. Popołudnie i wieczór pod znakiem burz. Synoptycy wydali ostrzeżenia w sumie dla 7 województw. Chodzi o pas od Gdańska przez Olsztyn-Koszalin aż do Łodzi. Po szczegóły wpadajcie na sk.pl, tam też więcej newsów.
16: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
0: SK Sport News.
18: I na początek Rzym i półfinał turnieju WTA. Rywalką Igi Świątek będzie Elina Świtolina. Do tej pory Polka rozegrała z Ukrainką 6 spotkań, 4 zakończyły się zwycięstwem Świątek. Dziś kolejny pojedynek, początek meczu około 21:00, a na zwyciężczynię tego pojedynku w finale turnieju czeka już Amerykanka Coco Gauff. Dziś pierwszy mecz w playoffach Polskiej Ligi Koszykówki rozegra broniąca tytułu Legia Warszawa. Rywalem stołecznej drużyny będzie MKS Dąbrowa Górnicza, która okazała się najlepsza w fazie play-in. Pierwszy mecz Legia zagra u siebie, rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw.
16: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: SK Tarnów. News.
14: Michał Reszczyński. 16 milionów złotych na pomysły mieszkańców Małopolski. Już jutro rusza głosowanie w budżecie obywatelskim. Do wyboru jest ponad 150 projektów. Głosować można online lub tradycyjnie. Można zaprezentować swoje pomysły na rozwój tras rowerowych w mieście. Już jutro w Tarnowskim Centrum Dialogu odbędzie się spotkanie w ramach rowerowego okrągłego stołu.
19: Chcemy trochę porozmawiać o tym, co się już zadziało oraz o tym, co jest w naszych planach.
14: Wyjaśnia wiceprezydent Maciej Włodek. Spotkanie rozpocznie się o 17:00.
0: Imprezka.
20: Imprezka. Imprezka.
0: Imprezka. Imprezka.
21: Wszyscy gotowi, można zaczynać, no to zaczynam nasz program. Już, czy ktoś pamięta z jakiego to w ogóle programu, czy tylko ja jestem tak stary? Ty pamiętasz?
18: Ja pamiętam, tak.
21: Z jakiego?
18: A, nie powiem tytułu.
21: A, tam to tak, to każdy może powiedzieć. 2 po 18, Kanczak, zapraszam na imprezkę.

0: Bardzo ładnie zaczęliśmy imprezkę dzisiaj. Joe, End of Beginning. Parę chwil temu zacytowałem, parafrazowałem cytat ze znanego, starego programu. No właśnie, pytanie, czy znanego. Wszyscy gotowi, można zaczynać je zatem. Otwieram nasz program już, czyli imprezkę. No i Halinka się odezwała na Messengerze Radia SK.
1: Ja jestem pan Tiktak. Ten zegar to mój znak.
0: Dokładnie tak, to było z programu TikTok. Niektórzy pamiętają, dzisiaj jest TikTok, kiedyś był TikTok. A właśnie, TikTok, TikTok. No dobra, no to w takim razie zapytam was, do czego wy odliczacie dzisiaj, oprócz tego, że do weekendu, bo wiadomo, że wszyscy odliczamy do weekendu. Jeżeli macie ochotę opowiedzieć o tym, to zapraszam. Głosówki na Messengerze Radia SK, mile widziane. Można też oczywiście napisać, również w SMS-ie 664-402-302. Timberg, Sick Bromance, teraz wam zagram.

0: Alex Warren potrafi w hit. Było Ordinary, teraz mamy Fever Dream. No i tak oczywiście gramy w Radiu SK w imprezę. 20 minut po godzinie 18. Do czego odliczacie? Magda napisała mi na Messengerze SK, że odlicza do przybycia dostawcy z pizzą. I ten czas jej się wyjątkowo dłuży, bo miał być po 40 minutach, a minęła już godzina. Mam nadzieję, że on do ciebie jednak dojedzie, a nie, że dojada właśnie twoją pizzę. No to jeszcze Barbara z głosówką, do czego odliczasz?
1: A ja odliczam do emerytury.
0: O!
1: Jeszcze tylko 26 lat i emeryturka.
0: No to jeszcze trochę musimy poczekać.
2: Reklama.

0: Mnóstwo innych atrakcji przez cały maj. Czwartkowe spotkania z markami, upominki i nagrody. Optyk Bossowska zaprasza. Plac Sobieskiego w Tarnowie.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
0: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
2: To będzie ostatnia reklama. Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
3: I po reklamie.

0: Tu Radio SK, tu Swedish House Mafia, tu Hanczak. Razem spędzamy wieczory, relaksujemy się po całym dniu, ale co byście powiedzieli na to, żeby się trochę zrelaksować w jakimś ładnym miejscu? Trochę pozwiedzać, trochę poodpoczywać w bardzo fajnym towarzystwie słuchaczy Radia SK, ale też naszej porannej ekipy, czyli Jankesa, Wiktora i Kamy. To jest możliwe w ostatni weekend maja, całkiem już niedługo. Możemy was zabrać na wycieczkę, tylko jest jeden mały problem. Nikt nie wie dokąd, tak naprawdę. Poza naszym szefostwem, naprawdę, my też nawet nie wiemy. Nasza ekipa porankowa też nie ma pojęcia, dokąd poleci, bo to odlot ściśle tajny, a wszystko okaże się dopiero w dniu wylotu na lotnisku, kiedy dostaniecie bilety. Ale jest pewna podpowiedź.
1: Mówi wasz kapitan, żeby odlecieć nie będziecie potrzebować paszportu.
0: O, i to jest dobra podpowiedź i taka w sumie wiadomość, bo nie każdy ma paszport, ale się okazuje, że tak naprawdę wystarczy dowód i można z nami polecieć. Odlot ściśle tajny trwa. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK, czyli trzeba sobie ściągnąć apkę na smartfon, przy okazji będzie

0: Można słuchać nas wszędzie, no i tam można się zgłosić. Coś mi świta, coś mi mówi, że jutro o świcie, o poranku, Jankę Skama i Wiktor będą mieli dobrą wiadomość dla kogoś z was, bo ktoś dołączy do tej ekipy, która już niebawem poleci. W nieznane, które stanie się znane na lotnisku. Wchodzicie w to? Radio SK. Za chwilę Rita Ora, a potem Wiktor Waligura.
1: Reklama.
2: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
3: A w tobie?
2: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Lider SOWA, Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Gemini Park w Tarnowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Autobączek. Tarnów, ulica Gumińska 36A. www.autobączek.pl.
9: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
10: Boże, no! Pałac bym nam znów odświeżył.
11: Ale tak po kosztach.
12: Masz to w Brico.
13: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. A gres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
14: I po reklamie.
15: Skoda.

0: Wiadomo, że wszystkie hity zaczynają się w Esta, więc jak pojawia się nowość od Kygo, no to oczywiście, że od razu gramy na antenie Radia SK. Tu razem z Khalidem i Griffinem Save My Love, tuż przed godziną 19 na antenie Eski. Do czego odliczacie? O to was dzisiaj pytam. SMS od Anki. Ja odliczam do odbioru domu, który ma już opóźnienie 7 miesiąc. Ojej, to chyba jedzie koleją. Ale w poniedziałek wchodzi kafelkarz, więc odbiór coraz bliżej. No trzymam kciuki, Anka, żebyś dała radę, żebyś jakoś szybko się wprowadziła. No pewnie nie jedna osoba, która teraz słucha, kiedykolwiek wykańczała dom lub mieszkanie, wie, że grunt to się nie dać wykończyć, zanim to wykończenie nastąpi.
1: Reklama.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
4: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
3: Gdy siatkarze gromią do zera. Wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata. SK Sport News w Radiu SK.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: Hot grill.
9: Parilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Postaw na doświadczenie, które widać w portfelu. 20 lat tradycji i dualnego nauczania. Rzemieślnicza branżowa szkoła pierwszego stopnia w Tarnowie. Teoria w szkole, a prawdziwa praktyka i twoje własne pieniądze u najlepszych pracodawców w regionie. Stolarz, mechanik, elektryk, kucharz, fryzjer, piekarz, lakiernik samochodowy. Nie ucz się o pracy, zacznij pracować z mistrzami. Trwa rekrutacja. Wejdź na szkołyrzemiosła.tarnów.pl. Zdobądź fach, który się opłaca.
14: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
15: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
14: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
15: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
14: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
16: Mrówka, Tarnów ulica Czysta 5, Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
19: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
18: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
20: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
21: I po reklamie.
22: SK Tarnów. Na czasie.
23: Michał Reszczyński. Zabrzmią piosenki musicalowe, kabaretowe oraz filmowe. Chór Solski zaprasza na koncert Dzień Dobry Piosenko. Hity wielkiego ekranu. Dla jednych będzie to sentymentalna podróż, a dla innych okazja, by odkryć znane piosenki na nowo. Wydarzenie odbędzie się na scenie Tarnowskiego Teatru już 14 czerwca. Początek o 19. Tymczasem jutro w sali klubowej PCTK przy ulicy Żydowskiej w Tarnowie odbędzie się spotkanie pod nazwą Z kanapy na Kaukaz. Waldemar Malina opowie o wyprawie rowerowej do Czeczenii. Start o 18.
1: Muzyką się żyje.
0: Jutro koncert numer 1 The Best of Mata na PGE Narodowym w Warszawie. Pojutrze koncert numer 2 finał trasy Mata 2040 w tym samym miejscu oczywiście. No a pomiędzy jednym a drugim premiera nowości od tego rapera. Mata ogłosił to dzisiaj w mediach społecznościowych. No i tutaj są dosyć zmieszne interpretacje, bo jedni mówią, że będą 3 płyty, inni mówią, że jedna. No zobaczymy. A ja ogłaszam, że jeszcze mamy dla was bilety na jutrzejszy koncert Maty w stolicy. Zgłaszajcie się czym prędzej na sk.pl, bo dzwonię za chwilę. Martin Garrix kończy dzisiaj 30 i robi prezent zarówno sobie, jak i swoim fanom. DJ i producent, który lata temu debiutował hitem Animals, ogłosił, że jutro usłyszymy kawałek, który nagrał z Edem Sheeranem. A Martina Garrixa we własnej osobie zobaczymy w Polsce 3 lipca. Zagra wtedy na Openerze. Wcześniej, bo w czerwcu, 3 dni z Warsaw Music Festivalem. Na stadionie Legii zagrają m.in. Black Eyed Peas, Armin van Buuren, a także Trips, Kacperczyk czy Calvi i Remi. Zaprasza Radio SK. Szczegółów szukajcie na sk.pl.
8: Impreska. Impreska. Impreska.
0: Impreska. No tak, Gryplan jest rzeczywiście taki, że za chwilę rozdaję bilety na jutrzejszy koncert Maty na Narodowym, ale też gram sporo hitów od Maty i nie tylko. Bo teraz na przykład Jonathan PZ i Liwka, a potem Millennium z Ellie Goulding, będzie jeszcze Victor Dedua. Hanczak z tej strony. Miło

0: Balit, którego słyszymy w tym hicie zespołu Rudimental, wpadnie w tym roku do Polski. Jesienią zagra koncert w Warszawie, ale nie będziemy czekali do jesieni na koncert Maty na PGE Narodowym w stolicy. Wiesz, kiedy koncert Maty na PGE Narodowym, Emil?
1: No, zdarzyło się, że jutro i w sobotę podobno.
0: Tak, jutro The Best of Mata, a pojutrze finał trasy Mata 2040. A to jest prawda, że ty już nie masz studni do matury?
1: No, dzisiaj już się oficjalnie zakończyły matury całkowicie.
0: O, proszę, ale zakończyłeś, bo stwierdziłeś, że już więcej nie idziesz, czy już wszystkie egzaminy za tobą?
1: Wszystko za mną, dzisiaj zdano ostatni ust na angielski i można świętować.
0: To co, to powinienem cię jeszcze pytać z maty, zrobić ci maturę z maty, czy już jednak odpuszczamy?
1: Jeżeli chcecie, możecie pytać, ja nie mam z tym problemu.
0: Okej, okay. Czyli jesteś takim fanem, który o macie wie wszystko?
1: Mam nadzieję.
0: Wiesz co, ale ja nie będę taki, bo ja nie jestem złośliwy, nie jestem wredny wbrew naturze. Tylko jeszcze powiedz, z kim najczęściej maty słuchasz, bo napisałeś na SK.pl o tym.
1: No właśnie z tatą najczęściej to się
0: jest,
1: udawało.
0: To jest w ogóle ciekawe, że z tatą. No w sumie mata też ma tatę dosyć aktywnego i znanego, który chodzi na jego koncerty. Więc nie wiem, czy jutro na PGE Narodowym będzie, ale wiem jedno. Ty i twój tata, jeżeli tylko chcesz go zabrać, będziecie. Bo podwójne zaproszenie na PGE Narodowe na The Best of Mata jest twoje.
1: Niezwy, dziękuję ślicznie.
0: No pewka, no bez pytania, przecież nie będę cię już męczył, już się namęczyłeś na tych maturach. Emil, czas uczcić zdane matury, znaczy mam nadzieję, że zdane matury, ale
1: tak,
0: zakończone...
1: Tak, zdecydowanie zdane.
0: Zdane, no to dobrze, no to uczcicie to jutro na PGE Narodowym. Gratuluję. A wam jeszcze przekażę jedną ważną informację, że jeszcze jutro takie bilety last minute będziemy mieli, także wchodźcie na sk.pl i tam się zgłaszajcie. Kto teraz poleci? No wiadomo, że Mata.

0: Teddy Swims w imprezie w Radiu SK. Za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj, a także Britney Spears i hymn męskiego grania tegoroczny. A dzisiaj 14 dzień maja, to jest Dzień Farmaceuty, więc wszystkim farmaceutkom i farmaceutom życzę, żeby znaleźli w swoim życiu receptę na szczęście. Ale górnolotnie, ale poetycko. To teraz będzie bardziej przyziemnie. Podobno dużo lekarzy też napisało farmaceutom życzenia z okazji ich święta, ale nikt nie wie, czego życzą, bo nikt się nie rozczytał.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki. Prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
8: Sherlock Holmes, James Moriarty.
7: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
9: Wyjdziemy stąd. Razem.
7: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
11: Poleca Radio SK.
12: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
14: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: To będzie ostatnia reklama.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: I po reklamie.
1: SK.

0: i od dawna to wiem.
1: A mnie ciągnie do was. Też od dawna to wiem. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino w Radiu SK. Oczywiście 15 minut do 20. Handrak z tej strony. Czas uruchomić telefony. 664-402-302. Wy dzwonicie, ja zadaję wam pytania, a wy odpowiadacie słowem na pierwszą literę waszego imienia. Taka to jest zabawa. Zaraz zobaczycie, jakie mam pytanka na dzisiaj przygotowane. Mamy pierwszy telefon. Halo, witam serdecznie.
2: Halo, cześć.
1: Jak masz na imię?
2: Wiktoria.
1: O, chyba dawno nie było literki W. Co można zjeść na kolację na pierwszą literę twojego imienia?
2: Włoską pizzę.
1: Dobrze, podoba mi się ten pomysł. No to lecimy dalej. Sposób na odpoczynek na pierwszą literę twojego imienia. Tylko nie włoska pizza już.
2: Wakacje.
1: O, ojejku. Masz już zaplanowane? Tu możesz
2: oczywiście
1: normalnie odpowiedzieć. A gdzie?
2: A, to bardzo ciepłe kraje, Turcja.
1: O, wspaniale. A kiedy?
2: W połowie sierpnia.
1: A z kim? A mogę dołączyć? Jejku, jak ja bym chciał już pojechać na wakacje.
2: Bilet mogę pocztą wysłać.
1: Do, wspaniale, dogadani jesteśmy. Dobra, ostatnie pytanie do ciebie. Dobry prezent komunijny, bo niektórzy jeszcze szukają pomysłów na pierwszą literę twojego imienia. No. 3, 2.
2: Wielki rower.
1: Może być wielki rower. Chociaż myślę, że wiele osób wolałoby jednak wielką sumę pieniędzy w kopercie.

0: Czy ten człowiek w ostatnim czasie nagrał jakiś kawałek, który nie stał się hitem? To Sombr oczywiście. Było 12 to 12 na przykład, było Home Wrecker, a teraz mamy Potential. No i gramy oczywiście w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce i pewną nowość, ale prosto z Polski, chociaż trochę z Kalifornii. Będę miał dla was po 20.
1: SK.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Tako Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
8: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
0: To będzie ostatnia reklama.
11: A ty niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
0: A w tych światach? Kawa ziarnista Astra, 100% arabika, 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: I po reklamie. SK Tarnów. Na czasie.
12: Mikołaj Reszczyński. Jeśli jeszcze nie widzieliście wystawy Zofia Stryjeńska między wiarą i obrzędem, to lepiej się pośpieszyć. Tylko do soboty, 16 maja, można oglądać ekspozycję w siedzibie Muzeum Ziemi Tarnowskiej. A już w niedzielę, 17 maja, odbędzie się Pchli Targ. Pojawią się wystawcy indywidualni, organizacje społeczne oraz firmy zajmujące się rękodziełem. Będą też produkty ekologiczne czy rośliny. Będzie można nabyć sadzonki, kwiaty, ale i przetwory. Nie zabraknie też różnych bibelotów. Wydarzenie organizuje Centrum Sztuki Mościce. Start o 10.
13: Muzyką się żyje.
14: Roxy w duecie z Łajciorem. Ich wspólny kawałek usłyszycie w Radiu SK już za kilka chwil, ale przed nami też drugi półfinał Eurowizji. Dzisiaj bez wielkich emocji, no bo Alicja Szemplińska już zapewniła sobie miejsce w finale. Występowała we wtorek, teraz przed nią sobotni finał. A dzisiaj o awans do finału powalczą m.in. Czechy, Ukraina, Dania, Szwajcaria, Bułgaria, Łotwa czy Malta. Początek koncertu o 21:00. Gwiazda prosto z Jamajki w przyszłym tygodniu w Polsce. Mam dla Was bilety na koncert Shona Paula w Warszawie. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, Got to Love You czy No Lie. Wiadomo, że Sean Paul to jest król dancehallu. Od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami, za co m.in. dostał już nagrodę Grammy. Tegoroczny koncert w Polsce ma być oparty na tych największych hitach. Na ten koncert zaprasza Was Radio SK. A jeżeli chcielibyście dostać bilety, no to musicie mnie po prostu przekonać, że Wam się te bilety należą. Zapraszam na Messenger Radia SK. Można napisać, a jeszcze fajniej, jak nagracie głosówkę i będę mógł Was usłyszeć.
0: Imprezka.
14: Dwie minuty po 20:00, Hanczak z tej strony. Zapraszam do wspólnego imprezkowania. Za chwilę Dracula, Tame Impala i Jenny wam zagram, ale najpierw Karol G. Dobra, już nie będę czytał tego tytułu, bo on jest taki trudny, ale to jest bardzo dobry numer, taki na rozgrzanie w chłodniejszy wieczór.

0: Kuba i Kuba z nowym singlem Stygnie lato na antenie Radia SK. Tak troszkę, żeby ukoić nerwy po czasami całkiem nerwowym czwartku. Chociaż mam nadzieję, że nie było tak źle u was, a że piątek będzie naprawdę fantastyczny. Natomiast może być bardzo fantastyczny też przyszły tydzień, zwłaszcza, że mamy sporo kolejnych koncertów przed sobą. Choćby Sean Paul 20 maja przyjedzie do Warszawy. Czy ja coś mówiłem o biletach na ten koncert, że je mam?
1: I nie mogę wysłać do was wiadomości, no! Nie wiem czemu. Chciałam wygrać bilet i sobie zaśpiewać. Kancelaria, kancelaria.
0: Marlena, która płacze tam po drugiej stronie, że nie może wysłać wiadomości, ale jak nie możesz wysłać wiadomości, skoro ja dostałem od ciebie wiadomość? Chyba coś ci się przycisnęło. No to niech ci się jeszcze przyciśnie wiadomość taka, że dostałaś bilety.
2: Reklama. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro. Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Plac sobie.

0: wybierz.
1: Oraz mnóstwo innych atrakcji przez cały maj. Czwartkowe spotkania z markami, upominki i nagrody. Optyk Bossowska zaprasza. Plac Sobieskiego w Tarnowie.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Słyszałeś? Cosinus Young 15 plus w Tarnowie robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 19 maja. Tarnów, Krakowska 6.
5: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Cosinus Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie.

0: Coldplay w Radiu SK. Hanczak z tej strony, to imprezka. Słuchacz Paweł napisał do mnie, że piosenki z UU są najlepsze. No więc Sky Full of Stars absolutnie pasowało. Było tu UU. Mam nadzieję, że wasz czwartek to jednak takie UU, a nie UU. Ale nawet jeżeli jesteście zmęczeni, to za chwilę wam zagram na prozę życia trochę poezji od Sanach. Wcześniej jednak jeszcze w sprawie Shona Paula i jego koncertu w przyszłym tygodniu w Warszawie odezwała się słuchaczka.
1: Cześć Radio SK, cześć. Tu Oliwia. Właśnie usłyszałam, że można wygrać u was bilety na koncerty Shona Paula, co by było spełnieniem moich marzeń. Jestem prawdziwą fanką od najmłodszych lat. Pamiętam jeszcze, jak za grzydyla siedziałam na Vivie przed telewizorem, w sensie oglądając Vivę i jego teledyski. To właśnie jego utwory rozpoczęły u mnie pasję do tańczenia tańca dancehall, który tańczyłam przez 10 lat. Mam filmiki na potwierdzenie, jak coś. Gdyby potrzebna była weryfikacja.
0: Słuchaj, no ja też mam filmiki, jak tańczę dancehall. One się bardzo źle kończą, ale jakby co, to zawsze możemy się powymieniać. Oczywiście, Oliwia, wysyłam cię na koncert Shona Paula, podwójny bilet dla ciebie. Zresztą dla Magdaleny, dla Klaudii, dla Beaty. Dziewczyny, się okazało, tutaj do mnie nagrywają się, piszą, bo po prostu mają wiele wspomnień z Shonem Paulem. Wszystkich nie zmieszczę na antenie, ale Torwar was wszystkie pomieści z osobami towarzyszącymi.

0: Jeżeli ktoś teraz słucha Radia SK w pracy i potrzebował jakiegoś tutaj energetyka albo kawę, to już nie musi, bo Fast Cars and Superstars zrobiło robotę przed 21. A takich rytmów tanecznych oczywiście jutro więcej, bo jutro piątek, no i SK Live Remix. Powróciła ta audycja po niemal dekadzie przerwy. To jutro wieczorem, ale rano ktoś z was znowu się dowie, że musi się w kolejny weekend spakować, zabrać kogoś i polecieć z nami na odlot ściśle tajny. Dokąd? No tego wam nie mogę powiedzieć, bo po pierwsze nie wiem, a po drugie na tym też polega ta zabawa, że nikt do końca tej zabawy nie wie, dokąd polecicie, dowiecie się na lotnisku. Ale wiadomo, że będzie tam Jankes, będzie tam Kama, będzie tam Wiktor, no i na przykład nasza słuchaczka Ola z narzeczonym, bo Ola już wygrała.
1: Ufacie sobie do samego końca, tak?
2: Tak, tak, moje serce jest zaklepane, jego mam nadzieję też.
1: No ale pytanie, Jankes, czy my w końcu zabieramy Olkę, czy nie?
3: Ola, jesteś cudowna, jesteś wspaniała, jesteś narzeczoną, lecisz tak ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
2: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: I bardzo dobrze, jest radość. No i zobaczymy, czy będzie też kolejna radość z miejscówki, do której polecicie, ale myślę, że tak. Przypomnę, w pierwszej edycji nasza ekipa wylądowała na Cyprze. Jak będzie teraz? Okaże się za tydzień. Ale jeżeli chcecie z nami polecieć, to zgłoście się już teraz. Można to zrobić tylko przez naszą mobilną apkę, którą ściągnąć możecie na smartfony.

0: Reklama. Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie. SK Tarnów. Na czasie.
9: Michał Reszczyński. Na kilka dni ulica przy Domu Kultury Westerplatte będzie zamknięta, ale przejście pozostanie możliwe przez sam budynek. To okazja, by zajrzeć do środka i sprawdzić atrakcje przygotowane z okazji Światowego Dnia Rozwoju Kultury. Akcja potrwa od 18 do 22 maja. Tymczasem Rada Osiedla Piaskówka zaprasza na bezpłatne spotkania ze sportem na świeżym powietrzu. Zaplanowano m.in. wspólny Nordic Walking, wzmacnianie i rozciąganie ciała. Nie ma zapisów. Zajęcia będą trwały od czerwca do połowy września w Parku Piaskówka.

0: Tarnów News.
1: Zaczynamy kolejny magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dziś zaproszenie na konsultacje w sprawie remontu ulicy Lwowskiej. Powiemy o dotacjach na kompostowniki oraz o inwestycjach w parku Piaskówka. Będziemy też ostrzegać przed oszustami. Justyna Świderska, zapraszam. Można przyjść na spotkanie i zabrać głos. Już 20 maja w Tarnowskim Centrum Dialogu odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące remontu kolejnego odcinka ulicy Lwowskiej. Zapraszamy wszystkich, zachęca wiceprezydent miasta Maciej Włodek.
2: Jest to wymóg projektowy funduszy szwajcarskich, tak aby jeszcze przed samym wbiciem łopaty przeprowadzić takie konsultacje. Wykonawca będzie po kolei opisywał, jaki jest zakres robót, jak on będzie poszczególnymi etapami się odbywał, jaki będzie miało to wpływ na otoczenie, na faunę, na florę, jak i również na bezpośredni ruch w zakresie obiektów użyteczności publicznej w tamtym terenie. Też jeszcze jesteśmy przed projektem organizacji ruchu co do tego zadania, także tutaj ten czynnik konsultacyjny jest istotny, musi on być dopełniony. Jest to kolejny w zasadzie cykl konsultacyjny. Tutaj jeżeli chodzi o same założenia, o sam projekt, już ten etap odbył się na etapie przedprojektowym. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że ulicę Lwowską będziemy realizowali z funduszy szwajcarskich. No i tutaj dodatkowo właśnie sami Szwajcarzy mają właśnie taki wymóg, że przed wbiciem łopaty takie konsultacje dodatkowe muszą się odbyć. No i to będziemy właśnie realizowali.
3: Chciałbym zapytać o drugą inicjatywę. Okrągły stół rowerowy 3.0. Powiedzmy coś na ten temat.
2: Tak, no tutaj w zasadzie realizujemy bardzo duży projekt rowerowy, w zasadzie rowerową rewolucję w naszym mieście. Kwota powyżej 20 milionów złotych dotycząca budowy i projektowania ścieżek rowerowych w naszym mieście. Duża część zadań jest już zrealizowana, trochę jeszcze przed nami. Chcemy podczas okrągłego stołu trochę porozmawiać o tym, co się już zadziało oraz o tym, co jest w naszych planach. Tutaj takim największym zadaniem inwestycyjnym będzie budowa połączenia rowerowego pomiędzy miastem Tarnowa a gminą Żabno, w zasadzie Łęgiem Tarnowskim. Duży odcinek, który w zasadzie był wykluczony zarówno pod kątem pieszym, jak i rowerowym. Teraz to się zadzieje. W tym roku będzie postępowanie przetargowe. No i tutaj chcemy też właśnie posłuchać naszych rowerzystów o tym, co się właśnie zadziało, jakie są ich uwagi, no bo też należy je przyjąć, mówiąc kolokwialnie, na klatę. Już porealizacyjnie możemy też pewne rzeczy jeszcze poprawić, zmodyfikować i tutaj takim naszym głównym założeniem jest, aby zachować pewną ciągłość tych ścieżek, aby jedna z drugą się łączyła, żeby była z przyjaznej nawierzchni bitumy. Już w zasadzie eliminujemy ścieżki rowerowe z kostki brukowej. No i to wszystko w ramach takiej dobrej kontynuacji. Po raz kolejny będziemy się spotykali. To już będzie trzecie spotkanie i mam nadzieję, że wypracujemy coś dobrego, bo ostatnie spotkania właśnie pokazały to, że no jest jeszcze jakaś przestrzeń do ewentualnych korekt przed samym postępowaniem przetargowym.
3: Tylko powiedzmy tak mniej więcej, w jakich miesiącach może by został ogłoszony ten przetarg i też którędy mniej więcej by biegła ta ścieżka rowerowa do Żabna?
2: Tutaj szacujemy, że ten przetarg odbędzie się na przełomie 3 i 4 kwartału. Tutaj ta ścieżka rowerowa będzie biegła w okolicach producenta kostki brukowej. Będzie ona łączyła się bezpośrednio poprzez ulicę Klikowską, Niedomicką, aż do samego Łęgu Tarnowskiego. I tutaj pragnę uspokoić ten drzewostan, który tam jest zabytkowy, chroniący też przed historycznie, przed nawalnymi opadami śniegu i zaśnieżeniem drogi. On zostanie też dendrologicznie jest przebadany, także tutaj mówimy tylko i wyłącznie o takich pracach bardziej porządkowych. No i właśnie chcemy, żeby te nasze dwie gminy, jest to projekt ze zintegrowanych inwestycji terytorialnych, a więc tutaj będziemy integrowali się z sąsiednią gminą, gminą Żabno.
1: Dodajmy, że trzecie spotkanie w ramach rowerowego okrągłego stołu odbędzie się 15 maja w Centrum Dialogu. Początek zaplanowano na godzinę 17.
0: SK Tarnów.
1: Celem jest ochrona środowiska oraz promocja recyklingu. 14 gmin z regionu tarnowskiego otrzymało dofinansowanie na zakup kompostowników dla mieszkańców. Pieniądze pochodzą od województwa małopolskiego. Wicemarszałek Ryszard Pagacz zaznacza, że akcja skierowana jest przede wszystkim do młodych ludzi. Z kolei Paweł Ciećko z Urzędu Marszałkowskiego województwa małopolskiego podkreśla, że projekt cieszy się co roku dużym zainteresowaniem.
4: Kilka słów dotyczących w ogóle całej tej idei działania, które nabiera coraz większego uznania i coraz bardziej chętnie ludzie przystępują do starania się o kompostowniki i kompostują to, co do tej pory było oddawane, bądź to w tych plastikowych pojemnikach, które gminy wystawiają na tak zwane biodegradalne odpady, a żeby tego nie wozić i jak najwięcej zagospodarować, może w ramach własnych możliwości, no jest taki pomysł realizowany już od 2024 roku. To są znaczne środki. Pan dyrektor o tym za chwilę powie trochę, ale powiem w ten sposób, że w tym roku były już pewne ze strony zarządu obawy, czy to są celowo wydatkowane środki. Dlatego to jest w tej formie, gdzie finansujemy 100% dotacji, pewnie to jest ostatni rok. W związku z czym utrzymaliśmy ten projekt, w związku z tym, że to rozpędzone, zachęcające, prawda, dzieło mogłoby szybko wygasnąć, jeżeli nie będziemy dofinansować. Prawdopodobnie w przyszłym roku ograniczymy 50-50, tak jak większość różnego rodzaju projektu. W tym roku jeszcze zostało tak jak dotychczas, tym bardziej zachęcać mieszkańców, proszę o to, by starali się o te kompostowniki. W czym jest rzecz? To jest też element tak zwanego szukania sposobów, by te gminy, gdzie ponad 90% mieszkańców mieszka w domach jednorodzinnych, bo tam są największe możliwości korzystania z kompostowników, wyrobić pewien mechanizm. No, a kierujemy to również do ludzi młodych przede wszystkim, bo starsi jakby te praktyki mają wyrobione, ale młodzi ludzie powinni być stale informowani, doszkalani. I o to jest wielka prośba, jako że sprawa dotycząca ochrony środowiska, no, wszystkim nam powinna leżeć na sercu. Nie chodzi tylko tu o ograniczenie zużycia wody, o źródła energii, które są odnawialne, o takie korzystanie ze środowiska, które jak najmniej szkody robi temu środowisku, bo wszyscy jesteśmy jego częścią. Ale chodzi również o to, że to, co wytworzymy w postaci tak zwanych biodegradowalnych odpadów, zostawało również później jako nawóz, bo po 2-3 latach można to wykorzystywać, czy to jako nawóz pod grządki, pod kwiaty, by w ten sposób jakby ten cykl zamknięty dotyczył tego gospodarstwa, którym się wszystko to odbywa. Teraz chciałem poprosić pana dyrektora o kilka słów.
5: Szanowni Państwo, bardzo dziękuję też za zaproszenie i że możemy uczestniczyć w bardzo dobrym spotkaniu. Gwoli dodania tego, co powiedział pan marszałek. Program Kompostowniki jest kolejną naszą edycją województwa małopolskiego dla samorządowców, wspierających gminy przede wszystkim w uzyskaniu poziomu odzysku, jednym z elementów, które są w państwa gospodarkach odpadami. Bardzo również ważne jest podkreślenie ta rzecz, że wpisuje się to w dzisiejszą już gospodarkę o obiegu zamkniętym, tą cyrkularną gospodarkę, czyli odpady, które ulegną przetworzeniu, te biodegradowalne, ulegną przetworzeniu w kompostownikach, które finansuje w 100% Zarząd Województwa Małopolskiego, wrócą powtórnie do wykorzystania. Tak jak podkreślaliśmy, to jest kolejna, czwarta już edycja, kolejne pieniądze, w których sfinansujemy w 100% i bardzo się cieszy ten projekt po raz kolejny dużym zainteresowaniem gmin. Jak wspominał pan marszałek, jest to największe zainteresowanie jest w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich. Tam, gdzie jest przewaga oczywiście gospodarstw domowych, tam, gdzie możemy sami zagospodarować te odpady we własnym zakresie, a później one wrócą po przetworzeniu do środowiska. Jeszcze raz bardzo dziękuję, że państwo się tak bardzo interesują, a myślę, że jeszcze muszę dodać jedną bardzo ważną rzecz. Tak duże zainteresowanie kolejną edycją, że zarząd zwiększył kwotę na finansowanie, tą pierwotną na finansowanie dla samorządowców. Także jeszcze raz, wychodząc naprzeciw państwa oczekiwaniom, Zarząd Województwa Małopolskiego bardzo jest też zadowolony z tego, że będziecie państwo mogli uzyskać ten procent odzysku, a w związku z tym no, nie będzie naliczanych kar z tego tytułu, które musimy wszyscy ten procent odzysku pokazać, udowodnić i przekazać do Komisji Europejskiej.
4: tutaj trochę kulisów tych starań o przekazanie środków, ujawniam, że właściwie do tej pory też mogło być kompostowanie, wystarczy parę desek zbić, prawda, i tak. No, są one może mniej estetyczne, no i są pewnym utrudnieniem, o tyle, że kompostownik można podnosić tam od dołu, bo on nie ma dna, także że to są takie w kształcie odwróconego, to jest prostopadłości, o podstawie kwadratu, tak by można było powiedzieć, albo raczej stożek ścięty o podstawie kwadratu, wkładany z takich elementów, tak, czyli po prostu nakłada się jeden na drugi z odpowiednio przygotowanymi otworami, bo musimy wiedzieć, ci, którzy nie wiedzą, ale podejrzewam, że takich nie ma. Ten kompostownik co jakiś czas powinien być przesypywany ziemią. No i oczywiście naturalne opady, a jeżeli brak naturalnych opadów, powinien być polewany, żeby ten proces degradacji następował. On się wiele nie różni, jest przede wszystkim estetyczny i jest łatwiejszy w rozbieraniu, bo nie musimy od razu wszystkich tych elementów zakładać. Idea jest ta sama, jak zwykły taki, prawda, z desek pozbijany. Jest on plastikowy, a zatem, znaczy jest takiego tworzywa, nie wiem, czy dokładnie to plastik się nazywa, ale jakieś tworzywo sztuczne, tak, które no, daje gwarancję, że on potrwa dłużej. Drewno jednak jest łatwiejsze, po kilku latach ulega rozpadowi. Tak, no i sam staje się potem odpadem, który można wzywać pod grządki na przykład. Natomiast tutaj chodzi o co? Tutaj chodzi o to, żeby idea się, szczególnie tak już wspomniałem, u ludzi młodych zaimplementowała do tego, że mamy kompostownik, a zatem nie wyrzucamy do tego brązowego kubła na odpady, tylko wszystko to, co się nadaje do tego, by w przeciągu 2-3 lat, bo ten proces, panie dyrektorze, to tak za 2-3 lata trwa, minimum do tego. Warto też przemieszać od czasu do czasu, czyli jakąś pracę warto wykonać i potem z powrotem wrzucić do tego kompostownika, a więc kwestia przesuwania, kwestia no, dyslokacji na działce swojej, to też jakby wspomaga taki porządnie wykonany, bo no, z tych desek to jest taka chałtura, nazwijmy, że to chałtura i to tak robiłem, ale to się rzeczywiście niekoniecznie zawsze udaje. A zatem do tego to się sprowadza ta różnica, ale idea kompostowania zostaje i jeżeli młodym, szczególnie ludziom uświadomimy, że tak można, że wszystkie te odpady, które się po jakimś czasie rozkładają, wrzucamy tam, czyli zachowujemy maksymalnie dużo tych rzeczy, które wytworzymy jako ludzie, no, chcąc żyć, prawda, przy gotowaniu obiadów i różnych innych potraw, więc wtedy to utrwalamy, szczególnie w młodym pokoleniu, to przekonanie, żeby jak najwięcej tych rzeczy zostało w ramach gospodarstwa, a jak najmniej wywożonych. Życzeniem naszym byłoby, żeby projekt się utrzymał w następnych latach, tak żeby to utrwalić już na lata. Na razie nam się udaje, z taką nadzieją.
5: Ja jestem, co prawda, mieszkańcem gminy Landskorona, ale mieszkańcy deklarują, że będą kompostowali odpady. Jeżeli my dostarczymy im, czyli samorządowcy dostarczają kompostowniki do gmin, to również jest to dostarczenie dowodu obiektywnego do sprawozdawczości, że te właśnie odpady, które zostały zadeklarowane w deklaracji podpisanej przez każdego mieszkańca gminy, zostają u nas i możemy to po prostu zwyczajnie potwierdzić, czyli sprawdzić, że faktycznie ten kompostownik tam działa. To znaczy, że faktycznie ludzie te odpady kompostują, czyli nawracają. Można jeszcze, żeby przyspieszyć to kompostowanie, można dodawać jeszcze środków, które są wszędzie dostępne w każdym ogrodniczym sklepie, które przyspieszają to kompostowanie. Posypać. Jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. One są bezpieczne. To znaczy się, tak jak pan marszałek wspominał, zaszczepiamy wśród młodych ludzi, że będą można te biodegradowalne odpady wykorzystywać powtórnie, ale magazynowane czy przerabiane są w odpowiednim, dostosowanym do tego pojemniku. Nie będą mogły wywołać jakiegoś negatywnego też skutku, na przykład dla naszych dzieciaków, że gdzieś się zawdzieje, coś sobie zrobi. Tu po prostu jest bardzo proste. Otwiera pokrywę, wsypuje, przesypujemy później ziemią, dodajemy czynnika, który jeszcze zwiększa to kompostowanie. Mamy dostarczone profesjonalne, zatwierdzone certyfikatem, można powiedzieć, no proste urządzenie, które jest też zunifikowane w całej gminie. I to jest bardzo ważna rzecz. Jedną chcę podkreślić, dostarczenie dowodu obiektywnego, że faktycznie te odpady są kompostowane.
1: Dodam, że wśród gmin, które teraz zawarły umowy, są Brzesko, Ciężkowice, Drwinia, Skrzyszów, Trzciana i Zakliczyn. Ruszyły pierwsze inwestycje w Parku Piaskówka w Tarnowie. Na pierwszy ogień poszło umacnianie brzegów przy stawie, ale na tym nie koniec działań Rady Osiedla, zapowiada Ryszard Neyman.
6: Pierwsza inwestycja w tym roku już się zadziała.

0: brzegu, troszkę jest brzeg podniesiony, zasiana jest trawa, także liczymy, że kilka tygodni zrobi się tam fajnie i zielono i przyjemnie. Natomiast na przyszły rok na pewno będziemy jeszcze umacniać kolejne odcinki tego brzegu, bo cały południowy brzeg stawu zasadniczo do tego stawu się osuwa. Mamy też wstępne tutaj wyniki diagnozy, czemu tak się dzieje. Kwestia jest taka, że tam akurat jest to brzeg odsłonięty, nie ma tam roślin, które by go umacniały, tak jest trzcina na tym brzegu północnym. A dwa, no ptaki też korzystają z tego brzegu bardzo intensywnie, ludzie przychodzą bardzo blisko krawędzi stawu, żeby je dokarmiać, a ponieważ staw nie był robiony w ten sposób, jest maksymalnie naturalny charakter, jeśli chodzi o sposób, jaki był budowany, bo przypomnę, ten staw jest wybudowany, jego tam nie było w takiej formie pierwotnie, no to nie były te brzegi przed osuwaniem się zabezpieczone, no i teraz właśnie to ten błąd naprawiamy.
1: To wykonanie tego umocnienia na tym odcinku, który już jest w tej chwili zrobione, to bardzo było drogie przedsięwzięcie?
0: Nie, to symboliczna kwota jak na budżet naszego osiedla, przypomnę. Tam troszkę powyżej 10 tysięcy złotych, z tego co pamiętam.
1: Mhm. Ja muszę zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo w momencie, w którym ta informacja pojawiła się na profilu Rady Osiedla Piaskówka, pojawiły się również i komentarze. I tam między innymi pojawił się pewien zarzut mówiący o tym, że nie jest to dobry pomysł z tymi kamieniami, bo będzie ciężko zejść do wody na przykład bosą stopą. I tak się zastanawiam. Przecież nigdzie nie jest powiedziane, że to jest staw, który służy kąpieli i rekreacji.
0: Nawet nie powinien służyć kąpieli i rekreacji, z tego względu, że jest to staw, do którego zlewa się woda z terenu strawy przemysłowej na północy od parku Piaskówka przez potok Bagienko, to jest główne zasilanie stawu, plus drenażu z parku, więc nie jest to czysta woda, w której można się kąpać, więc no nawet pod tym kątem myślę, że to dobrze, bo to będzie też zniechęcało potencjalnych użytkowników do tego, żeby do wody wejść, aczkolwiek też tutaj od razu mówię, żeby też jakoś nie panikować, bo też są głosy, dlaczego nie ma barierki wokół całego stawu. Tam nie jest głęboko. Jak dziecko się rozpędzi, wejdzie, nic się nie dzieje, wybrudzi się, trzeba będzie je umyć, natomiast nie jest to niebezpieczne.
1: Mhm. Ja jeszcze zapytam o te nowe atrakcje, które niedawno się pojawiły, jak chociażby pomost. Wiem, że cieszył się dużą popularnością. Tam rzeczywiście spacerowiczów widać za każdym razem, jeśli tylko pogoda sprzyja.
0: Tak, i bardzo się cieszymy, że faktycznie ten pomost okazał się trafionym pomysłem. Też tutaj dla nas ważne było to, żeby jego konstrukcja nie zdominowała całego stawu, czyli żeby był na tyle duży, żeby była tam przestrzeń, żeby się wyminąć, zatrzymać, ale jednocześnie, żeby był na tyle mały, żeby tego stawu jak najwięcej zostawić, i wydaje mi się, że te proporcje udało się utrzymać. Na razie mamy podejście szutrowe do pomostu. Jest to rozwiązanie tymczasowe, natomiast zobaczymy. No, póki co opinie mieszkańców są raczej pozytywne, więc zobaczymy, czy będziemy tam robić docelowe betonowe podejście, czy ten szuter jednak zostanie jako nawierzchnia przepuszczalna, dużo lepsza pod względem środowiskowym.
1: Może bardziej naturalna, bo dokładnie, narzekamy na to, że tego betonu w mieście mamy już za
0: dokładnie
1: dużo. To jeszcze zapytam, bo wspomniał pan o karmieniu kaczek. Jak sprawdza się nam kaczkomat?
0: Sprawdza się bardzo dobrze. Często mamy głosy mieszkańców, że kaczkomat nie działa. I to nie z powodu awarii, tylko z powodu tego, że po prostu służby miejskie nadążają z uzupełnianiem karmy. Więc to jest dobry wskaźnik. Więc też nas to cieszy, że kolejne urządzenie, które się sprawdza, i coraz mniej ludzi karmi kaczki chlewem. A to był główny powód instalacji kaczkomatu, żeby tych ptaków chlewem nie karmić. No i też od razu taki apel też do osób, które korzystają z kaczkomatu. Jeśli widzimy, że kaczki nie bardzo chcą jeść, to im niech nie karmy, bo też to się zimą wydarzyło. Były takie momenty, gdzie tej karmy było bardzo dużo porozrzucane po śniegu, a kaczki były przejedzone, bo każdy chciał nakarmić kaczki, a kaczka zimą aż tak dużo wcale jedzenia nie potrzebuje, w związku z tym tej karmy było za dużo. Więc też po prostu zanim weźmiemy sobie tą karmę do karmienia, to zobaczmy, czy nie jest tak, że jest pełno ziarna rozsypanego i żaden tak go nie chce jeść, bo jest po prostu już przejedzony.
1: Czyli rozumiem, nie rozważacie państwo, bo nie ma takiej potrzeby, żeby postawić drugie takie urządzenie.
0: Rozważamy, ale nie w tym miejscu. Jest plan na kaczkomat również w Parku Strzeleckim i jest plan na kaczkomat na Kantorii. Natomiast to zobaczymy, kiedy uda się te imprezy zrealizować. Na razie jest to w fazie planów.
1: To powiedzmy w takim razie o imprezach. Jakie planujecie państwo na ten sezon wiosenno-letni?
0: Tak, tradycyjnie to właśnie już startujemy Dniem Miejskiego Ogrodnika. Drugi Dzień Miejskiego Ogrodnika będzie jak zawsze na jesieni. Poza tym startujemy wkrótce z darmowymi zajęciami sportowymi w Parku Piaskówka. One cieszą się co roku coraz większą frekwencją. A co ciekawe, też stowarzyszenia sportowe, dla nich to jest też świetne miejsce do szukania nowego narybku, bo niektórzy właśnie z osób, które trenują biegi w parku, potem zapisują się do jednego z klubów, gdzie już reprezentują klub na różnych zawodach. Świetna okazja, żeby się ruszyć. Zajęcia są w godzinach popołudniowych, także spokojnie po pracy, po obiedzie można przyjść. No i są bezpłatne dla uczestników, więc tym bardziej warto.

0: też od razu też mogę powiedzieć, uchylić rąbka tajemnicy, że dla naszego budżetu osiedlowego też to są bardzo symboliczne środki, dużo mniejsze niż kosztują normalnie takie zajęcia, bo organizuje je jeden z starostów NGO-sów, który po prostu robi to trochę częściowo pro publico bono, tam jest tylko pokrycie symboliczne kosztów godzin, ale nie wszystkich, jeśli chodzi o trenerów.
1: Jeżeli chodzi o wachlarz tych zajęć, to zostaje to, co było w poprzednich edycjach?
0: Tak, dokładnie. To się bardzo fajnie sprawdzało, więc będziemy iść tym krokiem, czyli Nordic Walking, biegi oraz zdrowy kręgosłup. Jeszcze Power Walking też się pojawił w międzyczasie.
1: Dobra forma aktywności, taka, która po pierwsze zachęca do tego, żeby wstać z fotela, wstać z kanapy, ruszyć się. Być może samemu by się nie chciało, ale w grupie jakoś raźniej, może bardziej można się motywować.
0: Dokładnie tak. I też relacje się podczas tych wydarzeń nawiązują, ludzie się poznają, poznajemy swoich sąsiadów i to jest też bardzo, bardzo fajne, że mieszkańcy naszego osiedla mają przestrzeń do integracji.
1: Są w planach także wydarzenia jakieś takie letnio-wiosenne, piknikowe?
0: Tak, oczywiście. Jak co roku niedziela w Parku Piaskówka, to wakacje nas czeka w tym roku. Będą to wydarzenia jak zawsze w Parku Piaskówka, dla rodzin z dziećmi, dla każdego coś miłego, będą gry, zabawy, quizy, więc warto przyjść, będą też nagrody do wygrania, więc kolejna okazja do integracji. Może coś jeszcze dołożymy, będziemy pracować nad tym, żeby tych atrakcji było jak najwięcej. Wiem, że swojego czasu policja też wyrażała zainteresowanie obecnością, nawet byli na niektórych naszych piknikach, też będziemy pytać inne służby mundurowe, może jakąś małą wystawę. Wszystko to się będzie bliżej wakacji rozstrzygało. No i oczywiście 1 sierpnia, jak co roku, powstanie pokoleń, czyli tarnowianie śpiewają piosenki niezakazane na cześć powstańców warszawskich, ale też tarnowian, którzy brali udział w akcji Burza, bo przypomnę, że powstanie warszawskie było właśnie częścią akcji Burza, gdzie ziemia tarnowska odgrywała bardzo istotną rolę.
1: To ja zapytam jeszcze o jedną rzecz, bo mówiliśmy jakiś czas temu o tych kwestiach inwestycyjnych przepustu. Na jakim etapie tam jesteśmy?
0: Jest szansa, że w tym roku w końcu on powstanie. Generalnie temat troszkę stanął, bo były różne zawirowania personalne w Urzędzie Miasta. Zmieniał się wicedyrektor wydziału, który odpowiadał za tą inwestycję. Projekt jest gotowy od dłuższego czasu. No więc liczę, że teraz uda się już ten pomost wybudować. Mam takie informacje, na razie nieoficjalne, że właśnie w najbliższym czasie ruszy jego budowa i dzięki czemu otworzymy tą drugą część Parku Piaskówka bliżej ulicy Elektrycznej. To jest około 40 tysięcy złotych z tego, co pamiętam, natomiast no zobaczymy, ile to finalnie wyjdzie. Jeśli chodzi jeszcze o drugą taką inwestycję w Parku Piaskówka, no to też w tym roku planujemy rozbudowę parkingu o stronę Alei Piaskowej. W poprzednim roku był pierwszy etap, w ramach którego wykonaliśmy miejsca postojowe po prawej stronie odjazdu, no i teraz powstaną równolegle miejsca po lewej stronie odjazdu, tak żeby przywrócić wszystkie te miejsca, które funkcjonowały na tym parkingu wcześniej. No i mam nadzieję, że to do końca roku uda się ten temat zamknąć.
1: Jest szansa, że więcej osób korzystających z parku będzie po prostu mogło spokojnie zostawić tam samochód.
0: Tak, znaczy już teraz widzimy, że jest ok z miejscami parkingowymi, natomiast no będzie to zawsze jakaś rezerwa przy okazji większych wydarzeń, przy okazji oblegania autów działkowych, żeby właśnie było tam łatwiej samochód zostawić. Też to jest trochę daleko, ale w jakiś sposób może to być jakiś sposób wsparcia, w cudzysłowie, mieszkańców tych ulic jak Czapskiego, jak Iwaszkiewicza, z tego względu, że tam jest problem z miejscami parkingowymi. Tam jako Rada Osiedla mocno zabiegamy, żeby wytyczyć dodatkowe miejsca, ale ich też tam się wytyczyć jakoś super dużo nie da. Więc dla mieszkańców wystarczy, ale czasem ktoś ma imprezę rodzinną, przyjeżdżają goście, no to jak nie będzie tam miejsca, no to mogą przy tym parku zaparkować, też będzie jeszcze w miarę akceptowalny dystans dojścia.
1: Ile tych miejsc tam może być około?
0: W parku do 10. I mamy jeszcze jedną taką dużą inicjatywę w tym roku. W tamtym roku bardzo dobrze nam poszły warsztaty związane z parkiem centralnym. W tej chwili jesteśmy na etapie dokumentacji już wykonawczej dla realizacji inwestycji. Trwa dialog miasta z potencjalnymi wykonawcami, którzy by taką dokumentację projektową przygotowali, na bazie której można byłoby budować park. I to jest też nasze zadanie budżetowe na ten rok. Natomiast też nie chcemy się do parku centralnego ograniczać, ponieważ to będzie w tej kadencji naszej rady takie, wydaje mi się, oczko w głowie. Drugi temat, no to ogród sensoryczny w Parku Strzeleckim, który widzimy, że nie do końca spełnia swoją rolę, tam nie wszystkie gatunki dobrze się zaklimatyzowały. Dlatego też poprosiliśmy znowu Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, która specjalizuje się w takich tematach, o pomoc. w przeprojektowaniu tego ogrodu i w tym celu końcem września na Tarnafia do studenci architektury krajobrazu i sztuki ogrodowej, którzy spróbują podejść do tematu tego ogrodu sensorycznego i zasugerować, co można by tam zmienić, żeby ten ogród zaczął lepiej funkcjonować. I to też chcielibyśmy potem tą inwestycję realizować na miarę naszego budżetu, na tyle, na ile środki pozwolą. To będzie mniejszy wydatek niż park centralny, więc to jest optymizm. Natomiast no wiadomo, że park centralny jednak jest, ma taki u nas troszkę priorytet, bo to jest coś, co obiecaliśmy mieszkańcom i co chcemy dowieść.
1: Cały czas walczymy o to, żeby tej zieleni w mieście było więcej.
0: Dokładnie tak. Te inwestycje dwie właśnie się mocno w to wpisują.
1: A o inwestycjach i działaniach w Parku Piaskówka w Tarnowie mówił Ryszard Neyman z Rady Osiedla.
2: SK Tarnów.
1: Oszustwa na legendę to najpoważniejszy problem, z jakim borykają się w ostatnich miesiącach tarnowscy policjanci, ale wyzwaniem jest również łamanie przepisów ruchu drogowego, zauważa komendant policji w Tarnowie Bogumił Jedynak.
3: W naszej ocenie Komenda Miejska w 2025 roku wykonywała rzetelnie swoje zadania. Oceny ze strony Komendy Wojewódzkiej są również pozytywne i są oczywiście pewne aspekty, które wymagają intensyfikacji naszych działań, ale ogólnie rzecz biorąc myślę, że powinniśmy być zadowoleni.
1: Gdybyśmy mieli wymienić na przykład trzy podstawowe problemy, z jakimi się mierzycie?
3: Na pewno obserwujemy zintensyfikowane działania przestępców w kontekście oszustw na legendę. Wnuczka policjanta i inne oczywiście. No i tutaj musimy mocno pracować nad tymi aspektami. Zwiększamy siły, zmieniamy metodykę działania, dopasowujemy nasze struktury, tak abyśmy mogli zoptymalizować nasze działania.
1: To jest edukacja, z tego co zauważyłem.
3: Tak, profilaktyka jest bardzo ważna. Chcemy również tutaj przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu. No to jest, prowadzimy swoje działania, oczywiście jawne, niejawne, ale bardzo nam na tym zależy, że mieszkańcy na osiedlach i w miejscach takich najczęściej uczęszczanych, by po prostu czuli się bezpiecznie. Są obszary, które wymagają korekt, wymagają popraw. My analizujemy i na podstawie tych analiz optymalizujemy i strukturę, liczbę policjantów i obszary, w których policjanci powinni być dedykowani do służby. Bardzo istotnym aspektem jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Sporo pytań na ten temat padło. Mieliśmy już około 10 wypadków śmiertelnych w tym roku, więc tutaj musimy mocno pracować i zarówno we współpracy z samorządem lokalnym, mam tutaj na myśli Powiatową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, no jak i nasze działania, tutaj musimy naprawdę mocną pracę wykonać w kontekście prędkości kierujących, doświetlania miejsc szczególnie zagrożonych i tak jak mówię, infrastruktura plus nasze działania, to jest to, na co musimy zwrócić szczególną uwagę w najbliższym czasie.
1: Wiem, że kładli Państwo spory nacisk na to, żeby mieszkańcy poznawali swoich dzielnicowych, po to, żeby ten kontakt był bardziej intensywny. Ja chciałam zapytać, na ile mieszkańcy są aktywni, na ile wspierają pracę policji? Czy są chętni informować o różnego rodzaju wydarzeniach?
3: Tak, rzeczywiście dzielnicowi to są policjanci, którzy komunikują się, można powiedzieć, z mieszkańcem w sposób najprostszy, najszybszy, ale dobrym narzędziem jest też Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i tutaj zauważyliśmy aktywność dosyć znaczącą w skali powiatu i potwierdzalność na poziomie 56% świadczy o tym, że jednak te wskazówki są słuszne i my je bierzemy pod uwagę, bardzo to doceniamy i wpisujemy się w ten nurt działań Community Policing, czyli uspołeczniamy nasze działania i bardzo mieszkańcom też dziękuję za to, że społeczeństwo obywatelskie jest to coś, w co się doskonale też wpisuje.
1: Dodajmy, że policjanci kładą też nacisk na edukowanie mieszkańców i przypominają, by zgłaszać każdy przypadek oszustwa czy wyłudzenia pieniędzy. 43. w Polsce, a pierwsze w województwie małopolskim. Takie miejsca zajęło 5. Liceum Ogólnokształcące z Tarnowa w rankingu szkół zwolnieni z teorii. Jurorzy docenili projekt pod nazwą Tarnów od nowa.
4: Mikołaj Mitera.
5: Kinga Paprocka.
4: Projekt realizowany przez uczniów 5. Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie. Na celu tego projektu było to, abyśmy się stali ambasadorami naszego miasta. Realizowaliśmy różne inicjatywy, począwszy od spacerów tematycznych, kończąc na fotografii i muzyce.
5: Na spacerach uczestniczyli ludzie z różnych szkół. Staraliśmy się też przeprowadzać wywiady z tarnowianinami, którzy opowiadali o własnych historiach i doświadczeniach związanych z Tarnowem. W naszym projekcie wziął udział pan Łukasz Maciejewski, który opowiedział o swoich doświadczeniach związanych z miastem. Gościliśmy również pana prezydenta Jakuba Kwaśnego, brata pana prezydenta, pana Marcina Kwaśnego. Udzielił nam bardzo inspirującego wywiadu. Pokazuje to, że mimo, że ktoś pochodzi z mniejszego miasta, może się rozwijać i pomimo, że wyjeżdża poza obręb tego miasta, jest z nim związany i bardzo chętnie do niego wraca.
6: Dodam, że na 90. miejscu w rankingu znalazło się drugie liceum ogólnokształcące. Trzecie liceum zajęło 279. pozycję, a na 452. miejscu znalazło się pierwsze ELO.
2: SK Tarnów News.
6: Jest zielone światło dla budowy wału przeciwpowodziowego w Tarnowie. Wojewoda Małopolski wydał decyzję umożliwiającą realizację inwestycji. Wojciech Kozak z Wód Polskich podkreśla, że celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Tymczasem wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek przypomina, że to już kolejny etap wzmacniania zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie miasta.
7: Rzeka Biała, jedna z bardziej chimerycznych i pięknych rzek. Ponad 100 kilometrów, rzeka górska, podgórska. I dlatego o niej wspominam, że jestem dumny, bo zawsze przykładaliśmy do niej wagi, aby nie była to betonoza, aby proces renaturyzacji z siedliskami odbywał się jak najbardziej właściwie i myślę, że tak się dzieje. Ciąg dalszy odtworzenia wałów, prawie 2 kilometry, ponad 10 milionów złotych, będzie kontynuacją nie tylko dbałości o mieszkańców tutaj, nie wiem, czy to będzie 2000, 3000 mieszkańców, ale nie będzie zagrożenia, panie prezydencie, i na to liczymy. A poza tym będziemy mieli całą infrastrukturę, łącznie z deptakiem, stanowiskami przepompowni, z drogami dojazdowymi, przejazdami przez wał. Wszystko, co powinno się zdarzyć przy dzisiejszych technologiach. Jaka technologia? Technologia bardzo skuteczna, bo zarówno przesłony, które będą w wał tłoczone, otworzone, przeciwfiltracyjne, stworzą, że wał powinien być wręcz wieczny. Nic nie jest wieczne, ale myślimy, że musimy robić z taką technologią, abyśmy mogli czuć się bezpiecznie. Panie prezydencie, myślę, że możemy dzisiaj być spokojni. Inwestycja 2 lata, teraz dokumentacja. Przy dokumentacji będziemy czuwali, aby była jak najbardziej właściwie, uwzględniając nowe technologie i zarówno warunki życia ichtiofauny. Na przyszły rok powinniśmy się spotkać i powiedzieć, praca została wykonana.
8: Bardzo serdecznie dziękujemy, że jest to w zasadzie następstwo rozmów, które toczyliśmy razem z Wodami Polskimi w tamtym roku. W tamtym roku też zawarliśmy porozumienie trójstronne, w którym uczestniczył samorząd miasta Tarnowa, gmina Skrzyszów, gmina Ryglice oraz właśnie Wody Polskie. Podpisaliśmy taki list intencyjny dotyczący działań w zakresie przeciw skutkom powodziowym pod kątem budowy infrastruktury polderów suchych zalewowych i to właśnie wtedy też pan dyrektor sygnalizował, że takim kolejnym następstwem będzie uzupełnienie brakującego odcinka obwałowań na rzece Biała. Jest to w zasadzie jedyny odcinek na tej rzece, który nie mamy umocniony. Zostały już zrealizowane prace w okolicach osiedla kolejowego. Tam mamy odcinek 700 metrów, który chroni bezpośrednio mieszkańców osiedla kolejowego, jak i również ogródki działkowe. Też została zrealizowana duża inwestycja ponad 58 milionów przez Wody Polskie dotycząca zabezpieczenia odcinka od zakładów mechanicznych po miejscowości Biała, obejmując też swoim zakresem zakłady azotowe. Jest to odcinek 13-kilometrowy. Tutaj, jeżeli chodzi o ten odcinek niespełna 2-kilometrowy, jest to w zasadzie właśnie ostateczne uzupełnienie zabezpieczenia przeciwpowodziowego na rzece Biała. Jest to właśnie obszar ponad 50 hektarów, który obejmuje ochroną mieszkańców osiedla Koszyckiego. Tutaj tą lokalizację zamieszkuje ponad 2000 mieszkańców. Też jeżeli chodzi o działania przeciwpowodziowe na terenie miasta Tarnowa, te zadania są realizowane w zasadzie co roku. W tamtym roku zrealizowaliśmy prace na lokalnych potokach i ciekach wodnych, które są pływem Wątoku, bądź są samym Wątokiem i łączą się z Białą. Są to prace zrealizowane na odcinkach powyżej 20 21 km. Jeżeli chodzi o ten rok 2026, planujemy ponad 26 km prac modernizacyjnych i utrzymaniowych, w tym 11 km zadań z zakresu funduszy szwajcarskich. Także pracy mamy bardzo dużo. Też jeżeli chodzi o obronę cywilną, końcówkę roku 2025, to cztery nowe obiekty, cztery nowe stacje monitorujące poziom wody na rzece Wątok. Mamy nową stację na mostku przy ulicy Pracy, idąc dalej ulica Tuchowska, ulica Przemysłowa i właśnie tutaj niedaleko przy moście na ulicy Krakowskiej zmodernizowaliśmy stację pomiarową. To wszystko z funduszy, które pozyskaliśmy w zakresie obrony cywilnej. Także tutaj bardzo cieszymy się, że tutaj to porozumienie, ta decyzja jest właśnie czymś bardzo ważnym, co daje nam pewność w zakresie przeciwpowodziowym, bo no, mamy tutaj w pamięci sytuację z roku 2010, że w zasadzie no, większość tutaj obszaru tarnowskiego właśnie była poddana skutkom, kiedy rzeka Biała lub też Wątok wylały, także no, jest to bardzo istotne.
7: Tworzenie dokumentacji będzie trwało. Czas, okres jest do 2027. Powiedziałem, że może za rok się tutaj spotkamy. Niemniej jednak są pieniądze, przetarg. Z naszej strony przetarg odbywa się szybko, ale jest głód prac na rynku i stąd są odwołania KIO i może to potrwać. Życzylibyśmy sobie, aby to się rozpoczęło w tym roku, ale na pewno jeżeli nie w tym, to w przyszłym. Nie zmieni się czas, okres. Pieniądze są zabezpieczone, budżet państwa i będziemy realizowali. Tu miejscami wał powstanie w całości. On musi być zakotwiczony, przesłona infiltracyjna, zgodnie z technologią, które w tej chwili są dostępne. Tu nie ma żadnych oszczędności. Robimy to, aby pokolenia mogły wspominać.
8: No tutaj, jeżeli chodzi o takie nagłe powodzie, nagłe opady nawalne, tutaj większy problem jest na takich lokalnych potokach, lokalnych strumykach, typu dopływach właśnie Wątoku, na przykład rzeczka Strusinka, która wpływa potem do Wątoku w okolicy Góry Świętego Marcina i tutaj właśnie jeżeli chodzi o główne nakłady ze strony miasta, tam czynimy prace modernizacyjne, umocnieniowe, pogłębiające, odmulające. Na ten cel w zakresie ostatnich dwóch lat wydaliśmy blisko 1 000 000 zł i tutaj te działania właśnie miasta bezpośrednio będą związane z tymi zadaniami. Co do tego, co już pan dyrektor też wspomniał, niezależnie od tego projektu toczą się działania projektowe, które prowadzi zarząd dróg wojewódzkich w postaci projektowania ścieżki Welobiała. Jest to odcinek 65-kilometrowy łączący Tarnów z Ciężkowicami. Te działania projektowe teraz toczą się. Tutaj realizatorem tego zadania będzie zarząd dróg wojewódzkich, także tutaj będzie takie połączenie dwufunkcyjne tej infrastruktury.
7: Biała Tarnowska ma system ostrzegania. Zresztą nie tylko Biała, w tej chwili wprowadzamy na prądniku również, gdzie niewykluczone powstaną w najbliższym okresie kaskadowym zbiorniki suche. Niemniej jednak wiedzieć, kiedy fala przychodzi, jest bardzo istotne, bo zarówno nasi ochotnicy strażacy mogą zaistnieć tutaj, doskonale sprawdzają się te worki, mimo że trudno jest, ale możemy i ewakuować wtedy i zastanowić się, co dalej. Ten system na Białej działa, wprowadzamy go wszędzie, gdzie tylko można. A umówmy się, 100 litrów na metr kwadratowy, czasami w godzinę, w półtorej godziny, temu nikt nie jest w stanie się przeciwstawić. To nawet po tej stronie obwałowania będzie woda. Więc to jest tak, gotowość, przepompownie, przepusty i w tej modernizacji czy dokumentacji wszystko to musi być usytuowane, umiejscowione. Czasami mówiąc o ichtiofaunie, ja jeszcze historycznie w ramach melioracji obsługując rzekę Białą, mieliśmy kłopoty z przepustami pod mostami, które muszą być czyszczone, konserwowane, żeby nie powstało zastojów udrożnień. To jest ta pedanteria. Oczywiście bez szkody dla ichtiofaun. Ale doszliśmy już do takiej perfekcji, tak zwane karmienie rzeki, czyli narzucanie żwiru, odpowiedniej granulacji, aby ryba żyła, rozmnażała się, a bogactwo tutaj ryb jest naprawdę potężne. Mogę tak 7-8 gatunków, które tu można spotkać, wymieniać.
6: A ja dodam, że obszar objęty bezpośrednią ochroną przeciwpowodziową ma liczyć blisko 56 hektarów.
2: SK Tarnów.
6: Nie tylko projekcje konkursowe, wystawy i koncerty. W ramach jubileuszowej 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej zaplanowano również szereg spotkań z twórcami filmowymi.
5: Magdalena Piątek, dyrektorka Tarnowskiej Nagrody Filmowej.
1: Przed nami jubileuszowa, bo 40. Tarnowska Nagroda Filmowa, ale Festiwal Polskich Filmów Pełnometrażowych to nie będą tylko pokazy konkursowe, pokazy specjalne, to nie tylko tylko wystawy i filmy młodego widza. Będą także spotkania z artystami, z twórcami filmowymi. Do Tarnowa przyjadą aktorzy, przyjadą reżyserzy, przyjadą scenarzyści. Powiedzmy, kogo będziemy gościć, z kim będziemy mogli się spotkać.
9: Tarnowska Nagroda Filmowa to festiwal, na którym przede wszystkim chcemy stworzyć przestrzeń do spotkania z twórcami, do tej możliwości dyskusji o tym, co zobaczyliśmy przed chwilą na ekranie. Nasi widzowie mają szansę porozmawiać z reżyserami, scenarzystami, aktorami, zapytać o to, czego być może nie wychwycili na ekranie. Od kilku lat bardzo się staramy, żeby do każdej projekcji konkursowej i projekcji specjalnej byli obecni goście. I w tym roku być może będzie podobnie jeszcze. Staramy się o kilku twórców, ale na ten moment myślę, że lista jest dość imponująca. I też warto już na wstępie zaznaczyć, że o bilety warto zadbać wcześniej. 14 projekcji konkursowych, 5 projekcji specjalnych i oczywiście spotkania. Zaczynamy trochę wcześniej niż festiwal, bo zaczynamy prologiem. Prologiem poświęconym mistrzom Andrzejowi Wajdzie z okazji roku Wajdy i w 30. rocznicę śmierci Krzysztofa Kieślowskiego, właśnie temu drugiemu mistrzowi reżyserii. I już w najbliższy piątek, 15 maja, nie tylko wernisaż wystawy Remembering Krzysztof Kieślowski autorstwa Piotra Jaksa, ale również pokaz specjalny filmu Bez końca. I tu już będą pierwsi goście. Po projekcji spotkamy się z Grażyną Szapołowską, znakomitą aktorką, Piotrem Jaksą, operatorem filmowym i profesorem Mikołajem Jazdonem, którzy o Krzysztofie Kieślowskim wiedzą naprawdę wiele. Drugim wydarzeniem w ramach prologu będzie specjalna odsłona dyskusyjnego klubu filmowego Niewinni Marzyciele. I tutaj ta przywrotka. Pokażemy film, który jako jeden z dwóch był inspiracją do nazwy naszego klubu filmowego, czyli Niewinni Czarodzieje Andrzeja Wajdy. I tutaj będziemy mieli przyjemność gościć ekspertkę z Centrum Filmowego imienia Andrzeja Wajdy, Annę Równy. Porozmawiamy o całej twórczości reżysera i o tym znakomitym filmie, o którym być może nie wszyscy mieli okazję usłyszeć. Festiwal zainaugurujemy 22 maja. Pierwszą projekcją konkursową będzie film Wielka Warszawska i już tutaj będziemy mieć trójkę gości. Będą z nami reżyser Bartłomiej Ignaciuk i aktorzy Tomasz Ziętek i Piotr Trojan. I wtedy rozpoczniemy serię 14 projekcji konkursowych, którym towarzyszyć będą kolejne spotkania. Po filmie Chopin Chopin spotkamy się z reżyserem Michałem Kwiecińskim, po filmie Franz Kafka spotkamy się z operatorem zdjęć filmowych Tomaszem Naumiukiem. O filmie Zima pod znakiem wrony porozmawiamy z producentką Olgą Hajda, z aktorką Zofią Wichłacz i operatorem Tomaszem Naumiukiem. Seans filmu Vinci 2 wzbogaci spotkanie z aktorami Robertem Więckiewiczem i naszym lokalnym tutaj tarnowskim Jędrzejem Hycnarem. Projekcja konkursowa i przedpremierowa jednocześnie filmu Miłe Kobiety połączona będzie ze spotkaniem z reżyserką Marią Wojtyszko i młodą aktorką Julią Totoszko. Myślę, że w Tarnowie nie ma chyba już widza, który nie widział filmu Dom Dobry, ale mimo wszystko zapraszamy na ponowny seans albo być może na samo spotkanie, bo będzie z nami reżyser Wojciech Smarzowski i z pewnością odpowie na wszystkie Państwa pytania. W konkursie znalazło się również miejsce dla filmu dokumentalnego, który został nagrodzony Orłem zeszłorocznym. Dziecko z pyłu w reżyserii Weroniki Miliczewskiej, która będzie z nami obecna na seansie i spotkaniu i towarzyszyć będzie jej operator zdjęć Michael Lipiński. Pełnometrażowy debiut Kordiana Kądzieli, czyli autora kultowego już 1670. Mowa tu o filmie LARP, Miłość, Trolle i inne questy. Ta projekcja konkursowa będzie wzbogacona spotkaniem z aktorką Martyną Byczkowską. Po filmie Brat spotkamy się z reżyserem Maciejem Sobieszczańskim i odtwórcą głównej roli Filipem Wiłkomirskim. O debiucie pełnometrażowym Emi Buchwald, czyli Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej, spotkamy się z współscenarzystą filmu Karolem Marczakiem. O filmie Ministranci porozmawiamy z reżyserem Piotrem Domalewskim i aktorką Kamilą Urzędowską. Po projekcji Pojedynku spotkamy się z reżyserem Łukaszem Balkowskim, aktorką Anną Pruchniak i producentem Markiem Nowowiejskim. Jak wspominałyśmy, oprócz projekcji konkursowych w Kinie Marzenie będzie można zobaczyć również dodatkowe tytuły wyselekcjonowane do bloku projekcji specjalnych. Wśród nich blok trzech filmów krótkometrażowych ze studia Munka. Są to filmy Bez reszty w reżyserii Jakuba Prysaka, Bloodline w reżyserii Wojtka Węglarza i Oświecenie w reżyserii Pawła Modzelewskiego. Wszyscy troje spotkają się z nami w Tarnowie po projekcji. Oczywiście nie mogę nie wspomnieć o chyba najważniejszej projekcji specjalnej tego roku. Dzień Świra w reżyserii Marka Koterskiego. Jest to film, który pokazujemy dlatego, że tegorocznym laureatem Nagrody za Całokształt Twórczości jest Marek Kondrat, który właśnie tego wieczoru, 29 maja, spotka się z widzami w Tarnowie, dostanie nagrodę i porozmawia z nami po projekcji filmu. Co więcej, tego wieczoru będzie z nami obecny również reżyser Marek Koterski, ale niestety bilety na ten wieczór zostały już wyprzedane.
1: O pozostałe można zadbać.
9: Tak, zdecydowanie należy, bo mamy nadzieję, że nie jest to pierwszy i ostatni sold out na tym festiwalu. Festiwal potrwa w tym roku do 30 maja i wtedy zapraszamy Państwa oczywiście na galę wręczenia nagród, którą świetni koncert Jerzy Duduś-Matuszkiewicz, ale nie będzie to ostatnie wydarzenie tegorocznej edycji, ponieważ 13 czerwca w ramach takiego podsumowania, epilogu, spotkamy się podczas projekcji specjalnej filmu Doroty Kędzierzawskiej Sny pełne dymu i tej projekcji również będzie towarzyszyć spotkanie i to całkiem dobrze obsadzone, ponieważ będzie z nami zarówno reżyserka, jak i odtwórcy głównych ról Krzysztof Globisz, legendarny aktor, i Żaneta Łabucka, któremu towarzyszy na ekranie.
1: O całym programie możemy przeczytać na stronie dedykowanej festiwalowi tarnowskanagrodafilmowa.pl. Tam także informacje na temat dostępności biletów.
9: Zapraszamy Państwa serdecznie. Rezerwujcie miejsca już teraz, bo miejsca uciekają, rozchodzą się i mamy nadzieję na pełne sale.
6: A ja przypomnę, Festiwal Polskich Filmów Pełnometrażowych w Tarnowie startuje 22 maja. Więcej na tarnów.sk.pl.

0: 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. I po reklamie.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostań.

żeby mówić, czy było warto. Zbyt stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką. Za nimi nowa talia kart.

żeby mówić, czy było warto. Zbyt stary, żeby łamał strach. Tyle tkwi przede mną ciągle zagadką. Za nimi nowa talia kart.

Czy to na zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.